pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali, a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.

0: Radio Jura.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: fun. Radio Jura.
1: Reklama.
2: Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz aplikację Allegro i zamów przydatne dla Twojego zdrowia produkty. Na co dzień i od święta. Zajrzyj do kategorii zdrowie i zrób zakupy z szybką dostawą bez wychodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł i aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
2: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11, 15.
10: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Dzień dobry.
12: Spieszę się, ma pan 5 sekund, żeby mnie zainteresować.
11: 5% na 5 miesięcy od 500 do 50 tysięcy złotych.
12: Interesujące, ale co to?
11: Lokata banku pocztowego.
12: Biorę.
11: Bank na poczcie, im prościej, tym lepiej. Lokata na dzień dobry to lokata promocyjna do 50 tysięcy złotych dla osób, które od 12 października do 13 listopada 2026 roku założą rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w banku pocztowym SA i spełnią warunki skorzystania z tej lokaty dostępne na stronie pocztowy.pl. Ten materiał nie stanowi oferty.
2: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm, zestaw żel i olejek, tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
1: Po reklamie.
13: W kalendarzach pojawił się wtorek, na zegarach jest godzina 6, czas więc na poranne wiadomości.
14: Zaczynamy od alertu RCB. Obowiązywał on od około 4.15 na terenie województwa lubelskiego i podkarpackiego. Ostrzeżenie miało związek z rosyjskim atakiem powietrznym na terenie Ukrainy. Po około 20 minutach alert odwołano. Jak zapewnia Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, sytuacja jest monitorowana, a w polskiej przestrzeni operowało lotnictwo. Według wstępnych informacji ukraińskich mediów, drony uderzyły we Lwów. Po serii ataków nożowników w szkołach sprzed tygodnia władze zdecydowały o wzmocnieniu bezpieczeństwa w placówkach oświatowych i ich okolicach. Wczoraj odbyła się odprawa z udziałem premiera, ministrów oraz szefów służb. Celem działań jest zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i pracownikom szkół. Pod lupą służb jest także internet, informuje Magdalena Greinert, która śledziła tę odprawę.
15: Kontrolują również szerzenie dezinformacji związane z atakami w szkołach. Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski poinformował, że od wczoraj działa specjalna forma przeciwdziałania i szybkiej likwidacji takich treści i zapowiedział na piątek nadzwyczajne spotkanie największych platform cyfrowych.
16: Czyli Meta, Google, TikTok, Discord, ale też przedstawiciele Telegramu, na których będę chciał przedstawić informacje z naszego monitoringu z prośbą o wdrażanie i jak najszybsze likwidowanie tych treści. wiadomości, które się pojawiają.
15: Szef MSWiA poinformował, że akcja prewencyjna będzie utrzymywana przynajmniej przez kilka najbliższych dni.
8: Jeżeli oczywiście zdarzą się jakiekolwiek nowe zjawiska, które by powodowały, że trzeba ją zintensyfikować bądź dłużej utrzymywać, to będziemy na to gotowi.
15: Podkreślał minister Marcin Kierwiński. Od początku policyjnej akcji zatrzymano 135 osób. Tylko w ciągu ostatniej doby 18.
14: Dziś papież Leon XIV przejdzie operację usunięcia guza na płucu. Watykan w komunikacie przekazał, że zmiana została wykryta podczas rutynowej kontroli, a nie w wyniku objawów wymagających dalszych badań. Po zabiegu papież ma przez około tydzień pozostać w szpitalu. W związku z tym Ojciec Święty odwołał wszystkie audiencje do 20 października.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel, oferujący sprzedaż opon i bezłyżkową wymianę na urządzenia Hunter.
13: Ciepełko gdzieś uciekło, no i rzeczywiście wieje chłodem, robi się coraz zimniej. Teraz w Polsce najzimniej w Słubicach na zachodzie, nieco ponad zero. No i na południowym zachodzie rzeczywiście jest bardzo zimno. U nas całkiem nieźle, ale najcieplej jest w Ustce, w tej chwili 11 stopni. Jednocyfrowy wynik przez kawałek poranka będzie nam jeszcze towarzyszył. Po południu zobaczymy w wielu miejscach wynik dwucyfrowy, ale to będzie takie 12, może 13. Uwaga, na Podhalu dziś opady deszczu.
17: Sponsorem prognozy pogody był właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel, oferujący sprzedaż opon i bezłyżkową wymianę na urządzenia Hunter.
15: Radio Jura, zaczynamy podsumowanie wiadomości z poniedziałku 12 października. Przed weekendem, po tragicznych wydarzeniach w szkołach na terenie kraju, wystraszeni rodzice w dużej mierze nie puścili swoich dzieci na zajęcia, inni odprowadzali swoje pociechy pod drzwi placówek. Dyrektorzy alarmowali, że większość uczniów nie przyszła na lekcje. Takie sygnały płynęły zarówno z Liceum Mickiewicza czy Częstochowskiego LO imienia Biegańskiego. Tak było też w podstawówkach. Będą potrzebne dalsze działania na rzecz bezpieczeństwa, współpracy z rodzicami i pedagogami oraz przy udziale służb.
20: Na pewno my będziemy starali się i będziemy odpowiadać wspólnie z pedagogami i psychologami szkolnymi na te problemy, które pojawią się wśród dzieci, bo ta sytuacja na pewno też dotknęła dzieci. Na wtorek mamy zaplanowane spotkanie dyrektorów częstochowskich szkół z policją, ze strażą pożarną, a także z naszą poradnią psychologiczno-pedagogiczną. Będziemy odpowiadać sobie na te pytania, które się pojawiły, a także powtarzać sobie po raz kolejny wszystkie procedury, bo szkoły są gotowe.
15: Deklarował wiceprezydent Łukasz Pabiś, odpowiedzialny za częstochowską oświatę. W rejonie szkół zaktywizowano patrole mundurowe i w cywilu, policjantów, strażników miejskich, jak i straży granicznej. Wzmożona czujność na pewno zostanie zachowana, ale uczniowie nie będą świadomi wielu prowadzonych działań. Włączyły się bowiem też jednostki policji zajmujące się cyberprzestępczością, internetową dezinformacją i hejtem w sieci.
20: Reakcje w zasadzie na większość zagrożeń, które może się pojawić, te procedury cały czas trzeba przypominać, natomiast ja apeluję, żebyśmy korzystali ze sprawdzonych źródeł, ze źródeł wiarygodnych. Jakie to są źródła? Przede wszystkim informacje, które są dystrybuowane przez organ prowadzący, czyli Urząd Miasta Częstochowy. To są informacje, które są dystrybuowane przez dyrektorów szkół, choćby za pośrednictwem dziennika elektronicznego. Strona naszego śląskiego kuratorium oświaty i strony służb, które na co dzień dbają o nasze bezpieczeństwo.
15: Czy nasza młodzież w szkołach w Częstochowie może czuć się bezpiecznie?
20: Cały czas jesteśmy w kontakcie ze służbami. Nie mogę mówić chyba o szczegółach tych działań operacyjnych, które są prowadzone, natomiast myślę, że możemy czuć się bezpiecznie. Policja czuwa, służby czuwają, informacje pojawiają się w przestrzeni publicznej o zatrzymaniach kolejnych uczniów, którzy pozwalali sobie na niewybredne komentarze pod kątem nauczycieli albo grozili na grupach WhatsAppowych. Tutaj apel też do naszych uczniów, do młodzieży. Pamiętajcie, że w internecie nikt nie jest anonimowy.
0: Dodaje Łukasz Pabiś, zastępca prezydenta miasta Częstochowy. Znamy wyniki najnowszej edycji budżetu obywatelskiego i wracamy do kontrowersji w sprawie licznych dzielnicowych pikników na rzecz zwierząt. Już w poprzedniej edycji wywołały żywą dyskusję i falę komentarzy wśród mieszkańców. Każdy piknik kosztuje prawie 65 tysięcy złotych, co nie przekłada się na faktyczną pomoc dla schroniska.
21: Nie możemy, bazując na uchwale w sprawie budżetu obywatelskiego, w jakikolwiek sposób nie dopuścić takiego zadania do głosowania. Ono spełnia wszystkie kryteria określone w uchwale. Nie ma w budżecie obywatelskim możliwości do tego, żeby decydować subiektywnie o tym, czy coś jest fajne i warto to dopuścić do głosowania, czy nie. Musimy się opierać tylko i wyłącznie na tym, co jest napisane w uchwale.
0: Tłumaczy w odpowiedzi na nasze wątpliwości Justyna Głąb z Urzędu Miasta. Propozycje festynów zgłoszone w każdej dzielnicy, łącznie na prawie 1 300 000 złotych, mają wspólną nazwę. Gramy razem ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt, festiwale i koncerty w dzielnicy. Znów 10 z 20 proponowanych zadań doczeka się realizacji. Pikniki zawitają do dzielnic Błeszno, Gnaszynka, Wodrza, Mirów, Ostatni Grosz, Północ, Raków, Śródmieście, Trzech Wieszczów, Wyczerpy, Aniołów i Zawodzie Dąbie.
22: Czy miasto przygląda się realizacji tych pikników, a jednocześnie weryfikuje, czy korzysta na tym schronisko?
23: Są to imprezy związane z promocją adopcji zwierząt ze schroniska. Pewnie zasadne jest pytanie, czy nie lepiej było tych środków, które idą na organizację tego typu imprez, przeznaczyć bezpośrednio na schronisko. No rozumiem, że to jest też pewien element dodany do organizacji takiego po prostu dzielnicowego pikniku. Mieszkańcy, jeżeli nadal chcą głosować na tej imprezie, to znaczy, że w jakiś sposób akceptują taką formę.
0: Mariusz Osyra dopytywał rzecznika w magistracie Włodzimierza Tutaja. Połowa z 20 zaproponowanych pikników dzielnicowych zyskała przychylność w głosowaniu i w kolejnym roku doczeka się realizacji, co oznacza przeznaczenie ponad 640 tysięcy złotych na ich organizację. W tej sprawie składali interpelacje, gdyż schronisko przy ulicy Gilowej nie jest inicjatorem tych imprez ani nie otrzymuje z nich bezpośredniego wsparcia. W magistracie dopytujemy, czy zadanie nie budzi wątpliwości urzędników.
21: Jeżeli zadanie jest zgodne z prawem, wydarzenie kulturalne, koncert, jest to zadanie własne gminy, jest możliwe do realizacji w ciągu jednego roku budżetowego, nie mamy po prostu możliwości do tego, żeby takich zadań nie dopuszczać. Są wybierane do głosowania, to mieszkańcy na te zadania głosują. To my tutaj jako urząd nie mamy nic do powiedzenia. Czy one zostaną wybrane przez mieszkańców, czy nie zostaną. W tym roku tych zadań, mimo tak kontrowersji związanych z nimi, burzy medialnej, która się dzieje w przestrzeni publicznej, 10 z tych projektów będzie realizowanych w przyszłym roku.
0: Dodaje Justyna Głąb z referatu, który prowadzi budżet obywatelski. Temat jest znany, ma być większa kuratela nad realizacją zadania, ale być może zasadna byłaby też większa transparentność. Wydział nie ujawnia, kto jest inicjatorem dzielnicowych pikników. Realizacją zajmują się jednak osoby powiązane z samorządem. W ten sposób promują adoptowanie bezdomnych zwierząt.
23: Promocja adopcji, mimo że nie jest to związane z przekazywaniem bezpośrednio środków na rzecz schroniska. Jeżeli chodzi o ten proces organizacyjny, to z tego, co udało mi się dowiedzieć, ma być weryfikowana kwestia właśnie organizacji tego poprzez większy nadzór ze strony Wydziału Merytorycznego i poprzez konkurs ofert. W poprzednich latach było to zadanie przekazywane do realizacji poprzez Miejski Dom Kultury. Mamy nadzieję, że to pozwoli uniknąć większych kontrowersji. Może ten szyld dawać takie wrażenie uczestnikom, że środki w całości są przeznaczane na schronisko.
0: Sprawę podsumowuje Włodzimierz Tutaj, rzecznik magistratu. Uniwersytet Jana Długosza czeka przedterminowe wyłonienie nowych władz. Dotychczasowy rektor oficjalnie złożył rezygnację z funkcji szefa UJD po tym, jak w marcu 2025 roku został zatrzymany przez Centralne Biuro Antykorupcyjne i zawieszony w jego obowiązkach. Jego zadania przejął prorektor do spraw nauki i badań naukowych profesor Bogusław Przywora. Od kilkunastu miesięcy jest osobą pełniącą obowiązki rektora. O oficjalne oświadczenie pytał w siedzibie przy ulicy Waszyngtona Mariusz Osłowski. Osyra.
3: Będą przedterminowe wybory władz w Uniwersytecie Jana Długosza.
4: Rektor, profesor dr habilitowany Janusz Kapuśniak zrezygnował z funkcji rektora Uniwersytetu. W wydanym oświadczeniu profesor poinformował, że postępowanie prokuratorskie od ponad półtora roku uniemożliwia mu pełnienie funkcji rektora. No i jednocześnie po uzyskaniu informacji o sytuacji finansowej Uniwersytetu podjął decyzję o rezygnacji z funkcji rektora.
0: Potwierdza Marek Makowski, rzecznik Uniwersytetu w Częstochowie. Całe środowisko akademickie z uwagą śledzi teraz kalendarz działań Senatu Uczelni, który wyznaczy datę przyspieszonych wyborów, a w kuluarach ruszyła już giełda potencjalnych kandydatów.
3: Jak wygląda procedura, kiedy poznamy nowe władze?
4: Na to pytanie jeszcze dokładnie nie potrafię odpowiedzieć. Uczelniane Kolegium Lektorów zajmie się przeprowadzeniem wyborów na uczelni. No i myślę, że w najbliższych miesiącach poznamy imię i nazwisko nowego rektora.
0: Dodaje dla Radia Jura rzecznik Marek Makowski. Transport w Częstochowie ma być nie tylko nowoczesny, ale i zielony. Miejski przewoźnik dopina kluczowe inwestycje, a my śledzimy postępy w MPK. Pod koniec września 2026 roku spółka podpisała umowę na budowę nowej hali technicznej przeznaczonej do obsługi i napraw autobusów o napędzie elektrycznym. To kolejny krok po sfinalizowaniu przetargu na 4 nowe elektryki oraz dotacji na zakup ponad 60 ekologicznych pojazdów.
5: Dobre informacje na temat historycznej realizacji, którą przesądziło uzyskanie dofinansowania z unijnego programu Phoenix. Wartość projektu 24,9 miliona złotych. Dofinansowanie 16 milionów złotych. Na zakup 64 zeroemisyjnych autobusów dla częstochowskiego MPK, które dotrą do naszego miasta najpóźniej w przeciągu 2 lat. Ważny krok w rozwoju zeroemisyjnej komunikacji w Częstochowie.
0: Jak mówi rzecznik Maciej Hasik, dzięki nowej infrastrukturze serwisowej i rozbudowie floty komunikacja miejska w Częstochowie stanie się jeszcze bardziej ekologiczna oraz komfortowa. Postępy tej inwestycji będziemy śledzić w Radiu Jura. A teraz o tym, co nowego w barwach włókniarza. Biało-zieloni zyskują wzmocnienie na nadchodzący sezon, a do Częstochowy wraca dobrze znany kibicom sportowiec. Chronoplast Włókniarz Częstochowa uzgodnił szczegóły współpracy z Nikolajem Klintem, co oznacza, że w najbliższym okienku transferowym duński żużlowiec podpisze kontrakt z klubem na sezon 2027. Zawodnik, który ścigał się z lwem na piersi już w sezonie 2016, wraca do nas nie tylko jako sprawdzony i ambitny sportowiec. Jak podkreśla prezes Jakub Michalski, Duńczyk zapewne wniesie nową wartość do częstochowskiej drużyny. Trzymamy za to kciuki, na tym kończymy podsumowanie wiadomości z poniedziałku 12 października. Dziękujemy, że byliście z nami i do usłyszenia.
13: Dzień dobry, mówią, że 13 wszystko zdarzyć się może, ale w tym miesiącu wypadło to we wtorek, czyli powinno być całkiem nieźle. No to zaczynamy kolejny piękny jesienny dzień. Marek Moc, ja już na posterunku.
18: Radio Jura.

0: Nasze wtorkowe poranne spotkanie, czas zajrzeć do kalendarza. Cóż tam dzisiaj nas czeka? Na pewno miły dzień dla solenizantów, a świętują 13 Edward, Teofil, także Daniel, Magdalena, Mikołaj, Wacław, Wacława, Maurycy, January, Gerald, Wenancjusz, Wenanty, Honorat, Faust, Florencjusz i Florenty. Od nas oczywiście najlepsze życzenia. 13 dzień października to już 286 dzień roku. Wschód słońca dopiero przed nami i zacznie słoneczko pojawiać się na horyzoncie 3 minuty przed godziną 7, zacznie zachodzić 14 minut przed godziną 18. Coraz krótsze dni. Ale jest jeszcze jeden ważny punkt naszego kalendarza, czyli święta, które dzisiaj mamy. A 13 października mamy Międzynarodowy Dzień Ograniczenia Klęsk Żywiołowych, jest Dzień Bez Stanika, Międzynarodowy Dzień Ograniczenia Skutków Katastrof, Dzień Dawcy Szpiku, Międzynarodowy Dzień Noszenia Garnituru i jest także Dzień Ratownictwa Medycznego. Wszystkich pracujących w tym zawodzie serdecznie pozdrawiamy. No i dziękujemy, że jesteście.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Jak ty to robisz, że codziennie wydajesz mniej na zakupy?
2: Wybieram produkty marki Codzienny w Społem Częstochowa.
3: Codziennie taniej, ale czy na pewno dobrze?
2: Dobra jakość i rozsądna cena mogą iść w parze. Sprawdź sam. Poznaj produkty marki Codzienny w Społem Częstochowa
3: i przekonaj się, jak łatwo oszczędzać każdego dnia.
4: Jedziesz swoim Porsche? W końcu nie musisz wyjeżdżać z Częstochowy, aby twoje Porsche miało to, co najlepsze. Partnerski serwis Porsche już w naszym mieście. Car 911. Krótkie terminy oczekiwania i co ważne, serwis bez utraty gwarancji. Kiedy profesjonaliści zajmą się twoim Porsche, ty obejrzysz nasze klasyki. Wszystko w loftowych budynkach fabryki Częstochowa. Już nie musisz jechać daleko. Partnerski serwis Porsche Car 911. 1 maja 2021.
5: Castorama.
6: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
5: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy, gdzie już od środy przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 000 zł

0: Chcesz więcej? Dołącz do klubu Casto Max i zbieraj punkty na nagrody.
1: Castorama. Razem najlepiej.
0: Akcja trwa od 14 października do 3 listopada. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Ciao Italia! To nie tylko Włochy, to także sen doskonały! W Doktor Materac odkryjesz włoską jakość snu w wyjątkowej promocji! Teraz wybrane materace marki Moliflex z rabatem minus 25%! Doktor Materac! Częstochowa, Drogowców 43, Aniołów Park. Doktor Materac! Teraz twój sen w stylu Italiano!
3: Proszę Państwa, okno transferowe w Hyundai właśnie się otworzyło. Hyundai Tucson, Kona i Santa Fe. Gwiazdy drużyny. Wjeżdżają na wyprzedaż. Warunki transferu? Mistrzowskie. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Kto śledzi rynek, ten wie. Takie okno transferowe nie trwa wiecznie. Sprawdź mistrzowską ofertę Hyundai, oficjalnego partnera UEFA Champions League.
4: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
5: Z Lady tradycyjnej Biedronki. Do środy polski świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. A do soboty szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
4: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.
6: Ceny paliw w górę, prąd coraz droższy. A ty wciąż możesz kupić taniej. W DrewBet trwa jesienne wietrzenie magazynów. Końcówki serii już od 37 zł za metr kwadratowy. A bogaty wybór kostki melanż znajdziesz już od 49 zł. Projekt, transport i rozładunek gratis. Po co przepłacać, skoro można zrobić porządek wokół domu i jeszcze zostawić trochę grosza w kieszeni? DrewBet Kłobuck, ulica Górnicza 1 oraz u naszych dystrybutorów. Wietrzymy magazyny, zanim jesień zrobi to za nas. Sprawdź na drewbet.pl.
7: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
8: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
7: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvita Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
8: Ascorvita Max?
7: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
9: Zdrowi.
7: Po reklamie.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
11: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel lakierni Glinny, oferującej oczyszczanie i lakierowanie metali. Biała ulica Strażacka 66.
13: Dość pogodny poranek czeka nas w Częstochowie, choć są takie prognozy, które mówią, że jakaś kropelka może nam na głowę spaść. W ciągu dnia czeka nas zmienne zachmurzenie. No, upałów to już na pewno nie będzie. Dzisiaj do 11 stopni, jutro do 14, czyli trochę lepiej, ale za to właśnie w środę mogą pojawić się przelotne opady deszczu, informują synoptycy. W kolejnych dniach opadów raczej już być nie powinno, choć też jakichś spektakularnych wzrostów temperatur się już nie spodziewamy.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
11: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel lakierni Glinny, oferującej oczyszczanie i lakierowanie metali. Biała ulica Strażacka 66.
14: Słuchasz Radia Jura.

0: wtorkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie. Jeśli panowie nie macie dzisiaj pomysłu, zresztą panie również. Międzynarodowy Dzień Noszenia Garnituru. Dzień Noszenia Garnituru to propozycja dla tych, którzy chcą poczuć się elegancko, bądź też przywdzieć zbroję, żeby być może być traktowanym nieco bardziej dostojnie. Pamiętacie ten słynny cytat ze słynnego polskiego filmu, że klient w krawacie jest mniej awanturujący się. No to dobrze, jeśli potrzebujecie takiej zbroi albo musicie ją nosić, to dzisiaj możecie świętować.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Dom. Chcesz się w nim czuć bezpiecznie, komfortowo i pięknie, tak jak sobie wymarzyłeś. Dlatego wybierz niezawodne drzwi wejściowe oraz bramę garażową marki Herman. Zaprojektowane z myślą o wieloletnim użytkowaniu. Produkty Herman zapewnią bezpieczeństwo i wygodę na co dzień.
3: Sprawdź jesienne promocje Herman w firmie Simbud. Gwarantujemy niską cenę bram garażowych z napędem i drzwi zewnętrznych marki Herman. Dowiedz się więcej. Firma Simbud. Autoryzowany partner Herman zaprasza. Częstochowa, ulica Świętego Rocha 45/47.
4: Są chwile, których nie można powtórzyć. Pierwszy taniec, toast, śmiech najbliższych. Jest miejsce, które sprawia, że każda z tych chwil nabiera wyjątkowego znaczenia. Słoneczny brzeg w Zawadach. Elegancja, która nie potrzebuje przesady. Kuchnia, która pozostaje w pamięci. Obsługa, która wyprzedza oczekiwania. Wesela, bankiety, gale. Słoneczny brzeg. Nie dla każdego wydarzenia. Dla tych, które mają znaczenie. Słonecznybrzeg.com.
5: Uwolnij stres, podkręć efektywność, odpocznij i zregeneruj się w NEA. Elitarne terapie głęboką podczerwienią, wodorem, tlenem i pracy z emocjami. Odzyskaj siły, żyj na 100%. NEA, miejsce odnowy. Częstochowa Mielczarskiego 21/23. www.neamyślnikodnowa.pl.
6: Przestronny, niezawodny i doskonale wyposażony SUV w świetnej cenie? W świecie DR Automobil to więcej niż możliwe. To pewne. Marka DR już w Polsce. Zachwyć się designem z nutą włoskiej elegancji, bogatym wyposażeniem standardowym i wydajnymi silnikami dostępnymi z fabryczną instalacją gazową. Twoja podróż zaczyna się właśnie tu, w salonie DR Auto Dar w Częstochowie, przy ulicy Świętej Jadwigi 112, na terenie Centrum Materiałów Budowlanych. Serwis przy ulicy Konwaliowej 159. Zapraszamy.
7: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
8: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś wszystkie sery w plastrach 150 gramów w promocji 1+1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback.
9: Carrefour w sumie najlepszy jest.
10: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
11: Poznań, płatność zakończona.
12: Kraków, ruszamy dalej.
13: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
14: Już dziś w KFC czeka na ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
15: Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
16: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
17: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.
3: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
1: Słuchasz Radia Jura. Aha.

0: salen mal, me saben mal.
1: To wtorkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie. Na wielu portalach pojawiają się informacje o tym, jaka będzie zima, co czeka nas 1 listopada. No, temat pogody jest naprawdę bardzo chwytliwy. Zresztą przekonałem się o tym wczoraj. Zainteresowanie było bardzo duże. Jeśli interesuje was prognoza na dzisiejszy dzień i na dni kolejne, to zapraszam. Taka mała porcja już po wiadomościach o 7.
2: 7 tysięcy kontroli w szkołach i okolicach. W wiadomości w Radiu Jura zaczynamy od informacji z policji w sprawie bezpieczeństwa w placówkach oświatowych. Będą także testy syren w Częstochowie i poranne przymrozki. Na koniec wiadomości posłuchajcie, gdzie jest dziś najzimniej. Joanna Mielimonka, do usłyszenia.
3: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
4: Reklama.
5: Szukasz niezawodnego samochodu do swojej firmy? Postaw na sprawdzoną japońską technologię Isuzu Trax. Teraz także w salonie Bokar. Pojazdy dostawcze do 3,5 tony i ciężarowe z zabudową idealnie dopasowaną do Twojej działalności. Wywrotka, kontener, chłodnia czy zabudowa specjalistyczna. Niezależnie od tego, czy działasz w budownictwie, transporcie, piekarni czy cukierni, mamy rozwiązanie dla Ciebie. Odwiedź Bokar w Poczesnej przy ulicy Warszawskiej 22. Isuzu Trax. Japońska niezawodność, która pracuje na sukces Twojego biznesu.
6: Hola, hola! Hotel Sonex zwoła. O sobotniej imprezie przypominamy. I wraz z DJ-em Dragonem zapraszamy. 7 listopada Dzień Golonki organizujemy. I na to pyszne mięsiwo zapisy już przyjmujemy. W cenie biletu jadło, napoje i dobrą zabawę gwarantujemy. A, i na Andrzejki już zapraszamy, bo wieczór pełen wrażeń dla Was mamy. Hotel Sonex i restauracja Delarte zaprasza. Krakowska 45, Częstochowa.
7: Netto przedstawia.
8: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
9: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
10: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
9: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
8: To może zapraszamy?
9: Dobre!
11: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej. A polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
12: Za mnie.
13: 25 października, dzień, który zmieni Częstochowę. Referendum będzie ważnym momentem dla naszego miasta. To nasza Częstochowa, nasza decyzja, nasz głos. Nie pozwól, żeby inni zdecydowali bez Twojego udziału. 25 października to dzień, który zmieni Częstochowę. Idź na referendum. Teresa Dzielska.
14: To jest reklama polityczna. Materiał sfinansowany przez Komitet Referendalny Czas na Referendum w związku z referendum 25 października 2026 roku. Ogłoszenie o przejrzystości znajduje się na stronie radiojura.pl.
15: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Jesienna mega wyprzedaż w Deals. Tylko teraz. Akcesoria do domu, wybrane kosmetyki, produkty do sprzątania i wiele więcej. Nawet do 75% taniej. Make a Deals.
16: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
17: To pewne, niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do środy. Świeża ćwiartka kurczaka pakowana próżniowo Kraina Mięs. 4,99 za kilogram. A do soboty wszystkie produkty Vital Fresh. 2 plus 1 gratis.

0: Teraz w Leroy akcja na oświetlenie i dekoracje trwa. Stówkę na kupon w klubie dostajesz, gdy 400 na oświetlenie i dekoracje wydajesz. Kupując lampy, kinkiety, plafony, dywany, zasłony, poduszki, jesteś stówę do przodu. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Po reklamie.
2: W kalendarzach wtorek to 13 dzień października. Na zegarach godzina 7. Przed nami wiadomości.
3: Śląska Policja przeprowadziła w ostatnich dniach już blisko 7 tysięcy kontroli w szkołach i okolic. W wiadomości w Radiu Jura o 7 zaczynamy od tej informacji. Joanna Mielimonka, zapraszam. Mundurowie reagują na wiele niepokojących sygnałów płynących z różnych źródeł, mówi nadkomisarz Sabina Hyra-Giereś, oficer prasowa komendanta wojewódzkiego policji w Katowicach.
4: Tych zgłoszeń w ostatnich dniach nie brakowało. Część dotyczyła tego, co młodzi ludzie piszą w internecie, na komunikatorach czy klasowych grupach. Pojawiały się groźby, niepokojące wpisy, czasem sugestie, że może dojść do przemocy. Interweniowaliśmy również w związku z wypowiedziami uczniów na terenie szkół, podczas przerwy od zajęć, czy podczas zajęć w klasie lekcyjnej. I tu chciałabym zwrócić uwagę na jedną rzecz. Czasami młodzi ludzie mówią, że przecież to był tylko żart, że nie miałem zamiaru niczego, nikomu zrobić. Tyle, że dla osoby, która czyta taką wiadomość lub słyszy coś takiego, to wcale nie musi być żart.
3: Sabina Hyra-Giereś apeluje po raz kolejny do rodziców i opiekunów, by rozmawiać z dziećmi, by wiedzieć, co robią w sieci.
5: Radio Jura ostrzega.
3: Testy syren alarmowych w Częstochowie. Akcje w mieście na dziś zapowiada magistrat. Chodzi konkretnie o urządzenie zlokalizowane przy ulicy Sabinowskiej 62/64. W ramach ćwiczeń emitowane będą dwa sygnały akustyczne na ogłoszenie i odwołanie alarmu. Będzie to wyłącznie trening systemu ostrzegania, dlatego emitowane sygnały nie będą oznaczały rzeczywistego zagrożenia.
5: Twoje sprawy.
3: Odkryć i zrozumieć autyzm. Pod takim hasłem spotkają się uczestnicy konferencji, jaką w piątek UJD przygotowuje specjalny ośrodek wychowawczy Dom dla Chłopców w Częstochowie. Jak podkreśla organizatorka i pedagog Aneta Sobera, budowanie wiedzy na temat neuroróżnorodności będzie jednym z kluczowych tematów poruszanych podczas dyskusji.
6: Konferencja nosi tytuł Odkryć i zrozumieć autyzm o potencjale neuroróżnorodności. Jak wiemy, w spektrum ten rozwój funkcji poznawczych nie zawsze przebiega normatywnie, więc ja zajmę się akurat tym aspektem. Dzięki gościnności Uniwersytetu Jana Długosza mamy właściwie miejsce chyba dla każdego, taką mam nadzieję. Mam nadzieję, że te miejsca się wypełnią, więc serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na naszą konferencję, która odbędzie się już 16 października.
3: W programie zaplanowano prelekcję ekspertów czy panel dyskusyjny, w którym to rodzice podzielą się swoimi doświadczeniami. Konferencja przy Waszyngtona w piątek od 9:30. W Radiu Jura ciąg dalszy wiadomości. Magdalena Wojtowska i Tomasz Staniszewski.
7: Dwóch obywateli Turcji podejrzewanych o podpalenie we wrześniu stacji bazowej łączności Starlink w Woli Karbowskiej na Mazowszu zostało zatrzymanych na terenie Niemiec.
8: Teraz mężczyźni zostaną przekazani Polsce w ramach procedury europejskiego nakazu aresztowania.
9: Osobom tym po przekazaniu do Polski postawione będą zarzuty, jeżeli chodzi o sabotaż, dywersję na zlecenie obcego wywiadu.
8: Poinformował szef MSWiA Marcin Kierwiński.
7: Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak dodaje, że rząd nie ma wątpliwości, iż za tym aktem dywersji stoją rosyjskie służby.
8: Jeśli jest ktoś na tyle głupi, aby nas zaatakować, będziemy walczyć, powiedział naczelny dowódca wojsk NATO w Europie Aleksus Grynkiewicz.
7: Podczas dwudniowej konferencji Warsaw Security Forum generał przedstawił teorię zwycięstwa, czyli strategię pokonania Rosji na wypadek ataku na kraje sojusznicze.
8: Plan ten miał zostać przyjęty przez wszystkie 32 państwa Sojuszu Północnoatlantyckiego. Jakub Rybski.
10: Generał Aleksus Grynkiewicz przyznał, że plan jest bardzo prosty. W pierwszej fazie ewentualnego ataku wojska NATO mają nie dopuścić do zajęcia przez przeciwnika nawet skrawka terytorium sojuszu. Ma to być możliwe dzięki szybkiemu uzyskaniu przewagi nad wrogiem. Będziemy prowadzić działania na ziemi, w powietrzu, na morzu, w kosmosie i cyberprzestrzeni. W ten sposób będziemy mogli zniszczyć formację wroga, który będzie pozbawiony dostaw, a dowódcy adwersarza nie będą w stanie zarządzać swoimi siłami. Mówił w Warszawie generał Grynkiewicz. Naczelny dowódca sił NATO w Europie podkreślił, że przewaga wywiadowcza sojuszu pozwoli odpowiednio wcześniej wykryć zbliżający się atak. Dzięki temu NATO ma zyskać czas na szybkie rozmieszczenie wojsk.
8: 13 października w kalendarzu.
7: Synoptycy zapowiadali ochłodzenie, no i ono stało się faktem.
8: Niestety. Najzimniejszym miejscem o poranku Słubice w Lubuskiem, tam -0.6 stopnia.
7: Zatem uwaga kierowcy, delikatnie przymroziło, a najcieplej o poranku w Ustce, tam 11 na plusie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel, oferujący sprzedaż opon i bezłyżkową wymianę na urządzenia Hunter.
2: Dość pogodny poranek czeka nas w Częstochowie, choć są takie prognozy, które mówią, że jakaś kropelka może nam na głowę spaść. W ciągu dnia czeka nas zmienne zachmurzenie. No, upałów to już na pewno nie będzie. Dzisiaj do 11 stopni, jutro do 14, czyli trochę lepiej, ale za to właśnie w środę mogą pojawić się przelotne opady deszczu, informują synoptycy. W kolejnych dniach opadów raczej już być nie powinno, choć też jakichś spektakularnych wzrostów temperatur się już nie spodziewamy.
0: Sponsorem prognozy pogody był właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel, oferujący sprzedaż opon i bezłyżkową wymianę na urządzenia Hunter.
1: Mówiąc słowami piosenki 13, wszystko zdarzyć się może i świat w różowym kolorze.
2: No, więc to będzie dobry dzień.
1: Ewelina Kroczek.
2: I Marek Moc.
1: No to dobry dzień albo dzień dobry.
5: Radio Jura.
11: Muzyka wybrana dla ciebie.

Radio Jura. Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: wtorkowy poranek i muzyka wybrana dla Ciebie, a my o tej porze zaglądamy do horoskopu.
1: Co słychać u zodiakalnych ryb? Sprawdźmy dziś więcej. Zdziałasz spokojną rozmową niż przekonywaniem wszystkich na siłę. Wieczorem ktoś może zaproponować coś ciekawszego niż kolejne spotkanie z kanapą. Daj się namówić.
0: Rak. Odezwie się ktoś, z kim od dawna nie było okazji porozmawiać i szybko znajdziecie wspólny temat. Nie musisz przy okazji rozwiązywać wszystkich jego problemów. Czasem wystarczy posłuchać.
1: Wago, sprawa odkładana od kilku dni może dziś zająć ci mniej czasu niż się spodziewasz. Potem zrób coś dla przyjemności, bez dopisywania tego do listy zasłużonych nagród.
2: Radio Jura.

0: capitolo disco.
1: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest firma Olsema, oferująca świeżo paloną kawę. Olsema.pl.
2: Już ponad tydzień trwa nasz konkurs Moc Porannej Kawy i możemy już wysnuć pewne wnioski. Otóż kawa działa o poranku, telefon od nas także. Posłuchajcie.
3: Halo, dzień dobry.
4: Dzień dobry, już poznaję po głosie.
3: Miło panią słyszeć na żywo.
2: Jaką moc daje ci poranna kawa?
5: Dzisiaj też był poranny łyk i teraz jesteśmy w lesie na grzybach.
6: Ta kawa naprawdę jest potrzebna jak paliwo.
7: Ja nie budzę się bez kawy.
2: Kawka była?
3: Oczywiście, że była.
8: Dobrze was słyszeć. Przypomnijmy odpowiedzi na pytanie, jaką moc daje wam poranna kawa. Wpisujcie w formularz, który znajdziecie na naszej stronie internetowej. Tam też znajdziecie szczegóły dotyczące tego konkursu.
1: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest firma Olsema, oferująca świeżo paloną kawę. Olsema.pl.
9: Radio Jura.
1: Reklama.
10: Witam sąsiada, jak budowa? Może jakiegoś grilla ogarniemy?
11: Nie mam czasu, jestem umówiony w sprawie okien, potem jadę wybrać jakieś drzwi, bramę garażową i jeszcze rolety.
10: Przecież to wszystko możesz załatwić w firmie Sinbud.
11: Sinbud to autoryzowany przedstawiciel i kompleksowa oferta lidera stolarki okiennej firmy EcoOkna.
10: Sinbud to bramy garażowe, rolety zewnętrzne, żaluzje fasadowe i duży wybór drzwi zewnętrznych.
11: Profesjonalny montaż i serwis.
10: Sinbud, Częstochowa, Rocha 45/47.
11: Sinbud.pl.
12: Są wnętrza, które zachwycają od pierwszego spojrzenia.
13: I są meble, które tworzą ich wyjątkowy charakter.
12: Furnipol. Zapraszamy do naszego salonu w Częstochowie przy Okulickiego 84.
13: Komfortowe sofy, eleganckie łóżka, wyjątkowe narożniki i stylowe fotele.
12: Z Furnipolem urządzisz stylowo każdy pokój w twoim domu.
13: Furnipol. Twój styl, twój komfort, twoje wnętrze.
12: Częstochowa. Panorama Business Park. Okulickiego 84.
13: Furnipol.pl.
14: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
15: Deszcz, wiatr, jesienne porządki?
16: Odwiedź Traktom. Skorzystaj z promocji i przygotuj się na jesień już dziś.
17: Zamiatarki, odkurzacze do liści, dmuchawy i traktorki wyposażone w zamiatarki.
16: Moc, wygoda i skuteczność w każdy jesienny dzień.
17: Odwiedź Traktom. Wybierz sprzęt na jesień i skorzystaj z promocji.
16: Kolonia Poczesna, ulica 1 Maja 20 przy DK1.
17: www.traktom.pl.
16: Traktom. Z nami jesień Cię nie zaskoczy.
18: Sprawdź, zadbaj, zapobiegaj. Już 24 października w Galerii Jurajskiej zagości Miasteczko Zdrowia i Kultury. Odwiedź nas i skorzystaj z bezpłatnych badań, konsultacji ze specjalistami oraz porad ekspertów. A na wielki finał wyjątkowy koncert Marty Honzatko. Nie odkładaj zdrowia na później. Tego dnia zatroszcz się o siebie i swoich bliskich. Zapraszają Rotary Klub Częstochowa oraz PZU Zdrowie. Szczegóły na www.galeriajurajska.pl.
19: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
20: Doradczyni klienta.
19: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
21: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
22: Andrzej, czy ja coś jeszcze dla ciebie znaczę? Już w ogóle nie zwracasz na mnie uwagi.
23: Nie zwracam, bo jesteś pusta.

0: galerię realizacji i zamów dróg ścienny.
1: Po reklamie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel lakierni Glinny, oferującej oczyszczanie i lakierowanie metali. Biała ulica Strażacka 66.
5: Do końca tygodnia zmienne zachmurzenie będzie się pojawiało za naszymi oknami. Dzisiaj chyba wygląda na to, że słońce jednak będzie dawało radę. No, nie aż tak, żeby zrzucić kurtki. Nie, nie, absolutnie, bo temperatura maksymalna na przykład dla Częstochowy to stopni 11. Jutro będzie trochę cieplej, do 14, ale za to już przed południem mają pojawić się słabe, przelotne opady deszczu. W kolejnych dniach raczej bez opadów, noce coraz zimniejsze. No, powoli zaczniemy balansować nad ranem na granicy zera.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel lakierni Glinny, oferującej oczyszczanie i lakierowanie metali. Biała ulica Strażacka 66.
6: Słuchasz Radia Jura.

0: Radio Jura.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

Przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć tanie.

0: to wtorkowy poranek z Radiem Jura.
1: A my planujemy z wami dzień na wieczór, coś dla tych, którzy chcą posłuchać muzyki na żywo i to z instrumentu, którego artysta to raczej nie przywiezie w Pokrowcu.
0: Dziś o 19:00 recital organowy w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego przy Sikorskiego 85 w Częstochowie. To część 21 częstochowskich dni muzyki organowej, które potrwają do 23 października.
1: I jeszcze mamy plan na piątek, 16 października od 18 do 20 nocy bibliotek w Kozie Głowach dla dzieci w wieku od 7 do 12 lat.
0: Będzie szukanie zagubionych zakładek, domino z książek i wspólne wystawienie rzepki Tuwima. Dzieci na pewno nudzić się nie będą.
2: Radio Jura.
3: Reklama.
0: Jest poranek, musi być moc.
3: Najlepiej Marek Moc.
0: I moc porannej kawy.
3: Słuchajcie uważnie, w konkursie Moc Porannej Kawy wygrywacie świeżo paloną, rzemieślniczą kawę z Częstochowy.
0: Chcesz wygrać? Wejdź na radiojura.pl i dołącz do zabawy.
4: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest Olsema, rzemieślnicza kawa z Częstochowy, która budzi naprawdę. Olsema.pl, a dla słuchaczy kod Jura na Olsema.pl.
5: Likwidacja outletu Ozgar. Wszystko minus 50%. Ostatnia szansa na wielkie zakupy w niskiej cenie. Sztuczne kwiaty, znicze, wkłady LED, świece, doniczki, ozdoby bożonarodzeniowe. Zamykamy z końcem roku. Outlet Ozgar, ulica Mirowska 41A. Zapraszamy.
6: 25 października, dzień, który zmieni Częstochowę. Referendum będzie ważnym momentem dla naszego miasta. To nasza Częstochowa, nasza decyzja, nasz głos. Nie pozwól, żeby inni zdecydowali bez twojego udziału. 25 października to dzień, który zmieni Częstochowę. Idź na referendum. Teresa Dzielska.
7: To jest reklama polityczna. Materiał sfinansowany przez Komitet Referendalny Czas na Referendum w związku z referendum 25 października 2026 roku. Ogłoszenie o przejrzystości znajduje się na stronie radiojura.pl.
8: Wymarzone wnętrze zaczyna się od dobrego pomysłu, a dobry pomysł potrzebuje fachowego wykonania. Wybierz Kosowski Meble. Meble na wymiar, dopasowane do twoich potrzeb. Zadzwoń 697 056 155 697 056 155 lub odwiedź stronę www.kosowski-meble.pl.
9: Salon Xland zaprasza na drugą edycję Targów Dziecięcych. 23 i 24 października przy Krakowskiej 45. Na miejscu eksperci topowych marek pomogą ci wybrać wózek, fotelik oraz domową wyprawkę. Specjalne oferty cenowe, których nie możesz przegapić. 23 i 24 października Salon Xland Częstochowa, Park Handlowy Warta.
10: Już nie musisz jeździć po salonach, żeby znaleźć samochód. Na Allegro zaparkowało tysiące ofert nowych i używanych aut od autoryzowanych dealerów jak Lelek, Autogrup Polska i Bednarek. Wszystko w jednym miejscu na samochodyallegro.pl.
11: Uwolnij stres, podkręć efektywność, odpocznij i zregeneruj się w NEA. Elitarne terapie głęboką podczerwienią, wodorem, tlenem i pracy z emocjami. Odzyskaj siły, żyj na 100%. NEA, miejsce odnowy. Częstochowa Mielczarskiego 21/23. www.neamyślnikodnowa.pl.
12: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Odkryj szeroki wybór modeli dostępnych z korzyścią do 43 640 zł. Sprawdź szczegóły u partnera.
13: Volkswagen.
14: Ceny paliw w górę, prąd coraz droższy. A ty wciąż możesz kupić taniej. W DrewBet trwa jesienne wietrzenie magazynów. Końcówki serii już od 37 zł za metr kwadratowy. A bogaty wybór kostki melanż znajdziesz już od 49 zł. Projekt, transport i rozładunek gratis. Po co przepłacać, skoro można zrobić porządek wokół domu i jeszcze zostawić trochę grosza w kieszeni? DrewBet Kłobuck, ulica Górnicza 1 oraz u naszych dystrybutorów. Wietrzymy magazyny, zanim jesień zrobi to za nas. Sprawdź na drewbet.pl.
15: Psst. Cześć, tu Influencen, ten od Sen.
16: Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
17: Ciao Italia! To nie tylko Włochy, to także sen doskonały! W Doktor Materac odkryjesz włoską jakość snu w wyjątkowej promocji! Teraz wybrane materace marki Moliflex z rabatem minus 25%! Doktor Materac! Częstochowa, Drogowców 43, Aniołów Park. Doktor Materac! Teraz twój sen w stylu Italiano!
3: Po reklamie.
4: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
2: Słuchasz Radia Jura.

0: To wtorkowy poranek po ósmej. Przypomnijmy powiedzonka, po których cała rodzina przewraca oczami. I poszukamy w telefonach zdjęć, które miały nam pomóc coś zapamiętać. Wcześniej wiadomości. Zostańcie z nami.
1: Wyciek gazów, konieczna była ewakuacja w wiadomościach Radia Jura o 8. O tym, co działo się dziś w nocy w Lublińcu. Wrócimy także do sprawy bezpieczeństwa w placówkach oświatowych. Tymczasem na wschodzie Polski kolejna noc z alertem RCB na Podkarpaciu i w województwie lubelskim. Joanna Mielimonka, do usłyszenia.
2: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: najwyższych obrotach. Drift Festival w M1 w Częstochowie.
1: Wilfredo Leon i Tomasz Fornal w Częstochowie. Zobacz największe gwiazdy polskiej siatkówki w walce o Alko Superpuchary Polski. 24 października PGE Budowlani Łódź KS Developers Rzeszów. Dzień później Aluron CMC Warta Zawiercie. Bogdanka Luk Lublin. Bilety na eventim.pl. Zapraszają Alko, sponsor tytularny oraz Częstochowa Miasto Gospodarz.
2: Kochanie, co robisz?
3: Wypatruję już lata za oknem i planuję wyjazd do naszej ukochanej Chorwacji.
2: W takim razie może w tym roku przygotujemy auto z kadeksem, nie tak jak w zeszłym.
3: Co? Chcesz mi powiedzieć, że pojechaliśmy niesprawdzonym przez nich autem? Jedź natychmiast!
2: Masz rację, w tym roku zrobię to wcześniej z kadeksem. Kadeks, kompleksowa naprawa samochodów, wymiana wtrysków, regeneracja sprężarki i wiele innych. Zapraszamy! Częstochowa, Traugutta 16, Bohaterów Katynia 2, kadeks-tłumiki.pl.
4: Szukasz niezawodnego samochodu do swojej firmy? Postaw na sprawdzoną japońską technologię Isuzu Trax. Teraz także w salonie Bokar. Pojazdy dostawcze do 3,5 tony i ciężarowe z zabudową idealnie dopasowaną do Twojej działalności. Wywrotka, kontener, chłodnia czy zabudowa specjalistyczna. Niezależnie od tego, czy działasz w budownictwie, transporcie, piekarni czy cukierni, mamy rozwiązanie dla Ciebie. Odwiedź Bokar w Poczesnej przy ulicy Warszawskiej 22. Isuzu Trax. Japońska niezawodność, która pracuje na sukces Twojego biznesu.
5: Anda Rotenberg, pierwszym gościem cyklu powiązań w Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie. Poznaj sztukę z perspektywy wieloletniej kuratorki i dyrektorki Zachęty, jednej z najwybitniejszych znawczyń historii sztuki. 22 października, godzina 18.15, Aleja 64. Nie możecie zabraknąć.
6: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
7: No ja. Właśnie otwieram firmę.
6: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
7: To tak się da?
6: No ba.
8: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
9: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
10: Poniedziałek. Ja też nie mogłam się doczekać.
9: Od poniedziałku do środy kiełbasy pakowane od 30% taniej. Nie dotyczy kiełbas krakowskich i żywieckich. A mleko łowickie 3,2% złoty 99 za litr przy zakupie 6. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
12: Zepsuta lodówka? Stary telewizor? Chcesz szybko pozbyć się elektrośmieci? Skontaktuj się z firmą Bofi. Zadzwoń 661 700 800, a my odbierzemy i zutylizujemy zużyty sprzęt AGD RTV. Przyjeżdżamy do osób prywatnych, małych i dużych firm. Zadbaj o środowisko z firmą Bofi. Odbiór i utylizacja elektroodpadów. 661 700 800. www.bofiagd.pl.
13: Po reklamie.
14: Na zegarach już godzina 8, a my zapraszamy Was na kolejne wtorkowe poranne wiadomości.
15: Ewakuacja policji z sąsiedniej kamienicy w Lublińcu. Joanna Mielimonka, zapraszam na wiadomości o 8, a zaczynamy od nocnej akcji służby przy ulicy Oświęcimskiej, po tym jak zgłoszono wyciek gazu. Wczoraj przed 23 służby zostały poinformowane o niebezpiecznej sytuacji przy skrzyżowaniu Spaderewskiego. Pogotowie gazowe potwierdziło znaczne stężenie niebezpiecznej substancji w atmosferze. Podjęto decyzję o ewakuacji policji oraz pobliskiej kamienicy. 15 osób z budynku wielorodzinnego skierowano do pomieszczeń pobliskiego dworca z uwagi na szybkie odnalezienie zaworu i zakręcenie. Komenda policji nie została ewakuowana. Działania na miejscu zdarzenia zakończono przed godziną 1 w nocy. W Radiu Jura wracamy do tematu związanego z bezpieczeństwem w szkołach.
16: O tym się mówi w regionie.
15: W województwie śląskim mundurowi przeprowadzili już 7 tysięcy kontroli. Jak mówi nadkomisarz Sabina Hyra-Giereś, oficer prasowa wojewódzkiej policji, sprawdzono także zgłoszenia, które dotyczyły uczniów mogących mieć przy sobie niebezpieczne przedmioty. przedmioty.
13: Część tych informacji się nie potwierdziła, a w innych przypadkach przedmioty, które zostały faktycznie odnalezione u uczniów, zostały zabezpieczone. Sprawy dotyczące nieletnich przekazaliśmy natomiast do właściwych sądów rodzinnych.
15: Sabina Hera-Gieresz apeluje po raz kolejny do rodziców i opiekunów, by rozmawiać z dziećmi o tym, co robią w sieci.
13: Nie chodzi o to, żeby kontrolować każdy krok swoich pociech, ale żeby wiedzieć, z czym się mierzą, co czytają, co publikują i jakiego rodzaju wiadomości otrzymują. Czasami zwykła rozmowa pozwala zauważyć, że dzieje się już coś niepokojącego i w porę możemy zareagować.
15: Policja apeluje również do młodych ludzi, aby nie rozpowszechniali bezrefleksyjnie niesprawdzonych informacji i korzystali wyłącznie ze sprawdzonych źródeł.
0: Sport w Radiu Jura.
15: Siatkarskie emocje na najwyższym poziomie wracają do Częstochowy, a fani mocnych wrażeń mogą powoli szykować się na ligowy hit. W najbliższą sobotę w hali Arena przy ulicy Żużlowej odbędzie się wielka inauguracja sezonu Tauron Ligi w naszym mieście. W spotkaniu pierwszej kolejki siatkarze z KS Norwid Częstochowa podejmą utytułowaną Asseco Resowie Rzeszów. Będziemy jeszcze wracać do tego spotkania, a za godzinę w Radiu Jura zaproszenie na akcję organizowaną przez częstochowskich studentów medycyny. Jutro w Alejach Pomysłowa Profilaktyka i akcja edukacyjna pod hasłem Ugryź raka piersi na słodko. Teraz pozostałe informacje Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
16: To była kolejna noc z alertem RCB. Ogłoszono go kwadrans po czwartej na terenie województw lubelskiego i podkarpackiego.
17: Ostrzeżenie miało związek z rosyjskim atakiem powietrznym na terenie Ukrainy. Po około 20 minutach alert odwołano.
16: Według wstępnych informacji ukraińskich mediów drony leciały w kierunku Lwowa. Wcześniej, przed północą, rosyjskie wojska miały użyć 6 rakiet balistycznych podczas ataku na Kijów.
17: Ukraińskie siły powietrzne przekazały, że nie otrzymały wcześniej informacji o odpaleniu rakiet, a cele wykryły radary już w trakcie nalotu. Według Departamentu Zdrowia Państwowej Administracji Miejskiej w Kijowie. W wyniku rosyjskich ataków na stolicę Ukrainy rannych zostało co najmniej 12 osób. Połowa Polaków pozytywnie ocenia to, jak często otrzymują alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Ale wyniki badania radykalnie się zmieniają, gdy spojrzymy na odpowiedzi w poszczególnych województwach.
16: Teraz Igor Skrzypek. Igorze, co mówią nam szczegółowe statystyki tego sondażu?
18: Im dalej od zagrożenia, tym bardziej pozytywna jest opinia na temat alertów RCB. Weźmy na przykład województwa lubuskie i lubelskie. I nie pomylmy, tak jak niedawno zrobiło to Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. W województwie lubuskim na zachodzie ponad 66% respondentów wskazuje, że alerty są tak często, jak być powinny. Bardziej przychylni są jedynie mieszkańcy województwa opolskiego. Na wschodzie, w województwie lubelskim, jest najmniejszy entuzjazm wobec rządowych SMS-ów. Tam ponad 70% pytanych odpowiada, że alerty są wysyłane za często. Tak samo jest na Podkarpaciu. Mieszkańcy obu tych regionów nie są też zachwyceni treścią alertów. Zdecydowana mniejszość stwierdza, że SMS-y są w ogóle przydatne.
17: Papież Leon XIV dziś idzie do szpitala.
16: Badania pod fałszywym nazwiskiem i środki bezpieczeństwa w rzymskiej poliklinice Gemelli. Tam papież pojawi się dziś w związku z operacją usunięcia guzka na płucu. Przypomina o tym Il Messaggero.
17: Dane dotyczące zdrowia papieża i wyników badań będą wprowadzane do systemów przy wykorzystaniu specjalnych kodów i fałszywego nazwiska. W ten, według dziennika, sposób mają być chronione przed hakerami i wyciekiem informacji.
16: Całe 10 piętro szpitala będzie tam, gdzie będzie przebywać papież, zostało całkowicie odizolowane od pozostałych bloków i oddziałów kliniki Gemelli. Jak zaznaczono, Leon XIV nie zajmie apartamentu przeznaczonego dla papieży od czasów Jana Pawła II, bo tam trwa w tej chwili remont.
17: Papież ma przybyć do Gemelli przed południem. Termin operacji nie został ogłoszony.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel, oferujący sprzedaż opon i bezłyżkową wymianę na urządzenia Hunter.
14: Do końca tygodnia zmienne zachmurzenie będzie się pojawiało za naszymi oknami. Dzisiaj chyba wygląda na to, że słońce jednak będzie dawało radę. No, nie aż tak, żeby zrzucić kurtki. Nie, nie, absolutnie, bo temperatura maksymalna na przykład dla Częstochowy to stopni 11. Jutro będzie trochę cieplej, do 14, ale za to już przed południem mają pojawić się słabe, przelotne opady deszczu. W kolejnych dniach raczej bez opadów, noce coraz zimniejsze. No, powoli zaczniemy balansować nad ranem na granicy zera.
20: Sponsorem prognozy pogody był właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel, oferujący sprzedaż opon i bezłyżkową wymianę na urządzenia Hunter.
23: Jeszcze raz dzień dobry we wtorek.
14: Zapraszamy na kolejną wspólną godzinę.
23: Ewelina Kroczek
14: i Marek Moc.
23: Bądźcie z nami.
24: Radio Jura

0: Radio Jura.
1: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: to wtorkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: A kalendarz przypomina, że to Dzień Ratownictwa Medycznego. Jeśli słuchacie nas właśnie w pracy, pozdrawiamy całą ekipę.
0: Życzymy spokojnego dyżuru i żeby na pytanie, jak w pracy, można było odpowiedzieć, no dziś wyjątkowo spokojnie.
1: I dzięki, że jesteście, chociaż sami rozumiecie. Najbardziej lubimy spotykać was zdecydowanie po pracy. Radio Jura.

0: Tak wam pięknie gramy we wtorkowy poranek.
1: Dziś dzień głupich powiedzonek podobno, czyli tych wszystkich tekstów, które znamy na pamięć, a i tak ktoś musi je powiedzieć. Tak, tak.
0: Ktoś? Czyli kto?
1: A widzisz, to pytanie błądzi.
0: Chyba, że słyszy w odpowiedzi: szukajcie, a znajdziecie. Zwłaszcza kiedy pyta, gdzie są klucze.
1: Albo wołasz: daleko jeszcze? A ktoś odpowiada: bliżej niż dalej. No dziękuję, od razu łatwiej zaplanować podróż.
0: A jakie powiedzonka królują u was? Takie, po których cała rodzina przewraca oczami?
1: Dajcie znać, formularz kontaktowy znajdziecie na naszej stronie internetowej. Na wasz głos czeka też automatyczna sekretarka.
2: Radio Jura.
3: Reklama. Największa galeria mebli w regionie świętuje urodziny. 17 urodziny Galerii Mebli Stolido. Odwiedź nas i skorzystaj z niesamowitych prezentów. Tylko raz w roku zyskujesz super rabaty i płacąc gotówką i wybierając wygodne raty 0%. Transport jak zawsze gratis. 17 urodziny Galerii Mebli Stolido. Pamki koło Częstochowy, Powstańców Śląskich 50. www.stolido.com. Dom. Chcesz się w nim czuć bezpiecznie, komfortowo i pięknie, tak jak sobie wymarzyłeś. Dlatego wybierz niezawodne drzwi wejściowe oraz bramę garażową marki Herman. Zaprojektowane z myślą o wieloletnim użytkowaniu. Produkty Herman zapewnią bezpieczeństwo i wygodę na co dzień.
4: Sprawdź jesienne promocje Herman w firmie Sinbud. Gwarantujemy niską cenę bram garażowych z napędem i drzwi zewnętrznych marki Herman. Dowiedz się więcej. Firma Sinbud. Autoryzowany partner Herman zaprasza. Częstochowa, ulica Świętego Locha 45/47.
5: Jak ty to robisz, że codziennie wydajesz mniej na zakupy?
6: Wybieram produkty marki Codzienny w Społem Częstochowa.
5: Codziennie taniej, ale czy na pewno dobrze?
6: Dobra jakość i rozsądna cena mogą iść w parze. Sprawdź sam. Poznaj produkty marki Codzienny w Społem Częstochowa
5: i przekonaj się, jak łatwo oszczędzać każdego dnia.
7: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
8: Deszcz, wiatr, jesienne porządki.
9: Odwiedź Traktom. Skorzystaj z promocji i przygotuj się na jesień już dziś.
10: Zamiatarki, odkurzacze do liści, dmuchawy i traktorki wyposażone w zamiatarki.
11: Moc, wygoda i skuteczność w każdy jesienny dzień.
10: Odwiedź Traktom. Wybierz sprzęt na jesień i skorzystaj z promocji.
11: Kolonia Poczesna, ulica 1 Maja 20 przy DK1.
10: www.traktom.pl.
11: Traktom. Z nami jesień Cię nie zaskoczy.
12: Sprawdź, zadbaj, zapobiegaj. Już 24 października w Galerii Jurajskiej zagości Miasteczko Zdrowia i Kultury. Odwiedź nas i skorzystaj z bezpłatnych badań, konsultacji ze specjalistami oraz porad ekspertów. A na wielki finał wyjątkowy koncert Marty Honzatko. Nie odkładaj zdrowia na później. Tego dnia zatroszcz się o siebie i swoich bliskich. Zapraszają Rotary Klub Częstochowa oraz PZU Zdrowie. Szczegóły na www.galeriajurajska.pl.
13: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Po reklamie.
17: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
18: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa.

0: Główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel lakierni Glinny, oferującej oczyszczanie i lakierowanie metali. Biała ulica Strażacka 66.
1: Ciśnienie od wczoraj rosło i trochę się już ustabilizowało. W tej chwili w Częstochowie 1025 hektopaskali. Biometr też się poprawił. Już nie jest niekorzystny, tylko obojętny. Wiatr wieje dzisiaj z północnego zachodu, ale raczej słaby i umiarkowany. To jest dobra informacja, bo nie obniży nam to odczuwalnej temperatury. Przypomnę, w Częstochowie dzisiaj do stopni 11.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin. Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel lakierni Glinny, oferującej oczyszczanie i lakierowanie metali. Biała ulica Strażacka 66. Słuchasz Radia Jura.

0: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest firma Olsema, oferująca świeżo paloną kawę. Olsema.pl.
1: Kawa, kawa, komu kawa?
2: To ja proszę, Marek, to już zaraz wybierasz się do kuchni.
1: Kawę mamy dla słuchaczy.
2: No dobrze, oczywiście, że tak. Przypominamy, że trwa nasz konkurs Moc Porannej Kawy. Jaką moc daje wam poranna kawa, pytamy. No, a ciekawe odpowiedzi wpisujecie w formularz kontaktowy na naszej stronie internetowej.
1: No tam też oczywiście przeczytacie o nagrodach. Konkurs trwa, radzę się pośpieszyć.
0: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest firma Olsema, oferująca świeżo paloną kawę. Olsema.pl.
3: Radio Jura.
0: Reklama.
4: Jedziesz swoim Porsche? W końcu nie musisz wyjeżdżać z Częstochowy, aby twoje Porsche miało to, co najlepsze. Partnerski serwis Porsche już w naszym mieście. Car 911. Krótkie terminy oczekiwania i co ważne, serwis bez utraty gwarancji. Kiedy profesjonaliści zajmą się twoim Porsche, ty obejrzysz nasze klasyki. Wszystko w loftowych budynkach fabryki Częstochowa. Już nie musisz jechać daleko. Partnerski serwis Porsche Car 911. 1 maja 2021.
5: Uwolnij stres, podkręć efektywność, odpocznij i zregeneruj się w NEA. Elitarne terapie głęboką podczerwienią, wodorem, tlenem i pracy z emocjami. Odzyskaj siły, żyj na 100%. NEA, miejsce odnowy. Częstochowa Mielczarskiego 21/23. www.neamyślnikodnowa.pl.
6: Babciu, miałem wypadek. Potrzebuję pieniędzy.
7: Jestem policjantką. Pani pieniądze są zagrożone. Proszę je przekazać.
8: Mam dla pana przesyłkę, trzeba tylko dopłacić.
9: Uważaj, tak działają oszuści. Dlatego nie podawaj danych, haseł ani numerów kont. Nie przekazuj nikomu pieniędzy. Nie wpuszczaj nieznajomych do mieszkania. Nie działaj pod presją. A jeśli masz wątpliwości, skontaktuj się z policją. Zachowaj ostrożność. Akcja Stop Oszustom prowadzona przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS oraz Komendę Miejską Policji w Częstochowie.
10: 25 października, dzień, który zmieni Częstochowę. Referendum będzie ważnym momentem dla naszego miasta. To nasza Częstochowa, nasza decyzja, nasz głos. Nie pozwól, żeby inni zdecydowali bez twojego udziału. 25 października to dzień, który zmieni Częstochowę. Idź na referendum. Teresa Dzielska.
11: To jest reklama polityczna. Materiał sfinansowany przez Komitet Referendalny Czas na Referendum w związku z referendum 25 października 2026 roku. Ogłoszenie o przejrzystości znajduje się na stronie radiojura.pl.
12: Jak kupują orły oszczędzania? Przebojowo!
13: Bo teraz w Orzeł na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
14: Chcesz mieć pewność, że twój Ford jest serwisowany tak, jak należy? Dzięki Ford Economy Service możesz liczyć na profesjonalną obsługę samochodu, oryginalne części i opiekę ekspertów w przystępnej cenie. Teraz usługa Motorcraft Service dostępna u autoryzowanych serwisów Forda już od 399 zł. Zadbaj o swój samochód i ciesz się spokojem na każdej trasie. Wybierz sprawdzoną jakość i doświadczenie. Umów się na serwis już teraz na Ford.pl.
15: Dzień dobry.
16: Spieszę się, ma pan 5 sekund, żeby mnie zainteresować.
15: 5% na 5 miesięcy od 500 do 50 tysięcy złotych.
16: Interesujące, ale co to?
15: Lokata banku pocztowego.
16: Biorę.
15: Bank na poczcie, im prościej, tym lepiej. Lokata na dzień dobry to lokata promocyjna do 50 tysięcy złotych dla osób, które od 12 października do 13 listopada 2026 roku założą rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w banku pocztowym SA i spełnią warunki skorzystania z tej lokaty dostępne na stronie pocztowy.pl. Ten materiał nie stanowi oferty.
17: Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
0: Po reklamie.
18: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
3: Słuchasz Radia Jura.

0: 13 dzień października, to wtorek. Po 9 sprawdzimy, co dzieje się z grzybami po obowiązkowym zdjęciu pełnego koszyka i opowiemy o Polakach, którzy z wyprawy na ryby wrócili z mistrzowskim tytułem. Wcześniej wiadomości, to najważniejsze z regionu, z kraju i ze świata. Zostańcie z nami.
1: Niewiele czasu zostało do referendum w Częstochowie. W wiadomościach Radia Jura przypominamy o najważniejszych terminach przed głosowaniem. Będzie także zaproszenie na akcję profilaktyczną organizowaną przez częstochowskich studentów medycyny. Policyjne kontrole w szkołach. Posłuchajcie, co mówi szef polskiej policji, Joanna Mielimonka. Do usłyszenia.
2: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
3: Reklama.
4: Przestronny, niezawodny i doskonale wyposażony SUV w świetnej cenie? W świecie DR Automobil to więcej niż możliwe. To pewne. Marka DR już w Polsce. Zachwyć się designem z nutą włoskiej elegancji, bogatym wyposażeniem standardowym i wydajnymi silnikami dostępnymi z fabryczną instalacją gazową. Twoja podróż zaczyna się właśnie tu, w salonie DR Autodar w Częstochowie przy ulicy Świętej Jadwigi 112, na terenie Centrum Materiałów Budowlanych. Serwis przy ulicy Konwaliowej 159. Zapraszamy.
5: Salon Xland zaprasza na drugą edycję Targów Dziecięcych 23 i 24 października przy Krakowskiej 45. Na miejscu eksperci topowych marek pomogą Ci wybrać wózek, fotelik oraz domową wyprawkę. Specjalne oferty cenowe, których nie możesz przegapić. 23 i 24 października, Salon Xland Częstochowa, Park Handlowy Warta.
6: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Anda Rotenberg, pierwszym gościem cyklu powiązań w Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie. Poznaj sztukę z perspektywy wieloletniej kuratorki i dyrektorki Zachęty, jednej z najwybitniejszych znawczyń historii sztuki. 22 października, godzina 18.15, Aleja 64. Nie możecie zabraknąć.
8: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
9: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
10: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
11: Adam, nie poznaję Cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
12: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
13: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
14: Dużo dobrego.
15: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Różne produkty do prania Ariel tylko 49,99 za opakowanie XXL. Najniższa cena z 30 dni 69,99. Szczegóły w gazetce. Netto, dużo dobrego.
16: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To

0: to do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Po reklamie.
2: Dziś wtorek, to 13 dzień października. Na zegarach już godzina 9. Pora przekazać wam kolejne wiadomości.
3: Joanna Mielimonka, zaczynamy. Na początek zbliżające się lokalne referendum w Częstochowie. Jego termin wyznaczono na niedzielę 25 października. Przed głosowaniem warto pamiętać o terminach.
4: Jeżeli jest osoba, która ma jakąś niepełnosprawność, nie jest w stanie iść sama do lokalu wyborczego, może do 16 października złożyć wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania. Szczegółowych informacji można dowiedzieć się w Komisji Miejskiej w Urzędzie Miasta przy ulicy Śląskiej, pokój 409A, czwarte piętro. Kolejne dyżury tej komisji odbędą się 15 i 22 października w godzinach 15.30 do 16.30.
3: Wszelkie pytania można skonsultować podczas dyżurów Miejskiej Komisji do Spraw Referendum, także telefonicznie, informowała Marta Różycka. O ważnych datach związanych z referendum będziemy jeszcze dziś przypominać.
5: Więcej na radiojura.pl.
3: Bez wody w Koziegłowach to planowane prace na sieci. Utrudnienia potrwają jednak do godziny 14.30, a dotyczą posesji przy ulicy Wylągi oraz całej miejscowości Mzyki.
5: Radio Jura poleca.
3: Październik upływa pod znakiem różowej wstążki, a częstochowscy studenci medycyny udowadniają, że o profilaktyce można rozmawiać w nietypowy sposób. Jutro przyszli lekarze szykują w Alejach Najświętszej Marii Panny pomysłową profilaktykę i akcję pod hasłem Think Pink, ugryź raka piersi na słodko. Wszystko od 9.30 do 15.30. Nieopodal naszej nowej siedziby w trzeciej alei.
6: Mieszkańców trzeba też zachęcić sposobem.
7: Nie mówić tak o tym tylko w formie takiej czystej teorii, ale jednak pokazać coś ciekawego.
8: Coś kolorowego.
7: Tak, że to nie musi być coś nudnego, tak jak mówimy, działam prężnie na Instagramie. Tam właśnie pokazujemy w taki dosyć humorystyczny, bardzo pomysłowy sposób, jak podejść do tematu.
8: W tych czasach to chyba już taka konieczność.
7: Tak.
8: Profilaktyka nie ma wieku.
3: Z przedstawicielkami młodego środowiska częstochowskich medyków Jadwigą Łukasik i Dominiką Kluczną rozmawiał Mariusz Osyra, a jutro na wyjątkową akcję profilaktyki nowotworowej zaprasza lokalny oddział Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny.
5: O tym się mówi w Częstochowie.
3: Zbliża się kulminacja świętowania 200-lecia nowoczesnej Częstochowy w wyjątkowej koncertowej formule. Zapowiadane jest jedyne w swoim rodzaju widowisko i topowe gwiazdy, które pojawią się na jednej scenie już w czwartek. W czasie widowiska połączeni alejami w hali sportowej przy ulicy Żużlowej usłyszy ponad 20 piosenek w wykonaniu m.in. Andrzeja Grabowskiego, Artura Barcisia, Olka Klepacza, aktorów naszego teatru czy Łukasza Zagrobalnego z częstochowskimi filharmonikami. Bilety na to kulminacyjne wydarzenie Roku Miasta Częstochowy zdobędziemy za symboliczną kwotę. W Radiu Jura pozostałe informacje Magdalena Wojtoni, Tomasz Staniszewski.
9: Będziemy w szkołach tak długo, jak będzie potrzeba. To są słowa komendanta głównego policji Marka Boronia.
10: W ostatnich dniach w związku z tragicznymi incydentami w szkołach, placówki i ich okolice patroluje 25 tysięcy funkcjonariuszy dziennie. Według szefa policji pierwsze, co powinni zrobić dyrektorzy, to wprowadzić jasne wytyczne kontroli plecaków uczniów.
11: My nie możemy się godzić na to, żeby osoby młode wnosiły do szkół przedmioty niebezpieczne, bo to jest zakazane. W związku z tym, jeżeli coś jest zakazane, musimy zażądać od młodych ludzi, aby pokazywali, co mają przy sobie. Chcesz wejść do szkoły? Pokaż, że nie wnosisz przedmiotów, które mogą stwarzać zagrożenie dla innych osób.
12: Kto by miał takie rzeczy weryfikować? Policjanci znów, czy już to powinny regulaminy ustalać szkolne?
11: Dzisiaj to swobodnie może robić szkoła poprzez swoją ochronę, poprzez bramki czy jakieś inne narzędzia techniczne. My oczywiście będziemy pomagać na tym początku, kiedy to wszystko będzie się w szkołach organizowało.
9: Z komendantem Markiem Boroniem rozmawiał reporter Krzysztof Zasada.
10: Będzie szybciej na kolei.
9: Dokładnie za 2 miesiące, 13 grudnia, zmieni się rozkład jazdy.
10: I będą nowe połączenia, pociągi przyspieszą na głównych trasach między największymi miastami.
13: Z Gdańska do Warszawy, Gdańskiej pojedziemy 2 godziny 18 minut. Zyskują takie miejscowości jak Łomża, która uzyska 6 par pociągów bezpośrednich do Warszawy. Bielsko-Biała, obecne 4 pary, będzie 8 par. Gorzów Wielkopolski, Zielona Góra, ale również Hrubieszów, Zamość.
10: Wymienia prezes PKP Intercity Janusz Malinowski.
9: Od grudnia pociągi mają też odjeżdżać o stałych godzinach między tymi samymi miastami.
14: Nawet jeśli nie będzie to połączenie bezpośrednie to ta łatwość przesiadek będzie wyższa, bo jeśli będziemy mieli na przesiadkę na przykład 15 minut, będą jakieś niewielkie opóźnienia, to za godzinę będzie następny pociąg. To też jest ważne, że ten system stanie się bardziej przewidywalny.
9: Przekonuje wiceminister infrastruktury Piotr Malewczak.
10: Zimą na tory wyjedzie aż 600 pociągów PKP Intercity, to 2 razy tyle, co 3 lata temu.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel, oferujący sprzedaż opon i bezłyżkową wymianę na urządzenia Hunter.
2: Ciśnienie od wczoraj rosło i trochę się już ustabilizowało. W tej chwili w Częstochowie 1025 hektopaskali. Biometr też się poprawił. Już nie jest niekorzystny, tylko obojętny. Wiatr wieje dzisiaj z północnego zachodu, ale raczej słaby i umiarkowany. To jest dobra informacja, bo nie obniży nam to odczuwalnej temperatury. Przypomnę, w Częstochowie dzisiaj do stopni 11.
15: Sponsorem prognozy pogody był właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel, oferujący sprzedaż opon i bezłyżkową wymianę na urządzenia Hunter.
17: To wtorkowy poranek, o tej porze raczej już w odsłonie bardziej wyspanej i zadaniowej, tak nam się przynajmniej wydaje.
2: Prawda, no Marek? I tej wersji trzymać się będziemy.
17: Ewelina Kroczek.
2: I Marek Moc.
17: I gramy dalej.
5: Radio Jura.

0: 13 dzień października, wtorek, wtoreczek, wtorunio.
1: Wyłowione z sieci o tej porze sprawdzamy i tym razem mamy zdjęcia pełnych koszyków, już były. Teraz ważne pytanie, co robicie z grzybami, kiedy już przyniesiecie je do domu?
0: No, w komentarzach cała karta dań, pierogi, sosy, zupy, kotlety, a nawet grzybowy pasztet.
1: Brzmi pysznie, ale jedna z komentujących pisze, że przy swoich zbiorach siedziała od 17 do 23, a pod koniec już ledwo żyła.
0: No, w lesie każdy kolejny grzyb cieszy, w kuchni przy czyszczeniu entuzjazm. No, chyba trochę maleje.
1: A ktoś znalazł prostsze rozwiązanie i napisał, możesz mi trochę przesłać suszonych, a u was co najchętniej robicie z grzybów, tak się zastanawiamy.
0: No i czy ten, kto mówił w lesie, weźmy jeszcze tego, też potem siedzi przy czyszczeniu?
1: No właśnie, no właśnie.
2: Radio Jura.
3: Reklama.
4: Są wnętrza, które zachwycają od pierwszego spojrzenia.
3: I są meble, które tworzą ich wyjątkowy charakter.
4: Furnipol. Zapraszamy do naszego salonu w Częstochowie przy Okulickiego 84.
3: Komfortowe sofy, eleganckie łóżka, wyjątkowe narożniki i stylowe fotele.
4: Z Furnipolem urządzisz stylowo każdy pokój w Twoim domu.
3: Furnipol. Twój styl, Twój komfort, Twoje wnętrze.
4: Częstochowa. Panorama Business Park. Okulickiego 84.
3: Furnipol.pl.
5: Są chwile, których nie można
3: Twój komfort, Twoje wnętrze.
4: Częstochowa. Panorama Business Park. Okulickiego 84.
3: Furnipol.pl.
5: Są chwile, których nie można powtórzyć. Pierwszy taniec, toast, śmiech najbliższy.

0: znaczenie. Słonecznybrzeg.com.
1: Andrzej, czy ja coś jeszcze dla ciebie znaczę? Już w ogóle nie zwracasz na mnie uwagi.
2: Nie zwracam, bo jesteś pusta. A w dodatku taka jak inne.

0: realizacji i zamów dróg ścienny.
1: Sprawdź, zadbaj, zapobiegaj. Już 24 października w Galerii Jurajskiej zagości Miasteczko Zdrowia i Kultury. Odwiedź nas i skorzystaj z bezpłatnych badań, konsultacji ze specjalistami oraz porad ekspertów. A na wielki finał wyjątkowy koncert Marty Honzatko. Nie odkładaj zdrowia na później. Tego dnia zatroszcz się o siebie i swoich bliskich. Zapraszają Rotary Klub Częstochowa oraz PZU Zdrowie. Szczegóły na www.galeriajurajska.pl.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
5: Ceny paliw w górę, prąd coraz droższy. A ty wciąż możesz kupić taniej. W DrewBet trwa jesienne wietrzenie magazynów. Końcówki serii już od 37 zł za metr kwadratowy. A bogaty wybór kostki melanż znajdziesz już od 49 zł. Projekt, transport i rozładunek gratis. Po co przepłacać, skoro można zrobić porządek wokół domu i jeszcze zostawić trochę grosza w kieszeni? DrewBet Kłobuck, ulica Górnicza 1 oraz u naszych dystrybutorów. Wietrzymy magazyny, zanim jesień zrobi to za nas. Sprawdź na drewbet.pl.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
8: Zdrowit.
9: Po reklamie.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa. Organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
11: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar. Importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa Główna 56.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel lakierni Glinny, oferującej oczyszczanie i lakierowanie metali. Biała ulica Strażacka 66.
13: Całkiem miły dzień zapowiada się w Częstochowie, jeśli chodzi o to, co za oknami. Choć mogą pojawić jakieś niewielkie przelotne opady, to raczej spodziewać możemy się sporej ilości przejaśnień i rozpogodzeń. Temperatura może nie imponująca, ale dziś maksymalnie 11 stopni, jutro 14, ale jutrzejszy dzień będzie bardziej niespokojny, jeśli chodzi o opady. Te przelotne, zwłaszcza przed południem.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa. Organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
11: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar. Importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa Główna 56.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel lakierni Glinny, oferującej oczyszczanie i lakierowanie metali. Biała ulica Strażacka 66.
14: Słuchasz Radia Jura.

0: Radio Jura.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: pas.
1: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest firma Olsema, oferująca świeżo paloną kawę. Olsema.pl.
2: To wtorkowy poranek, to Radio Jura i to konkurs Moc Porannej Kawy. Jak słyszycie, już dzwonimy do kogoś w sprawie. Dzień dobry.
3: Halo?
2: Dzień dobry, Ewelina Kroczek, Radio Jura z tej strony.
3: Witam serdecznie.
2: Dzień dobry, dodzwoniłam się, już sprawdzam, patrzę w formularz do Moniki, tak?
3: Tak, dokładnie.
2: Gdzie się dodzwoniłam? Gdzie jesteśmy o tej porze?
3: A teraz jadę właśnie do pracy.
2: A w jakiej miejscowości? Przez jaką miejscowość przejeżdżamy?
3: Wilkowiecko.
2: Okej, okay. A ta praca mieści się gdzie?
3: Też w Wilkowiecku.
2: A, to już bliziutko, to zanim dojedziesz...
3: Ja już jestem bliziutko, tak, zaraz będę.
2: No nie, chcę by zapytać, czy ta kawa to już była w domu przed wyjazdem do pracy, czy...
3: Jeszcze właśnie, pierwsza kawa zawsze jest w pracy.
2: A, no to super, to super. To znaczy, że jest chwila, że to nie jest tak, że już zawalona obowiązkami i że trzeba po prostu na czas wypełniać te wszystkie sprawy i sprawunki, tylko że można spokojnie delektować się pewnie z jakąś przesympatyczną ekipą.
3: Otóż to, tak, zdecydowanie.
2: Bonia, ja słyszę, że ty w bardzo dobrym nastroju jedziesz do pracy, czyli w tej pracy przyjemnie.
3: No tak, dzwoni do mnie Radio Jura. Także dlatego miałabym cię smucić. Nie.
2: I tak
3: jestem tak radosna.
2: I tak rozpoczynamy dzień. W takim razie mogę powiedzieć ci tylko tyle, że tej kawy nie zabraknie, bo to kawa ufundowana przez firmę Olsema i będzie także bon na zakupy w sklepie internetowym, w ich sklepie internetowym. Jest okazja, by kogoś za naszym pośrednictwem pozdrowić.
3: Dobrze, no to pozdrawiam całą moją rodzinkę i może współpracowników również, do której zaraz dołączę.
2: Miłego dnia, Monika. Wszystkiego dobrego dla ciebie.
3: Dziękuję bardzo. Dziękuję.
1: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest firma Olsema, oferująca świeżo paloną kawę. Olsema.pl.
4: Radio Jura.
1: Reklama.
5: Jest poranek, musi być moc.
6: Najlepiej Marek Moc.
5: I Moc Porannej Kawy.
6: Słuchajcie uważnie, w konkursie Moc Porannej Kawy wygrywacie świeżo paloną, rzemieślniczą kawę z Częstochowy.
5: Chcesz wygrać? Wejdź na radiojura.pl i dołącz do zabawy.
7: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest Olsema, rzemieślnicza kawa z Częstochowy, która budzi naprawdę. Olsema.pl. A dla słuchaczy kod Jura na Olsema.pl.
8: Serce, dzisiaj w pracy podsłuchałam rozmowę o wakacjach i powiedz mi, czy w naszym aucie też mamy ten filtr cząstek stałych?
9: No pewnie, że mamy. I AdBlue mamy.
8: Ty się cieszysz? Andrzej powiedział, że to same problemy.
9: Nie, tam niech sobie podjadą do Kadeksu na diagnostykę DPF-a, systemu SCR, AdBlue i całego układu oczyszczania spalin. Jest po problemie. Kadeks. Regeneracja filtrów DPF, naprawa tłumików i systemów AdBlue. Częstochowa, Traugutta 16, Bohaterów Katynia 2, kadeks-tlumiki.pl.
10: Wymarzone wnętrze zaczyna się od dobrego pomysłu, a dobry pomysł potrzebuje fachowego wykonania. Wybierz Kosowski Meble. Meble na wymiar, dopasowane do Twoich potrzeb. Zadzwoń 697 056 155 697 056 155 lub odwiedź stronę www.kosowski-meble.pl.
11: 25 października, dzień, który zmieni Częstochowę. Referendum będzie ważnym momentem dla naszego miasta. To nasza Częstochowa, nasza decyzja, nasz głos. Nie pozwól, żeby inni zdecydowali bez Twojego udziału. 25 października to dzień, który zmieni Częstochowę. Idź na referendum. Teresa Dzielska.
12: To jest reklama polityczna. Materiał sfinansowany przez Komitet Referendalny Czas na Referendum w związku z referendum 25 października 2026 roku. Ogłoszenie o przejrzystości znajduje się na stronie radiojura.pl.
13: Ciao Italia! To nie tylko Włochy, to także sen doskonały! W Dr. Materas odkryjesz włoską jakość snu w wyjątkowej promocji! Teraz wybrane materace marki Moliflex z rabatem minus 25%! Dr. Materas! Częstochowa, Drogowców 43, Aniołów Park. Dr. Materas! Teraz twój sen w stylu Italiano!
14: Likwidacja outletu Oskar. Wszystko minus 50%. Ostatnia szansa na wielkie zakupy w niskiej cenie. Sztuczne

0: Trwają eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
1: Halo, Kasia?
2: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
1: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
2: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
3: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
6: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
7: Słuchasz Radia Jura.

0: wtorkowy poranek, a już po godzinie 10 pojawią się wasze domowe powiedzonka, może i nasze, czyli te, których mieliśmy nigdy nie powtarzać, a dziś sami częstujemy nimi całą rodzinę. A teraz już poczęstujemy was kolejną porcją wiadomości. Koniecznie zostańcie z nami.
1: Nocna ewakuacja mieszkańców w Lublińcu. W wiadomościach Radia Jura więcej informacji na temat tego, co działo się na skrzyżowaniu Paderewskiego i Oświęcimskiej. Będzie także zaproszenie do Teatru Mickiewicza na niezwykły spektakl. Kolejna osoba zatrzymana w sprawie podpalenia stacji Starlink w Polsce. Joanna Mielimonka, słyszymy się o 10.
2: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
3: Reklama.

0: najwyższych obrotach. Drift Festival w M1 w Częstochowie.
1: Jak ty to robisz, że codziennie wydajesz mniej na zakupy?
2: Wybieram produkty marki Codzienny w Społem Częstochowa.
1: Codziennie taniej, ale czy na pewno dobrze?
2: Dobra jakość i rozsądna cena mogą iść w parze. Sprawdź sam. Poznaj produkty marki Codzienny w Społem Częstochowa
3: i przekonaj się, jak łatwo oszczędzać każdego dnia.
4: Szukasz niezawodnego samochodu do swojej firmy? Postaw na sprawdzoną japońską technologię Isuzu Trax. Teraz także w salonie Bokar. Pojazdy dostawcze do 3,5 tony i ciężarowe z zabudową idealnie dopasowaną do Twojej działalności. Wywrotka, kontener, chłodnia czy zabudowa specjalistyczna. Niezależnie od tego, czy działasz w budownictwie, transporcie, piekarni czy cukierni, mamy rozwiązanie dla Ciebie. Odwiedź Bokar w Poczesnej przy ulicy Warszawskiej 22. Isuzu Trax. Japońska niezawodność, która pracuje na sukces Twojego biznesu.
5: Wilfredo Leon i Tomasz Fornal w Częstochowie. Zobacz największe gwiazdy polskiej siatkówki w walce o Alko Superpuchary Polski. 24 października PGE Budowlani Łódź, KS Developers Rzeszów. Dzień później Aluron CMC Warta Zawiercie, Bogdanka Luk Lublin. Bilety na eventim.pl. Zapraszają Alko, sponsor tytularny, oraz Częstochowa, miasto gospodarz.
6: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz złap 3 Red Bulle i zapłać 4,50 za puszkę. Trzecia aż 92% taniej. Odkryj wszystkie smaki. Najniższa cena sprzed obniżki 6,50. Make a Deals.
7: Anda Rotenberg, pierwszym gościem cyklu Powiązań w Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie. Poznaj sztukę z perspektywy wieloletniej kuratorki i dyrektorki Zachęty, jednej z najwybitniejszych znawczyń historii sztuki. 22 października, godzina 18.15, Aleja 64. Nie możecie zabraknąć.
8: BYD to nie kolejna hybryda, to nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta, rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
9: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce. Potwierdzone złotym laurem klienta.
10: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
9: Od poniedziałku do środy ćwiartka z kurczaka, z lady lub w dużym opakowaniu 4,99 za kilogram, 3 kilo na osobę. A chleb Graham, 1,99 zł. Kaufland.
11: Największa galeria mebli w regionie świętuje urodziny. 17. urodziny Galerii Mebli Stolido. Odwiedź nas i skorzystaj z niesamowitych prezentów. Tylko raz w roku zyskujesz super rabaty i płacąc gotówką i wybierając wygodne raty 0%. Transport jak zawsze gratis. 17. urodziny Galerii Mebli Stolido. Pamki koło Częstochowy, Powstańców Śląskich 50. www.stolido.com.
12: A może Twój wymarzony samochód już na Ciebie czeka? Odkryj szeroki wybór modeli dostępnych z korzyścią do 43 640 zł. Sprawdź szczegóły u partnera.
13: Volkswagen.
14: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
13: Po reklamie.
15: W kalendarzach wtorek to 13 dzień października. Zegary pokazują godzinę 10. Zapraszamy Was na wiadomości.
16: Joanna Mielimonka, zaczynamy. Po pierwszej w nocy zakończyła się akcja pogotowia gazowego i lublinieckich służb w obrębie ulicy Paderewskiego i Oświęcimskiej. Konieczna okazała się ewakuacja mieszkańców, ale służby sprawnie opanowały niebezpieczny wyciek gazu. Z pobliskiej komendy policji ewakuowano dwójkę mundurowych.
17: Wczoraj w późnych godzinach wieczornych otrzymaliśmy informację, że jest wyciek gazu. W tym momencie zostali ewakuowani mieszkańcy znajdujący się nieopodal dworca. Zostali przemieszczeni na ten dworzec. Pogotowie gazowe ustaliło wyciek, zakręciło gaz, mieszkańcy spokojnie powrócili do swoich domów. Komenda powiatowa policji nie była ewakuowana, ponieważ nie było już takiego zagrożenia.
16: Mówi Monika Wacławek, oficer prasowa powiatowej komendy policji w Lublińcu. Pogotowie gazowe potwierdziło wysokie stężenie gazu w powietrzu i zdecydowało o odcięciu zaworu, aby zapobiec dalszemu zagrożeniu. Działania koordynowała lublinecka straż pożarna. Czy wiadomo, skąd wydobywał się wyczuwalny przez mieszkańców gaz?
18: Faktycznie potwierdzono treść zgłoszenia. Ze studzienek kanalizacyjnych w obrębie komendy był wyczuwalny zapach gazu. Nasze mierniki również pokazywały się stężenia gazu. Po dojeździe pogotowia gazowego i zakręceniu zasuwy nasze działania się zakończyły. To było przed godziną pierwszą w nocy. Była konieczność ewakuacji 15 osób z kamienicy, w tym 4 dzieci. Dalsze działania będą prowadzone już przez pogotowie gazowe. No, naszym głównym działaniem było ustalenie stref zagrożenia i dokonanie pomiarów.
16: Dodaje Łukasz Wołosz z Lublinieckiej Straży Pożarnej.
0: O tym się mówi w regionie.
16: Trwa tydzień mediacji. Przypominamy w Radiu Jura o akcji częstochowskiego wymiaru sprawiedliwości. Spory można rozwiązywać bez udziału sądów. Do piątku Sąd Okręgowy wspólnie z Sądem Rejonowym oraz Magistratem organizują cykl wydarzeń promujących polubowne metody wypracowywania kompromisów. Za nami konferencja naukowa w Sądzie Okręgowym, tymczasem salonik mediacyjny dla środowiska prawniczego oraz spotkanie w sali konferencyjnej magistratu planowane jest na czwartek, czyli podczas Międzynarodowego Dnia Mediacji. Przez cały tydzień od 9 do 15 mieszkańcy mogą korzystać także z telefonicznych dyżurów mediatorów.
0: Radio Jura poleca.
16: Po premierze w trakcie festiwalu Trzy razy Różewicz w Radomsku jutro swoich oddanych widzów zaprasza Teatr Mickiewicza. Niezwykły intymny wieczór zapewni poruszające czytanie performatywne zatytułowane Matka odchodzi.
19: To jest uniwersalny tekst, o tyle ciekawy, że splata wiersze i one powodują, że łagodnie nagle jakiś dysonans, który powoduje, że myślimy, inaczej patrzymy, inaczej słuchamy, czytamy i to jest dla mnie właśnie bardzo interesujące. Biorą udział Małgorzata Marciniak, Agata Ochota-Hutyra, Marta Honzatko, oprawa muzyczna Michał Walczak, no i Marek Ślosarski, ja również gdzieś tam swoje 3 grosze wsadzam.
16: Poetycki i osobisty tekst podczas spektaklu w reżyserii Marka Ślosarskiego trafi na częstochowską scenę kameralną imienia Iwo Gala dwukrotnie, jutro o 10 oraz o 18. W Radiu Jura doniesienia z kraju i ze świata Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
20: Trzecią osobę mogącą mieć związek z podpaleniem bazy Starlinków na Mazowszu zatrzymali niemieccy policjanci.
21: Jest to kobieta, została zatrzymana w Berlinie podczas akcji kontrterrorystów.
20: Krzysztof Zasada z nowymi informacjami. Krzysztofie, dzień dobry. Co wiadomo o tej zatrzymanej?
22: Najprawdopodobniej ta kobieta miała pomagać w logistyce akcji sabotażowej. Wiele na to wskazuje, że była kierowcą zatrzymanych obywateli Turcji. Polska prokuratura ma teraz ocenić szczegółowy udział tej osoby w podpaleniu instalacji telekomunikacyjnej. Potem będzie decydować, czy są podstawy, by domagać się wydania jej do naszego kraju. Dotychczas polski wymiar sprawiedliwości potwierdził, że podpalenia stacji Starlink koło Grodziska Mazowieckiego dokonali dwaj obywatele Turcji. Na nasz wniosek podejrzanych zatrzymali niemieccy funkcjonariusze. Cudzoziemcy, którzy mieli działać na zlecenie obcego wywiadu w Niemczech, czekają teraz na ekstradycję do Polski.
20: Maja Chwalińska o poranku ze zwycięstwem.
23: Wygrała mecz w chińskim Wuhan z reprezentującą Egipt Majer Sharif.
20: Ostatnia piłka meczu.
23: Proszę bardzo.
24: It is a winning start to her tournament debut in Wuhan for Maja Chwalińska.
23: W turnieju w Wuhan Maji Chwalińskiej 2 sety wygrane przez Polkę 6-3, 6-2.
20: Jutro w Wuhan polski pojedynek w 1:16.
23: Iga Świątek kontra Magdalena Fręch do tej pory oficjalnie zagrały tylko raz. 4 lata temu w Warszawie.
20: I wtedy lepsza okazała się Świątek. Teraz na pewno Polka awansuje do 1:8.
23: Nobel nie jest powodem do odwołania egzaminu.
20: No i przekonali się o tym ci, którzy studiują u Amerykanina Michaela Woodforda, jednego z 2 tegorocznych laureatów Nagrody Nobla z ekonomii.
23: No tak, studenci byli musiał się odbyć. Przypuszczam, że niektórzy liczyli na to, iż w obliczu tak wspaniałych wiadomości zostanie on odwołany. Jednak przeprowadziłem ten egzamin, przyznaje Woodford, profesor ekonomii politycznej Katedry imienia Johna Batesa Clarka na Uniwersytecie Columbia.
20: Jeden z 2 nagrodzonych.
23: Tym drugim Robert E. Hall.
20: Nagrodzeni za mikroekonomiczne podstawy makroekonomicznej stabilizacji.
25: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
26: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
27: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel, oferujący sprzedaż opon i bezłyżkową wymianę na urządzenia Hunter.
15: Całkiem miły dzień zapowiada się w Częstochowie, jeśli chodzi o to, co za oknami. Choć mogą pojawić się jakieś niewielkie przelotne opady, to raczej spodziewać możemy się sporej ilości przejaśnień i rozpogodzeń. Temperatura może nie imponująca, ale dziś maksymalnie 11 stopni, jutro 14, ale jutrzejszy dzień będzie bardziej niespokojny, jeśli chodzi o opady. Te przelotne, zwłaszcza przed południem.
25: Sponsorem prognozy pogody był właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
26: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness. Xtreme Fitness Gyms.
27: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel, oferujący sprzedaż opon i bezłyżkową wymianę na urządzenia Hunter.
15: To wtorkowy poranek z muzyką wybraną dla ciebie. Dni coraz krótsze, a u nas w sercach ciągle maj.
1: Ale pięknie to powiedziałeś. Dobrze, Marek mówić będzie w dalszym ciągu. Już za chwilę, a teraz wracamy do muzyki. Ewelina Kraczek
15: i Marek Moc.
1: Zostańcie z nami.
26: Radio Jura.

0: Radio Jura.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: wtorkowy poranek z muzyką. To wtorkowy poranek z muzyką wybraną dla ciebie.
1: Nasz magiczny kalendarz przypomniał nam.

0: wspomina, mama zawsze mówiła, nie patrz tak, bo tak ci zostanie. I naprawdę przez chwilę się bałam.
1: I jeszcze Tomek, pytam, gdzie są klucze, żona? Tam, gdzie zostawiłeś.
0: Bardzo pomocny, sprawa właściwie rozwiązana.
1: Tak. Najgorsze, że człowiek latami przewracał oczami na te teksty.
0: Tak, a teraz sam je mówi. Mm-hmm. I jeszcze jest z siebie bardzo zadowolony. Mm-hmm.
2: Radio Jura.
3: Reklama. Największa galeria mebli w regionie świętuje urodziny. 17. urodziny Galerii Mebli Stolido. Odwiedź nas i skorzystaj z niesamowitych prezentów. Tylko raz w roku zyskujesz super rabaty i płacąc gotówką i wybierając wygodne raty 0%. Transport jak zawsze gratis. 17. urodziny Galerii Mebli Stolido. Pamki koło Częstochowy, Powstańców Śląskich 50. www.stolido.com.
4: Czy nie myślałeś, żeby obniżyć koszty eksploatacji swojego samochodu? Załóż instalację gazową marki Stag do swojego samochodu, ale nie rób tego byle gdzie. Autogaz Simex. Autoryzowany serwis Stag zrobi to najlepiej. Dysponujemy najnowszą technologią do prawie wszystkich silników z bezpośrednim wtryskiem. Autogaz Simex. Kolonia Poczesna, Bankowa 19A. Od ponad 20 lat jesteśmy po to, żeby robić dobrą robotę. Telefon 34 327 65 04.
5: Podziękuj swoim pracownikom i kontrahentom za współpracę. Hotel i restauracja Konstancja zaprasza do skorzystania z oferty świątecznej dla firm. Wigilia firmowa, koktajl party, catering w siedzibie firmy. Aranżowane bufety świąteczne oraz świąteczne paczki upominkowe. Chcesz dopasować wydarzenie do liczby gości lub określonego budżetu? Przygotujemy indywidualną ofertę dla twojej firmy. Zaplanuj tegoroczną wigilię firmową z hotelem i restauracją Konstancja. Szczegóły hotel Konstancja.pl.
6: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
7: No ja. Właśnie otwieram firmę.
6: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
7: To tak się da?
6: No ba.
8: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkob.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
9: W 29. urodziny.

0: realizacji i zamów dróg ścienny.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
3: To już koniec? Twój gruchot nie odpali? Zezłomuj go i pozbądź się problemu. Dzwoń do Autozłomu Motobajor 722 28 28 28. Złomowanie pojazdów i sprzedaż części z demontażu, transport pojazdów i pomoc drogowa. Autozłom Motobajor, Wancerzów, ulica Sadowa 71. Telefon 722 28 28 28. www.motobajor.pl.
4: O reklamie.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
6: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel lakierni Glinny, oferującej oczyszczanie i lakierowanie metali. Biała ulica Strażacka 66.
8: Trochę przejaśnień i rozpogodzeń. Dzisiaj dla Częstochowy i całego regionu zapowiadają synoptycy. Temperatura maksymalna na poziomie 11 stopni. Jutro nieco więcej, bo do 14, ale też środa będzie pod znakiem chmur w pierwszej części.

0: przelotnych opadów deszczu. Dopiero po południu spodziewamy się przejaśnień. W czwartek sytuacja się ustabilizuje, w piątek ma być pogodnie.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin. Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel lakierni Glinny, oferującej oczyszczanie i lakierowanie metali. Biała ulica Strażacka 66.
2: Słuchasz Radia Jura.

0: Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Jura.
2: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: to wtorkowy poranek z Radiem Jura.
1: A my zabieramy was na naszą stronę internetową. Tym razem sprawdzamy, jak częstochowscy studenci łączą naukę z pracą.
0: Bo plan zajęć to jedno, grafik pracy drugie, a doba uparcie nie chce mieć więcej niż 24 godziny.
1: A studenci Uniwersytetu Jana Długosza opowiedzieli nam, jak sobie radzą, co jest najtrudniejsze i czy pracodawcy idą im na rękę.
0: Ich głosy znajdziecie na radiojura.pl. Warto posłuchać, zwłaszcza jeśli studia kojarzą wam się głównie z imprezami.
2: Radio Jura.
3: Reklama.
2: Jak ty to robisz, że codziennie wydajesz mniej na zakupy?
3: Wybieram produkty marki Codzienny w Społem Częstochowa.
2: Codziennie taniej, ale czy na pewno dobrze?
3: Dobra jakość i rozsądna cena mogą iść w parze. Sprawdź sam. Poznaj produkty marki Codzienny w Społem Częstochowa
2: i przekonaj się, jak łatwo oszczędzać każdego dnia.
4: Przestronny, niezawodny i doskonale wyposażony SUV w świetnej cenie? W świecie DR Automobil to więcej niż możliwe. To pewne. Marka DR już w Polsce. Zachwyć się designem z nutą włoskiej elegancji, bogatym wyposażeniem standardowym i wydajnymi silnikami dostępnymi z fabryczną instalacją gazową. Twoja podróż zaczyna się właśnie tu, w salonie DR Auto Dar w Częstochowie, przy ulicy Świętej Jadwigi 112, na terenie Centrum Materiałów Budowlanych. Serwis przy ulicy Konwaliowej 159. Zapraszamy.
5: Babciu, miałem wypadek. Potrzebuję pieniędzy.
6: Jestem policjantką. Pani pieniądze są zagrożone. Proszę je przekazać.
7: Mam dla pana przesyłkę, trzeba tylko dopłacić.
8: Uważaj, tak działają oszuści. Dlatego nie podawaj danych, haseł ani numerów kont. Nie przekazuj nikomu pieniędzy. Nie wpuszczaj nieznajomych do mieszkania. Nie działaj pod presją. A jeśli masz wątpliwości, skontaktuj się z policją. Zachowaj ostrożność. Akcja Stop Oszustom prowadzona przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS oraz Komendę Miejską Policji w Częstochowie.
9: Salon X-Land zaprasza na drugą edycję targów dziecięcych. 23 i 24 października przy Krakowskiej 45. Na miejscu eksperci topowych marek pomogą ci wybrać wózek, fotelik oraz domową wyprawkę. Specjalne oferty cenowe, których nie możesz przegapić. 23 i 24 października w Salon X-Land Częstochowa, Park Handlowy Warta.
10: Deszcz, wiatr, jesienne porządki?
11: Odwiedź Traktom. Skorzystaj z promocji i przygotuj się na jesień już dziś.
10: Zamiatarki, odkurzacze do liści, dmuchawy i traktorki wyposażone w zamiatarki.
11: Moc, wygoda i skuteczność w każdy jesienny dzień.
10: Odwiedź Traktom. Wybierz sprzęt na jesień i skorzystaj z promocji.
11: Kolonia Poczesna, ulica 1 Maja 20 przy DK1.
10: www.traktom.pl.
11: Traktom. Z nami jesień cię nie zaskoczy.
12: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
13: Poznań, płatność zakończona.
14: Kraków, ruszamy dalej.
15: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
16: Ceny paliw w górę, prąd coraz droższy. A ty wciąż możesz kupić taniej. W DrewBet trwa jesienne wietrzenie magazynów. Końcówki serii już od 37 zł za metr kwadratowy. A bogaty wybór kostki melanż znajdziesz już od 49 zł. Projekt, transport i rozładunek gratis. Po co przepłacać, skoro można zrobić porządek wokół domu i jeszcze zostawić trochę grosza w kieszeni? DrewBet Kłobuck, ulica Górnicza 1 oraz u naszych dystrybutorów. Wietrzymy magazyny, zanim jesień zrobi to za nas. Sprawdź na drewbet.pl.
17: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
18: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
17: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
18: Ascorvita Max?
17: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
10: Zdrowi.
11: Po reklamie.
10: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
2: Słuchasz Radia Jura.

0: Święto świętem, ale już teraz nieco można poluzować krawatę i zdjąć marynarkę.
1: Właśnie to uczynił. Tę niewidzialną marynarkę poluzował właśnie Marek Moc. A to oznacza, że my już dziękujemy. Ewelina Kroczek?
0: Marek Moc.
1: Dobrego dnia życzymy i do usłyszenia.
2: Pogoda sprzyja. W wielu miejscach Częstochowy pracują drogowcy w Radiu Jura. Ważne informacje dla kierowców. Będziemy także w Kamienicy Polskiej, gdzie strażacy ochotnicy zbierają na zakup nowego wozu ratowniczego. Na koniec wiadomości z kraju i ze świata. Piłkarskie plotki. Co mówi BBC o 19-letnim Bartoszu Mazurku? Posłuchajcie wiadomości o 11:00. Joanna Mielimonka, polecam i zapraszam.
3: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
4: Reklama.
5: Wjeżdżaj na Drift Festival do M1 w Częstochowie. 17 i 18

0: najwyższych obrotach. Drift Festival w M1 w Częstochowie.
1: Hola, hola! Hotel Sonex zwoła. O sobotniej imprezie przypominamy. I wraz z DJ-em Dragonem zapraszamy. 7 listopada Dzień Golonki organizujemy. I na to pyszne mięsiwo zapisy już przyjmujemy. W cenie biletu jadło, napoje i dobrą zabawę gwarantujemy. A, i na Andrzejki już zapraszamy, bo wieczór pełen wrażeń dla Was mamy. Hotel Sonex i restauracja Del Arte zaprasza. Krakowska 45, Częstochowa.
2: Wilfredo Leon i Tomasz Fornal w Częstochowie. Zobacz największe gwiazdy polskiej siatkówki w walce o Alko Super Puchary Polski. 24 października PGE Budowlani Łódź KS Developers Rzeszów. Dzień później Aluron CMC Warta Zawiercie. Bogdanka Luk Lublin. Bilety na eventim.pl. Zapraszają Alko, sponsor tytularny oraz Częstochowa Miasto Gospodarz.
3: 25 października, dzień, który zmieni Częstochowę. Referendum będzie ważnym momentem dla naszego miasta. To nasza Częstochowa, nasza decyzja, nasz głos. Nie pozwól, żeby inni zdecydowali bez Twojego udziału. 25 października to dzień, który zmieni Częstochowę. Idź na referendum. Teresa Dzielska.
4: To jest reklama polityczna. Materiał sfinansowany przez Komitet Referendalny Czas na Referendum w związku z referendum 25 października 2026 roku. Ogłoszenie o przejrzystości znajduje się na stronie radiojura.pl.
5: Jedziesz swoim Porsche? W końcu nie musisz wyjeżdżać z Częstochowy, aby Twoje Porsche miało to, co najlepsze. Partnerski serwis Porsche już w naszym mieście. Car 911. Krótkie terminy oczekiwania i co ważne, serwis bez utraty gwarancji. Kiedy profesjonaliści zajmą się Twoim Porsche, Ty obejrzysz nasze klasyki. Wszystko w loftowych budynkach fabryki Częstochowa. Już nie musisz jechać daleko. Partnerski serwis Porsche Car 911. 1 maja 21.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
9: Chcesz mieć pewność, że Twój Ford jest serwisowany tak, jak należy? Dzięki Ford Economy Service możesz liczyć na profesjonalną obsługę samochodu, oryginalne części i opiekę ekspertów w przystępnej cenie. Teraz usługa Motorcraft Service dostępna u autoryzowanych serwisów Forda już od 399 zł. Zadbaj o swój samochód i ciesz się spokojem na każdej trasie. Wybierz sprawdzoną jakość i doświadczenie. Umów się na serwis już teraz na Ford.pl.

0: Teraz w Leroy akcja na oświetlenie i dekoracje trwa. Stówkę na kupon w klubie dostajesz, gdy 400 na oświetlenie i dekoracje wydajesz. Kupując lampy, kinkiety, plafony, dywany, zasłony, poduszki, jesteś stówę do przodu. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Po reklamie.
2: W kalendarzach wtorek to 13 dzień października. Na zegarach godzina 11. W Radiu Jura to czas na najważniejsze wiadomości.
3: Na początek wyjeżdżamy na drogi. Joanna Mielimonka, zapraszam na wiadomości w Radiu Jura. Kiedrzyn, Raków, Parkitka, Dźbów i Błeszno. W wielu częstochowskich dzielnicach trwa jesienna akcja remontowa na drogach. Tymczasem udało się zakończyć drugi etap przebudowy ulicy Bohaterów Katynia. Prace trwają jeszcze w obrębie ulicy Srebrnej w Dźbowie. Jeszcze w październiku start robót drogowych w sąsiednim do północy Kiedrzynie. Zarząd dróg zdradza też swoje plany.
4: W Kiedrzynie na drugą połowę miesiąca planowane jest rozpoczęcie przebudowy ulicy Młodości od ronda do granic miasta. Będzie nowa nawierzchnia i pobocze. Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie podpisał bowiem umowy na dwie kluczowe inwestycje. Dokończenie przebudowy ulicy Małopolskiej na Częstochówce Parkitce oraz zaprojektowanie i wybudowanie częstochowskiego odcinka rowerowej drogi krajowej nr 17.
3: Zapowiadał Maciej Hasik z Miejskiego Zarządu Dróg w Częstochowie.
5: Wiadomości Radia Jura.
3: Lata starań przyniosły długo oczekiwany efekt, jednak do pełnego sukcesu potrzebne jest jeszcze wsparcie. Druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamienicy Polskiej pozyskali środki zewnętrzne na zakup nowego wozu ratowniczo-gaśniczego, który zastąpi wysłużonego wieloletniego stara. Aby pojazd mógł ruszyć do akcji, konieczne jest doposażenie go w specjalistyczny sprzęt techniczny oraz wyposażenie medyczne.
6: Jednostka otrzymała dofinansowanie z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w wysokości 500 000, a także otrzymała dofinansowanie w wysokości 100 tysięcy ze środków tutaj województwa. Szacowany koszt zakupu nowego wozu GBA to 1 250 000, także tutaj mamy 600 tysięcy, czyli można powiedzieć, że prawie połowę tej składowej.
3: Mówi Artur Furmański, wójt gminy Kamienica Polska. Ochotnicy po raz pierwszy w historii jednostki zdecydowali się uruchomić społeczną zbiórkę i we wrześniu zebrali już pierwsze wsparcie finansowe, podkreślając, że to bezpośrednia inwestycja w bezpieczeństwo całej lokalnej społeczności.
5: Twoje sprawy.
3: Kursy dla przyszłorocznych maturzystów organizowane przez Politechnikę Częstochowską. Zapisy ruszyły i potrwają do najbliższego piątku. Zajęcia będą obejmować tematy z biologii, chemii, fizyki oraz matematyki. Na poziomie podstawowym i rozszerzonym poprowadzą je wykładowcy Politechniki Częstochowskiej. Stacjonarne kursy potrwają od listopada do kwietnia, to 15 spotkań po 3 godziny lekcyjne. Informacje o zapisach oraz harmonogram zajęć mamy w naszym portalu
5: www.radiojura.pl.
3: Nie trzeba daleko wyjeżdżać, by zanurkować na rafie koralowej. Wystarczy przyjść dziś do Częstochowskiej Biblioteki. Od 17 spotkanie Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Wtorki z geografami. Swoje chwalimy, cudze poznajemy. Tym razem przeniesiemy się pod powierzchnię mórz i oceanów, by przyjrzeć się fascynującemu światu raf koralowych. Nurkowanie to nie tylko niezwykła przygoda, ale też okazja do poznania wyjątkowych podwodnych ekosystemów i ich mieszkańców. Wstęp na to spotkanie jest wolny. W Radiu Jura pozostałe informacje Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
7: Trzecią osobę mogącą mieć związek z podpaleniem bazy Starlinków na Mazowszu zatrzymali niemieccy policjanci.
8: To kobieta. Została zatrzymana w Berlinie podczas akcji kontrterrorystów. Najprawdopodobniej miała pomagać w logistyce akcji sabotażowej. Wiele na to wskazuje, że była kierowcą zatrzymanych obywateli Turcji.
7: Polska prokuratura ma teraz ocenić szczegółowo udział tej osoby w podpaleniu instalacji telekomunikacyjnej 23 września wieczorem w miejscowości Wola Krobowska w powiecie grójeckim na Mazowszu.
8: Dwa dni później prokurator z Mazowieckiego Wydziału Prokuratury Krajowej wszczął śledztwo w kierunku aktu sabotażu i przestępstwa o charakterze terrorystycznym na rzecz obcego wywiadu.
7: Wczoraj, przypominamy, poinformowano, że na terenie Niemiec zatrzymano dwóch obywateli Turcji podejrzewanych o podpalenie tej stacji Starlink. 108 tysięcy szkół skontrolowali policjanci w akcji prowadzonej od zeszłego tygodnia.
8: Zatrzymali 167 osób.
7: Te kontrole mają związek z ubiegłotygodniowymi aktami przemocy w placówkach.
8: Patrole policji w szkołach i koło placówek będą prowadzone do odwołania.
7: Dwa statki trafione przez drony na Morzu Czarnym u wybrzeży Bułgarii zostały zaatakowane przez Rosjan, a na skutek tego zdarzenia ucierpieli obywatele Ukrainy i Azerbejdżanu.
8: Te informacje przekazuje minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrii Sybicha. Podkreśla, że kolejny raz Moskwa świadomie lekceważy życie cywilów i bezpieczeństwo żeglugi na Morzu Czarnym. Na koniec piłkarskie plotki.
7: No, a może jednak coś więcej. Brytyjskie BBC w swoim cyklicznym internetowym wydaniu Football Gossips, czyli piłkarskich plotek, informuje dziś o Manchester United, zainteresowanym Giuliano Simeone z Atletico Madryt, ale jest też jeszcze jedna informacja.
8: I to informacja informacja dotycząca Polaka.
7: Brighton, klub, w którym zagrało już kilku Polaków, wytypowało 19-letniego ofensywnego pomocnika Red Bull Salzburg, Bartosza Mazurka, jako jeden z głównych celów transferowych na styczeń. Zobaczymy, co z tych plotek stanie się faktem.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel, oferujący sprzedaż opon i bezłyżkową wymianę na urządzenia Hunter.
2: Sprawdzamy pogodę w regionie. Dzisiaj w Częstochowie na termometrach zobaczymy maksymalnie 11 stopni. W ciągu dnia utrzyma się częściowe zachmurzenie. Wiatr słaby i umiarkowany powieje z północnego zachodu. Ciśnienie na poziomie powyżej 1025 hektopaskali będzie rosnąć do czwartku. Podobnej pogody mogą spodziewać się mieszkańcy Myszkowa i Wręczycy Wielkiej. Parasol nam się dzisiaj nie przyda.
9: Sponsorem prognozy pogody był właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel, oferujący sprzedaż opon i bezłyżkową wymianę na urządzenia Hunter.
2: Już po godzinie 11 to wtorkowe przedpołudnie. W Radiu Jura sprawdzamy dla Was najciekawsze wydarzenia w regionie. Zostańcie z nami.
5: Radio Jura.

0: Radio Jura.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

szczęście. Miłośnicy muzyki organowej mogą wybrać się dziś o 19 do Częstochowy. W kościele Podwyższenia Krzyża Świętego przy ulicy Sikorskiego 85 wystąpi Gianluigi Spaziani. Recital odbędzie się w ramach 21. Częstochowskich Dni Muzyki Organowej, które potrwają do 23 października, a jeśli macie Sikorskiego 85, wystąpi Gianluigi Spaziani. Recital odbędzie się w ramach 21. Częstochowskich Dni Muzyki Organowej, które potrwają do 23 października, a jeśli macie pomysł na pracę opolskiej wsi, jej historii czy

0: najwyższych obrotach. Drift Festival w M1 w Częstochowie.
1: Są wnętrza, które zachwycają od pierwszego spojrzenia.
2: I są meble, które tworzą ich wyjątkowy charakter.
1: Furnipol. Zapraszamy do naszego salonu w Częstochowie przy Okulickiego 84.
2: Komfortowe sofy, eleganckie łóżka, wyjątkowe narożniki i stylowe fotele.
1: Z Furnipolem urządzisz stylowo każdy pokój w twoim domu.
2: Furnipol. Twój styl, twój komfort, twoje wnętrze.
1: Częstochowa. Panorama Business Park. Okulickiego 84.
2: Furnipol.pl.
3: 25 października, dzień, który zmieni Częstochowę. Referendum będzie ważnym momentem dla naszego miasta. To nasza Częstochowa, nasza decyzja, nasz głos. Nie pozwól, żeby inni zdecydowali bez twojego udziału. 25 października to dzień, który zmieni Częstochowę. Idź na referendum. Teresa Dzielska.
4: To jest reklama polityczna. Materiał sfinansowany przez Komitet Referendalny Czas na Referendum w związku z referendum 25 października 2026 roku. Ogłoszenie o przejrzystości znajduje się na stronie radiojura.pl.
5: Sprawdź, zadbaj, zapobiegaj. Już 24 października w Galerii Jurajskiej zagości Miasteczko Zdrowia i Kultury. Odwiedź nas i skorzystaj z bezpłatnych badań, konsultacji ze specjalistami oraz porad ekspertów. A na wielki finał wyjątkowy koncert Marty Honzatko. Nie odkładaj zdrowia na później. Tego dnia zatroszcz się o siebie i swoich bliskich. Zapraszają Rotary Klub Częstochowa oraz PZU Zdrowie. Szczegóły na www.galeriajurajska.pl.
6: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. I wszystkie makarony Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Neonet, Neonet.
9: To korzyści pełen sklep.
8: Tort już jest, gości rój. Święto nasze, rabat twój.
10: Z okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
11: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
12: Andrzej, czy ja coś jeszcze dla ciebie znaczę? Już w ogóle nie zwracasz na mnie uwagi.
13: Nie zwracam, bo jesteś pusta. A w dodatku taka jak inne.
12: No!

0: realizacji i zamów druk ścienny.
1: Po reklamie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel lakierni Glinny, oferującej oczyszczanie i lakierowanie metali. Biała ulica Strażacka 66.
5: Spoglądamy na pogodowe mapy regionu. Dziś w Częstochowie maksymalnie 11 stopni. Niebo cały dzień będzie częściowo zachmurzone. Wiatr słaby i umiarkowany powieje z północnego zachodu. Ciśnienie utrzymuje się na poziomie powyżej 1025 hektopaskali. Będzie rosnąć. Podobna pogoda w Mykanowie i Poraju. Parasol nam się dzisiaj nie przyda, a w nocy możemy spodziewać się około 5 stopni Celsjusza.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel lakierni Glinny, oferujący

0: dzieci z Koziegłów mogą już szykować się na wieczór pełen literackich zagadek. W piątek, 16 października, Biblioteka Publiczna w Koziegłowach zaprasza na Noc Bibliotek. To propozycja dla dzieci w wieku od 7 do 12 lat. W programie prezentowanie ulubionych książek, detektywistyczne poszukiwanie zagubionych zakładek i układanie najdłuższego domina z książek. Na zakończenie uczestnicy przygotują inscenizację wiersza Rzepka Juliana Tuwima. Spotkanie potrwa od 18 do 20. To świetna okazja, by przekonać się, że biblioteka to nie tylko książki na półkach, ale też wspólna zabawa i przygoda.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Szukasz niezawodnego samochodu do swojej firmy? Postaw na sprawdzoną japońską technologię Isuzu Trax. Teraz także w salonie Bokar. Pojazdy dostawcze do 3,5 tony i ciężarowe z zabudową idealnie dopasowaną do Twojej działalności. Wywrotka, kontener, chłodnia czy zabudowa specjalistyczna. Niezależnie od tego, czy działasz w budownictwie, transporcie, piekarni czy cukierni, mamy rozwiązanie dla Ciebie. Odwiedź Bokar w Poczesnej przy ulicy Warszawskiej 22. Isuzu Trax. Japońska niezawodność, która pracuje na sukces Twojego biznesu.
4: Jak ty to robisz, że codziennie wydajesz mniej na zakupy?
5: Wybieram produkty marki Codzienny w Społem Częstochowa.
4: Codziennie taniej, ale czy na pewno dobrze?
5: Dobra jakość i rozsądna cena mogą iść w parze. Sprawdź sam. Poznaj produkty marki Codzienny w Społem Częstochowa
4: i przekonaj się, jak łatwo oszczędzać każdego dnia.
6: Największa galeria mebli w regionie świętuje urodziny. 17. urodziny Galerii Mebli Stolido. Odwiedź nas i skorzystaj z niesamowitych prezentów. Tylko raz w roku zyskujesz super rabaty i płacąc gotówką i wybierając wygodne raty 0%. Transport jak zawsze gratis. 17. urodziny Galerii Mebli Stolido. Pamki koło Częstochowy, Powstańców Śląskich 50. www.stolido.com.
7: Likwidacja outletu Ozgar. Wszystko minus 50%. Ostatnia szansa na wielkie zakupy w niskiej cenie. Sztuczne kwiaty, znicze, wkłady LED, świece, doniczki, ozdoby bożonarodzeniowe. Zamykamy z końcem roku. Outlet Ozgar, ulica Mirowska 41A. Zapraszamy.
8: Anda Rotenberg, pierwszym gościem cyklu Powiązań w Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie. Poznaj sztukę z perspektywy wieloletniej kuratorki i dyrektorki Zachęty, jednej z najwybitniejszych znawczyń historii sztuki. 22 października, godzina 18.15, Aleja 64. Nie możecie zabraknąć.
9: Netto przedstawia.
10: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
11: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
10: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
11: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
10: To może zapraszamy?
11: Dobre!
9: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej. A polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
12: Za mniej!
13: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
14: Halo, Kasia?
15: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
14: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
15: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
16: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
17: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
2: Po reklamie.
18: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: Ważna modernizacja na drodze numer 43 na wylocie z Częstochowy właśnie się zakończyła. W wiadomościach Radia Jura połączymy się z naszym reporterem na miejscu. Będzie także o potrzebnym finansowym wsparciu dla druhów z kamienicy polskiej. W części z kraju i ze świata cztery ciała znalezione w mieszkaniu w Kielcach. Joanna Mieliwonka, do usłyszenia.
1: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
2: Reklama.
3: Jak donoszą agencje, drzwi z firmy Progress cieszą się coraz większą popularnością wśród osób remontujących mieszkania i budujących domy. Klienci doceniają możliwość wyboru drzwi zewnętrznych, wewnętrznych, przesuwnych, szklanych, również pod wymiar, od producentów z całej Polski. Najnowsze design, trwałość i bezpieczeństwo to cechy wyróżniające drzwi z firmy Progress od konkurencji. Sporym uznaniem cieszy się też profesjonalna obsługa w salonie oraz autoryzowana grupa montażowa.
4: Progress Częstochowa, Kietrzyńska 54, www.drzwi.chest.pl.
5: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Wilfredo Leon i Tomasz Fornal w Częstochowie. Zobacz największe gwiazdy polskiej siatkówki w walce o Alko Superpuchary Polski. 24 października PGE Budowlani Łódź KS Developers Rzeszów. Dzień później Aluron CMC Warta Zawiercie. Bogdanka Luk Lublin. Bilety na eventim.pl. Zapraszają Alko, sponsor tytularny oraz Częstochowa Miasto Gospodarz.
8: Hola, hola! Hotel Sonek zwoła. O sobotniej imprezie przypominamy. I wraz z DJ-em Dragonem zapraszamy. 7 listopada Dzień Golonki organizujemy. I na to pyszne mięsiwo zapisy już przyjmujemy. W cenie biletu jadło, napoje i dobrą zabawę gwarantujemy. A, i na Andrzejki już zapraszamy, bo wieczór pełen wrażeń dla Was mamy. Hotel Sonek i restauracja Delarte zaprasza. Krakowska 45, Częstochowa.
9: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Jesienna mega wyprzedaż w Deals. Tylko teraz. Akcesoria do domu, wybrane kosmetyki, produkty do sprzątania i wiele więcej. Nawet do 75% taniej. Make a Deals.
10: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
11: Wymarzone wnętrze zaczyna się od dobrego pomysłu, a dobry pomysł potrzebuje fachowego wykonania. Wybierz Kosowski Meble. Meble na wymiar. Dopasowane do Twoich potrzeb. Zadzwoń 697 056 155 697 056 155 lub odwiedź stronę www.kosowski-meble.pl.

0: Swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz. Niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy winogrona mołdawskie na wagę 5,99 za kilogram oraz pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Po reklamie.
4: Wtorek, 13 dzień października, wybiło południe, czas na wiadomości.
5: Bezpiecznie i sprawniej na kluczowym wjeździe do Częstochowy. Joanna Mieribąka. Zapraszam na kolejne wydanie wiadomości w Radiu Jura. Zakończyła się ważna modernizacja na drodze krajowej numer 43. Mieszkańcom łatwiej będzie włączyć się do ruchu z uwagi na zatłoczony dojazd do węzła autostradowego. Mariusz Osyra o efektach na miejscu. Dzień dobry. Powiedz, co zmieniło się w Lgocie?
6: Dzień dobry. Bardzo wiele. Drogowcy sfinalizowali przebudowę niebezpiecznego dotąd skrzyżowania w Lgocie z ulicami Północną i Południową tuż obok węzła Częstochowa Jasna Góra. Chodzi oczywiście o autostradę A1. Inwestycja opiewała na niemal 2 miliony złotych, objęła budowę sygnalizacji świetlnej, wydzielenie lewoskrętu w kierunku naszego miasta, a także ułożenie nowej nawierzchni. Z myślą o pieszych i pasażerach doświetlona została część przejścia oraz przebudowano zatokę autobusową. To wszystko ma znacząco poprawić komfort dla ponad 17,5 tysiąca kierowców, którzy przejeżdżają tędy każdego dnia.
5: Pijany Oplem jechał po ścieżce rowerowej. 57-latek poruszał się trasą między Żarkami a Mirowem, miał blisko 1,5 promila alkoholu w organizmie, a do tego aktywny zakaz prowadzenia pojazdów. Sprawa znów zakończy się w sądzie.
7: O tym się mówi w regionie.
5: Wracamy teraz do Kamienicy Polskiej. Druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej pozyskali środki zewnętrzne na zakup nowego wozu. Aby pojazd mógł ruszyć do akcji, konieczne jest doposażenie go w specjalistyczny sprzęt. Strażacy uruchomili społeczną zbiórkę na ten cel, ale samorząd podkreśla, że na to wsparcie muszą znaleźć się pieniądze.
8: W gminie Kamienica Polska nie było nigdy nowego, redniego czy też ciężkiego wozu, także jest to pierwszy tego typu zakup w historii gminy Kamienica Polska. Tym bardziej muszą się znaleźć na tego typu zakupy środki, bo to chodzi o bezpieczeństwo mieszkańców i samej gminy. To nie tylko zdarzenia drogowe czy też związane z pożarami. Mieliśmy doświadczenia odnośnie wiatrołomów, podtopień.
5: Mówił Artur Furmański, wójt Kamienicy Polskiej. Na koniec tych wiadomości dziękujemy, że jesteście. W Dniu Ratowników Medycznych swoich kolegów pozdrawiają policjanci. Składamy wszystkim ratownikom medycznym wyrazy ogromnego szacunku i wdzięczności za waszą profesjonalną, pełną poświęcenia służbę. W śląskiej policji podkreślają, że wielu policjantów jest ratownikami medycznymi i potrafią skutecznie reagować i pomagać. W Radiu Jura pozdrawiamy serdecznie ratowników medycznych. Też powtórzymy, dziękujemy, że jesteście. Teraz pozostałe informacje. Swój dyżur rozpoczyna Ewa Kwaśny.
9: Makabryczne odkrycie na kileckim osiedlu pod Dalnią. Cztery ciała znaleziono w jednym z mieszkań w bloku przy ulicy Jagieły. Od razu łączymy się z naszym reporterem Michałem Krasoniem, który ustala fakty w sprawie tej tragedii. Michale, co wiadomo w tym momencie?
10: Nad ranem policjanci otrzymali zgłoszenie, że na balkonie jednego z mieszkań znajduje się mężczyzna bez oznak życia. Służby przyjechały na miejsce i weszły do mieszkania.
11: Policjanci ujawnili kolejne trzy ciała, kobiety i dwóch młodych mężczyzn. Na miejscu pod nadzorem prokuratorów czynności wykonują policjanci, ustalamy personalia, a także szczegółowe okoliczności i przebieg tego zdarzenia.
10: Mówi podkomisarz Małgorzata Perkowska-Kiepa z kieleckiej policji. Funkcjonariusze wciąż ustalają, w jaki sposób zmarły osoby znalezione w mieszkaniu. Jak usłyszałem, jedną z hipotez jest tak zwane samobójstwo rozszerzone.
9: Jest kolejna osoba zatrzymana w związku z publicznym nawoływaniem w internecie do zabójstwa najwyższych urzędników państwowych, w tym premiera i marszałka Sejmu, poinformował rzecznik rządu Adam Szłapka. Do zatrzymania 46-letniego mężczyzny doszło wczoraj w wielkopolskich Obornikach. Patrol policji kilka godzin po podpaleniu bazy Starlinków koło Grodziska Mazowieckiego legitymował w okolicy dwóch Turków, którzy później okazali się podpalaczami, i pozwolił im odejść. Na wniosek polskich śledczych mężczyźni ci zostali zatrzymani wczoraj w Niemczech pod zarzutem dokonania dywersji na zlecenie obcego wywiadu. Krzysztof Zasada, witamy cię. Krzysztofie, dlaczego nie zatrzymano ich tuż po pożarze?
12: Bo w chwili, gdy natrafił na nich patrol policji, nie było jeszcze uprawdopodobnione, że doszło do dywersji. Mowa była o zapłonie instalacji. Zapisy kamer monitoringu trafiały dopiero do analiz. Miejscowi funkcjonariusze natknęli się na dwóch cudzoziemców około 10 kilometrów od Woli Krobowskiej, w której jest baza Starlinków. Było to przed 10, kilkanaście godzin po wybuchu pożaru. Cudzoziemców wylegitymowano, spisano i jak się okazuje, to był jeden z przełomów do tego, by ich potem zatrzymać.
9: A jakie są ustalenia polskich służb?
12: Turcy wjechali do Polski z Niemiec przez Świecko, dotarli do Łodzi. Tam miała ich przejąć kobieta, ta, którą także zatrzymano wczoraj w Berlinie. Jak usłyszałem, odnotowanie obecności wylegitymowanych Turków w okolicy pożaru pozwoliło odtworzyć ich trasy poruszania się w Polsce. Udało się wyśledzić, jakim samochodem i którędy się poruszali. Analizowano dane z logowania się telefonów. To pozwoliło na ustalenie ich tożsamości i sporządzenie wniosku do Niemiec o zatrzymanie sabotażystów.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel, oferujący sprzedaż opon i bezłyżkową wymianę na urządzenia Hunter.
4: Tego popołudnia towarzyszy nam zachmurzenie umiarkowane z przejaśnieniami pod koniec dnia, także rozpogodzenia się pojawią, na ogół bez opadów deszczu. Ale nadal chłodno w Częstochowie, Poczesnej czy Mykanowie dzisiaj od 11 do 13 stopni Celsjusza.
3: Sponsorem prognozy pogody był właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel, oferujący sprzedaż opon i bezłyżkową wymianę na urządzenia Hunter.
4: Dzień dobry, cześć i czołem, Mariusz Ryszka, kłaniam się, melduję się na posterunku i zapraszam na nasze popołudniowe spotkanie. Wtorek w kalendarzach, a na naszej playliście Cyril na dobry początek. ATC, za chwilę potem też Sylwia Grzeszczak. Zaczynamy.
7: Radio Jura.

Radio Jura. Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa Katowicka 54.

0: Sissy Catch w muzyce wybranej dla Ciebie. Wtorek w kalendarzach, wiecznie drugi dzień roboczego tygodnia. Studenci piątego roku właśnie skończyli zajęcia i mają już weekend, a inni, to znaczy my, nadal pracujemy i czekamy na piątkowe popołudnie. Zanim jednak piątek, to sprawdzimy dzisiaj, co dzieje się blisko nas. Powiem też, co czeka nas jeszcze w tym tygodniu w Częstochowie i okolicach, a jest tego sporo. No i będą również wejściówki na koncert, na którym trzeba po prostu być. Szczegóły niebawem, teraz czas na raport pogodowy.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Są chwile, których nie można powtórzyć. Pierwszy taniec, toast, śmiech najbliższych. Jest miejsce, które sprawia, że każda z tych chwil nabiera wyjątkowego znaczenia. Słoneczny brzeg w Zawadach. Elegancja, która nie potrzebuje przesady. Kuchnia, która pozostaje w pamięci. Obsługa, która wyprzedza oczekiwania. Wesela, bankiety, gale. Słoneczny brzeg. Nie dla każdego wydarzenia. Dla tych, które mają znaczenie. Słonecznybrzeg.com.
4: Przestronny, niezawodny i doskonale wyposażony SUV w świetnej cenie? W świecie DR Automobil to więcej niż możliwe. To pewne. Marka DR już w Polsce. Zachwyć się designem z nutą włoskiej elegancji, bogatym wyposażeniem standardowym i wydajnymi silnikami dostępnymi z fabryczną instalacją gazową. Twoja podróż zaczyna się właśnie tu, w salonie DOSCE. Zachwyć się designem z nutą włoskiej elegancji, bogatym wyposażeniem standardowym i wydajnymi silnikami dostępnymi z fabryczną instalacją gazową. Twoja podróż zaczyna się właśnie tu, w salonie DR Autodar w Częstochowie przy ulicy Świętej Jadwigi 100.

0: Спеціалізація «Свій сен» в стилю «Італіано».
1: Sprawdź, zadbaj, zapobiegaj. Już 24 października w Galerii Jurajskiej zagości Miasteczko Zdrowia i Kultury. Odwiedź nas i skorzystaj z bezpłatnych badań, konsultacji ze specjalistami oraz porad ekspertów. A na wielki finał wyjątkowy koncert Marty Honzatko. Nie odkładaj zdrowia na później. Tego dnia zatroszcz się o siebie i swoich bliskich. Zapraszają Rotary Klub Częstochowa oraz PZU Zdrowie. Szczegóły na www.galeriajurajska.pl.
2: Ceny paliw w górę, prąd coraz droższy. A ty wciąż możesz kupić taniej. W DrewBet trwa jesienne wietrzenie magazynów. Końcówki serii już od 37 zł za metr kwadratowy. A bogaty wybór kostki melanż znajdziesz już od 49 zł. Projekt, transport i rozładunek gratis. Po co przepłacać, skoro można zrobić porządek wokół domu i jeszcze zostawić trochę grosza w kieszeni? DrewBet Kłobuck, ulica Górnicza 1 oraz u naszych dystrybutorów. Wietrzymy magazyny, zanim jesień zrobi to za nas. Sprawdź na drewbet.pl.
3: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
6: Zepsuta lodówka? Stary telewizor? Chcesz szybko pozbyć się elektrośmieci? Skontaktuj się z firmą Bofi. Zadzwoń 661-700-800, a my odbierzemy i zutylizujemy zużyty sprzęt AGD RTV. Przyjeżdżamy do osób prywatnych, małych i dużych firm. Zadbaj o środowisko z firmą Bofi. Odbiór i utylizacja elektroodpadów. 661-700-800. www.bofiagd.pl.
7: Po reklamie.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
9: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel lakierni Glinny, oferującej oczyszczanie i lakierowanie metali. Biała ulica Strażacka 66.
11: Im bliżej końca wtorku, tym więcej przejaśnień, pod koniec dnia nawet rozpogodzenia. Jeśli chodzi o wiatr, ten dmucha słabo z północnego zachodu i północy. Ciśnienie mamy na poziomie 1026 hektopaskali i wolno sobie rośnie, a biometr w Częstochowie, Koziegłowach czy Mykanowie jest dzisiaj okej.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
9: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel lakierni Glinny, oferującej oczyszczanie i lakierowanie metali. Biała ulica Strażacka 66.
12: Słuchasz Radia Jura.

0: Radio Jura.
1: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa Katowicka 54.

0: Wtorek 13. Pozdrawiam ratowników medycznych, którzy dzisiaj świętują. Wtorek to także dzień bez stanika, ale za to dzień noszenia garnituru. Jest również dzień sceptyków, dzień trenowania mózgu, który zachęca do łamigłówek, zagadek i ćwiczenia umysłu, ale najważniejsza okazja to dzisiaj jednak dzień rozpieszczania siebie. Gorąco do tego zachęcam. No i mamy jeszcze dzień głupich powiedzonek. Sobie świecisz, czy mi? Tu się zalicza, oczywiście. Co jeszcze? Dajcie znać, jakie są wasze ulubione.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Największa galeria mebli w regionie świętuje urodziny. 17. urodziny Galerii Mebli Stolido. Odwiedź nas i skorzystaj z niesamowitych prezentów. Tylko raz w roku zyskujesz super rabaty i płacąc gotówką i wybierając wygodne raty 0%. Transport jak zawsze gratis. 17. urodziny Galerii Mebli Stolido. Pamki koło Częstochowy, Powstańców Śląskich 50. www.stolido.com.
3: Cześć. Musimy się pospieszyć, bo nie zdążymy do pracy.
4: Zdążymy, spokojnie.
3: No, w sumie tak. Auto ci już wyrczy jak sportowe, tylko słabo jedzie.
4: No nie wiem, gdzie z tym jechać.
3: No, mieszkasz w Częstochowie i zastanawiasz się, gdzie jechać naprawić tłumik? Przecież to dzieci wiedzą. Kadex, człowieku, firma robi to już 30 lat. Ja do nich jeszcze z tatą dużym Fiatem jeździłem. Z wydechem zrobią wszystko. Kadex Częstochowa, Traugutta 16, Bohaterów Katynia 2, kadex-tłumiki.pl.
5: Hola, hola! Hotel Sonek zwoła. O sobotniej imprezie przypominamy. I wraz z DJ-em Dragonem zapraszamy. 7 listopada Dzień Golonki organizujemy. I na to pyszne mięsiwo zapisy już przyjmujemy. W cenie biletu jadło, napoje i dobrą zabawę gwarantujemy. A, i na Andrzejki już zapraszamy, bo wieczór pełen wrażeń dla was mamy. Hotel Sonek i restauracja Del Arte zaprasza. Krakowska 45, Częstochowa. Salon X-Land zaprasza na drugą edycję Targów Dziecięcych. 23 i 24 października przy Krakowskiej 45. Na miejscu eksperci topowych marek pomogą ci wybrać wózek, fotelik oraz domową wyprawkę. Specjalne oferty cenowe, których nie możesz przegapić. 23 i 24 października w Salon X-Land Częstochowa, Park Handlowy Warta.
6: A ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
7: Pokaż!
6: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
7: A ile tych linii?
6: Giga!
7: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrabka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
8: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz. Wszystkie serki wiejskie, twarogi i serki do smarowania marki Łaciaty 1 plus 1 za grosz. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 października. Carrefour. W sumie najlepszy.
9: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
10: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
11: Gdańsk, tankowanie na Orlenie. Poznań, płatność zakończona.
12: Kraków, ruszamy dalej.
13: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
14: Gastorama.
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
14: A w praktyce wystarczy przyjechać do Gastoramy, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Gastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Po reklamie.
1: sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa Katowicka 54.
16: Słuchasz Radia Jura.

0: Już wtorek, czy dopiero wtorek? Która opcja jest wam bliższa? Dajcie znać, a my damy znać za chwilę, co dzieje się w kraju, na świecie i blisko nas. Pora na nasze wiadomości.
1: 7 tysięcy kontroli w śląskich szkołach. W wiadomościach Radia Jura wracamy do działań mundurowych w sprawie bezpieczeństwa w placówkach oświatowych. Będzie także zaproszenie na tydzień mediacji w Częstochowie. Pamiętacie Miami Vice? Będzie filmowa kontynuacja kultowego kiedyś serialu. Joanna Mielimonka. Do usłyszenia o 13:00.
2: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa Katowicka 54.
3: Reklama.
4: Uwolnij stres, podkręć efektywność, odpocznij i zregeneruj się w NEA. Elitarne terapie głęboką podczerwienią, wodorem, tlenem i pracy z emocjami. Odzyskaj siły, żyj na 100%. NEA, miejsce odnowy. Częstochowa Mielczarskiego 21/23. www.neamyślnikodnowa.pl.
5: Jak kupują orły oszczędzania? Przebojowo!
6: Bo teraz w Auchanie na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej. Tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
7: 25 października, dzień, który zmieni Częstochowę. Referendum będzie ważnym momentem dla naszego miasta. To nasza Częstochowa, nasza decyzja, nasz głos. Nie pozwól, żeby inni zdecydowali bez twojego udziału. 25 października to dzień, który zmieni Częstochowę. Idź na referendum. Teresa Dzielska.
8: To jest reklama polityczna. Materiał sfinansowany przez Komitet Referendalny Czas na Referendum w związku z referendum 25 października 2026 roku. Ogłoszenie o przejrzystości znajduje się na stronie radiojura.pl.
9: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
10: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
11: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
12: I zrobiła nam super pokój.
13: Mamo, dzięki!
14: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
15: Janie, skarpeta na pieniądze.
16: Się rozpadła.
15: Noż do 100.
16: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
17: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
18: Blik.
19: Sebastian Della, Sonia Mietelica, Andrzej Grabowski, Ireneusz Czop i Maurycy Popiel w nowym serialu medycznym SOR. Tu każda sekunda ma znaczenie. Napięcie, adrenalina, wyścig z czasem i uczucie, które dostaje drugą szansę. Oglądaj nowy serial SOR już dziś o 22.20 w TVP2.
20: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Maliny 125 gramów, cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. I awokado zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
21: Lidl, to się opłaca.
22: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Odkryj szeroki wybór modeli dostępnych z korzyścią do 43 640 zł. Sprawdź szczegóły u partnera.
23: Volkswagen. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
24: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
23: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
24: Ascorvita Max?
23: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
25: Zdrowi.
23: Po reklamie.
0: Na zegarach już godzina 13:00, w to wtorkowe popołudnie, czas na wiadomości.
1: Joanna Mielimonka, zaczynamy. Śląska Policja przeprowadziła w ostatnich dniach już blisko 7 tysięcy kontroli w szkołach i ich okolicach. Mundurowie reagują na wiele niepokojących sygnałów płynących z różnych źródeł, zapewnia Sabina Chyra-Giereś, rzeczniczka Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.
2: Tych zgłoszeń w ostatnich dniach nie brakowało. Część dotyczyła tego, co młodzi ludzie piszą w internecie, na komunikatorach czy klasowych grupach. Pojawiały się groźby, niepokojące wpisy, czasem sugestie, że może dojść do przemocy. I tu chciałabym zwrócić uwagę na jedną rzecz. Czasami młodzi ludzie mówią, że przecież to był tylko żart, że nie miałem zamiaru niczego nikomu zrobić. Tyle, że dla osoby, która czyta taką wiadomość lub słyszy coś takiego, to wcale nie musi być żart.
1: Sabina Chyra-Giereś apeluje po raz kolejny do rodziców i opiekunów, by rozmawiać z dziećmi na temat tego, co robią w sieci.
2: Rozmawiajcie z dziećmi, reagujcie na niepokojące sygnały i pokazujcie tym młodym ludziom, że mogą liczyć na waszą pomoc. Każdy dziś musi zdać sobie sprawę z tego, że bezpieczeństwo w szkole to nie jest tylko zadanie policji. To zadanie nas wszystkich, dorosłych.
1: Policja apeluje również do młodych ludzi, aby nie rozpowszechniali bezrefleksyjnie niesprawdzonych informacji.
3: Wiadomości Radia Jura.
1: Trwa tydzień mediacji, bo spory można rozwiązywać bez udziału sądów. Wracamy do tego tematu w Radiu Jura. Do piątku Sąd Okręgowy wspólnie z Sądem Rejonowym i Urzędem Miasta w Częstochowie organizują cykl wydarzeń promujący polubowne metody wypracowywania kompromisów. Salonik mediacyjny dla środowiska prawniczego oraz spotkanie w sali konferencyjnej magistratu planowane jest na czwartek, czyli podczas Międzynarodowego Dnia Mediacji. Przez cały tydzień od 9 do 15 mieszkańcy mogą korzystać także z telefonicznych dyżurów mediatorów.
3: Radio Jura poleca.
1: Różewicz w Teatrze imienia Adama Mickiewicza. Niezwykły i intymny wieczór zapewni poruszające czytanie performatywne zatytułowane Matka odchodzi. Poetycki i osobisty tekst trafi na częstochowską scenę kameralną imienia Iwo Gala dwukrotnie, jutro o 10 oraz 18. Twórcy zdradzili przed premierą kulisy przejmującego widowiska o pamięci, miłości i o rodzinnych więziach.
13: W każdym z nas budują się jakieś myśli, jakieś skojarzenia, jakieś wspomnienia. Chciałbym, żeby ta produkcja, to spotkanie może z literaturą Różewicza wzbudziło u słuchających właśnie tego samego rodzaju efekty, czy skojarzenia, czy wrażenia.
1: Tłumaczy reżyser i aktor Marek Ślosarski. Więcej na ten temat usłyszycie jeszcze w tej godzinie popołudniowego programu. Za godzinę natomiast szpital w Kłobucku, który prowadzi diagnostykę nadwagi i otyłości u dzieci. Teraz pozostałe informacje i Ewa Kwaśne.
18: Dziś ma zapaść decyzja w sprawie ekstradycji do Polski dwóch Turków podejrzanych o podpalenie bazy Starlinku w okolicach Grodziska Mazowieckiego. Cudzoziemcy zatrzymali wczoraj w Niemczech na polecenie polskich służb. Dziś mają stanąć przed sądem. Krzysztof Zasada teraz z nowymi informacjami. Krzysztofie, w ręce niemieckiej policji wpadły dwie kolejne osoby mogące mieć związek z zatrzymanymi. Co się z nimi dzieje?
25: Pozostają w dyspozycji niemieckich funkcjonariuszy. To kobieta i mężczyzna, którzy, jak wiele na to wskazuje, pomagali dwóm Turkom zatrzymanym pod zarzutem dywersji na zlecenie obcych służb. Jak się dowiedziałem, kobieta miała w okolicach Łodzi przejąć podpalaczy, którzy dotarli do nas przez Świecko z Niemiec i zawieźć ich do Woli Krobowskiej, gdzie jest baza Starlinków. Badana jest rola zatrzymanego mężczyzny. Ich udział w tym akcie dywersji badają też polscy śledczy. Od szczegółowych ustaleń zależy, czy zapadnie decyzja o wysłaniu, także wniosku o wydanie ich Polsce.
18: Zarzuty nawoływania do zabójstwa m.in. premiera Donalda Tuska i marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego dla 46-latka z Obornik w Wielkopolsce, informuje prokuratura. Mężczyzna został zatrzymany wczoraj. Także wczoraj na Dolnym Śląsku zatrzymany został 66-latek, który groził zamachem na premiera Tuska i ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza. Miami Vice 85 to nowa odsłona słynnej policyjnej opowieści. Właśnie pojawiły się pierwsze zdjęcia z filmu. Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej. Kasiu, kogo oglądamy na tych fotografiach?
26: Widzimy, jak wyglądają Austin Butler i Michael B. Jordan, nowi Crockett i Tubbs. Pierwszy ma szary garnitur w takim pędzie, drugi czarną skórzaną kurtkę i to jest kinowy remake klasycznego serialu Policjanci z Miami.
18: A który, przypomnijmy, właśnie był hitem od połowy lat 80., tak?
26: I do 90. nawet. Inspiracją dla twórców nowej odsłony był pierwszy sezon produkcji z Donem Johnsonem i Filipem Michaelem Thomasem. Reżyseruje Józef Kosiński, ojciec sukcesu m.in. Top Gun Maverick. W filmie policjanci Crockett i Tubbs pod przykrywką przenikają do gangsterów, by rozbić siatki kryminalne na Florydzie. Kinowa premiera za półtora roku, ale poczekamy.
27: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel, oferujący sprzedaż opon i bezłyżkową wymianę na urządzenia Hunter.
0: Druga część wtorku zdecydowanie ładniejsza od tej pierwszej. Pod koniec dnia rozpogodzenia, czyli chwilami nawet bezchmurne niebo zobaczymy. Na termometrach dzisiaj do 13 stopni Celsjusza. Jutro temperatura na poziomie do 14, być może 15 stopni. A w czwartek w Częstochowie, Lublińcu czy w Kłomnicach do 14 stopni Celsjusza.
27: Sponsorem prognozy pogody był właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel, oferujący sprzedaż opon i bezłyżkową wymianę na urządzenia Hunter.
0: Za nami godzina 13, Radio Jura po południu. Dzisiaj wtorek w kalendarzach. Wracamy do muzyki wybranej dla Ciebie. Electric Light Orchestra. Teraz Andrea Bocelli, David Guetta i Jay. Za chwilę, później także grupa No Mercy. Gramy.
4: Radio Jura.

0: Radio Jura.
1: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa Katowicka 54.

0: Radio Jura, prezentami stoi. Kto wcześniej wstaje, ten ma szansę na wygranie kawy rzemieślniczej z naszym logo. To jest propozycja programu porannego. Formularz konkursowy znajdziecie na radiojura.pl. A na naszym Facebooku konkurs, w którym do wzięcia były bilety na sobotni koncert w Filharmonii Częstochowskiej. Tam muzyka z filmu Chłopi na żywo. Wystarczyło zadzwonić i powiedzieć nam, dlaczego te bilety należą się właśnie wam. A my oddzwanialiśmy z dobrymi informacjami.
1: Hura, hura, wygrałam bilet w Radio Jura. Będę miała wspaniałe urodziny. Będę na spektaklu, który zafundowało mi Radio Jura. Warto grać, warto zadzwonić, warto wygrywać. Pozdrawiam, Agnieszka.
2: Dzień dobry, wygrałam 2 bilety na ostatni taniec. Dziękuję serdecznie i otrzymałam. Pozdrawiam całą redakcję.
3: Dzień dobry. Dzisiaj 13. Mówią, że pechowy, a dla mnie szczęśliwy. Właśnie dowiedziałam się, że otrzymałam od Radia Jura bilet wstępu na rewelacyjny ostatni taniec, który w naszej Filharmonii Częstochowskiej się odbędzie w sobotę. Jestem bardzo zadowolona. Uwielbiam tę muzykę. Pełną emocji, no niesamowitej energii. Całe za serca dziękuję i serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy wspaniałego Radia Jura. Dziękuję.
0: Kolejnych konkursów szukajcie na naszym Facebooku.
4: Radio Jura.
5: Reklama.
6: Wymarzone wnętrze zaczyna się od dobrego pomysłu, a dobry pomysł potrzebuje fachowego wykonania. Wybierz Kosowski Meble. Meble na wymiar, dopasowane do Twoich potrzeb. Zadzwoń 697 056 155 697 056 155 lub odwiedź stronę www.kosowski-meble.pl.
7: Babciu, miałem wypadek. Potrzebuję pieniędzy.
8: Jestem policjantką. Pani pieniądze są zagrożone. Proszę je przekazać.
9: Mam dla pana przesyłkę, trzeba tylko dopłacić.
10: Uważaj, tak działają oszuści. Dlatego nie podawaj danych, haseł ani numerów kont. Nie przekazuj nikomu pieniędzy. Nie wpuszczaj nieznajomych do mieszkania. Nie działaj pod presją. A jeśli masz wątpliwości, skontaktuj się z policją. Zachowaj ostrożność. Akcja Stop Oszustom prowadzona przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS oraz Komendę Miejską Policji w Częstochowie.
11: Jedziesz swoim Porsche? W końcu nie musisz wyjeżdżać z Częstochowy, aby twoje...
12: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS oraz Komendę Miejską Policji w Częstochowie.
11: Jedziesz swoim Porsche? W końcu nie musisz wyjeżdżać z Częstochowy, aby twoje Porsche miało to, co najlepsze. Partnerski serwis Porsche już...

0: Deszcz, wiatr, jesienne porządki.
1: Odwiedź Traktom. Skorzystaj z promocji i przygotuj się na jesień już dziś.
0: Zamiatarki, odkurzacze do liści, dmuchawy i traktorki wyposażone w zamiatarki.
1: Moc, wygoda i skuteczność w każdy jesienny dzień.
0: Odwiedź Traktom. Wybierz sprzęt na jesień i skorzystaj z promocji.
1: Kolonia Poczesna, ulica 1 Maja 20 przy DK1.
0: www.traktom.pl.
1: Traktom. Z nami jesień Cię nie zaskoczy.
2: Kiciu,
3: a?
2: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
3: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
4: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
3: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
4: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
3: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
5: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
6: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo, 2 opakowania plus 1 za grosz. I wszystkie makarony Italiamo, 2 opakowania plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
9: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
10: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
11: Chcesz mieć pewność, że twój Ford jest serwisowany tak, jak należy? Dzięki Ford Economy Service możesz liczyć na profesjonalną obsługę samochodu, oryginalne części i opiekę ekspertów w przystępnej cenie. Teraz usługa Motorcraft Service dostępna u autoryzowanych serwisów Forda już od 399 zł. Zadbaj o swój samochód i ciesz się spokojem na każdej trasie. Wybierz sprawdzoną jakość i doświadczenie. Umów się na serwis już teraz na Ford.pl.
12: Po reklamie.
13: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
14: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel lakierni Glinny, oferującej oczyszczanie i lakierowanie metali. Biała ulica Strażacka 66.
16: Dzisiaj na termometrach w najcieplejszym momencie wtorku 13 stopni powyżej zera, wiatr słaby z północnego zachodu i północy. Obniża temperaturę odczuwalną, być może 1-2 stopnie. Ciśnienie na poziomie 1026 hektopaskali wolno sobie rośnie. Jutro przez województwo śląskie będzie przechodził z zachodu na wschód aktywny front atmosferyczny, a to oznacza zachmurzenie całkowite, po południu również duże, z przejaśnieniami. W Częstochowie, Mykanowie czy Żarkach może pokropić.
13: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
14: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel lakierni Glinny, oferującej oczyszczanie i lakierowanie metali. Biała ulica Strażacka 66.
17: Słuchasz Radia Jura.

0: Radio Jura.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa Katowicka 54.

0: Master Boy na naszej playliście tu Radio Jura po południu. Jutro Dzień Edukacji Narodowej, czyli Dzień Nauczyciela, nieśmiało przypominam, ale to będzie również Dzień Aktora, bo Teatr imienia Adama Mickiewicza zaprasza na poruszające czytanie performatywne zatytułowane Matka Odchodzi. To na scenie kameralnej o godzinie 10, a później jeszcze o godzinie 18. Widzów zaprasza Magdalena Woch.
1: Czytanie performatywne oczywiście zostało przygotowane na zlecenie Miejskiego Domu Kultury w Radomsku pod kątem festiwalu, pod kątem inauguracji w ogóle festiwalu Trzy Razy Różewicz. Natomiast będziemy mogli też to czytanie performatywne zobaczyć w naszym Częstochowskim Teatrze na deskach naszej sceny kameralnej. Nasi aktorzy z tą intymnością, delikatnością i z tym słowem i prostotą, która scena kameralna buduje właśnie taką intymność i czystość i piękno tego słowa. Więc ja bardzo serdecznie zapraszam wszystkich Państwa również do naszego teatru.
0: Radio Jura oczywiście poleca środowy wieczór w teatrze.
2: Radio Jura.
3: Reklama.
4: Jest poranek, musi być moc.
5: Najlepiej Marek Moc.
4: I moc porannej kawy.
5: Słuchajcie uważnie, w konkursie Moc Porannej Kawy wygrywacie świeżo paloną, rzemieślniczą kawę z Częstochowy.
4: Chcesz wygrać? Wejdź na radiojura.pl i dołącz do zabawy.
6: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest Olsema, rzemieślnicza kawa z Częstochowy, która budzi naprawdę. Olsema.pl, a dla słuchaczy kod Jura na Olsema.pl.
7: Jak ty to robisz, że codziennie wydajesz mniej na zakupy?
8: Wybieram produkty marki Codzienny w Społem Częstochowa.
7: Codziennie taniej, ale czy na pewno dobrze?
8: Dobra jakość i rozsądna cena mogą iść w parze. Sprawdź sam. Poznaj produkty marki Codzienny w Społem Częstochowa.
7: I przekonaj się, jak łatwo oszczędzać każdego dnia.
9: 25 października, dzień, który zmieni Częstochowę. Referendum będzie ważnym momentem dla naszego miasta. To nasza Częstochowa, nasza decyzja, nasz głos. Nie pozwól, żeby inni zdecydowali bez twojego udziału. 25 października to dzień, który zmieni Częstochowę. Idź na referendum. Teresa Dzielska.
10: To jest reklama polityczna. Materiał sfinansowany przez Komitet Referendalny Czas na Referendum w związku z referendum 25 października 2026 roku. Ogłoszenie o przejrzystości znajduje się na stronie radiojura.pl.
11: Największa galeria mebli w regionie świętuje urodziny. 17 urodziny Galerii Mebli Stolido. Odwiedź nas i skorzystaj z niesamowitych prezentów. Tylko raz w roku zyskujesz super rabaty i płacąc gotówką i wybierając wygodne raty 0%. Transport jak zawsze gratis. 17 urodziny Galerii Mebli Stolido. Pamki koło Częstochowy, Powstańców Śląskich 50. www.stolido.com.
12: Wilfredo Leon i Tomasz Fornal w Częstochowie. Zobacz największe gwiazdy polskiej siatkówki w walce o Alko Superpuchary Polski. 24 października PGE Budowlani Łódź KS Developers Rzeszów. Dzień później Aluron CMC Warta Zawiercie. Bogdanka Luk Lublin. Bilety na eventim.pl. Zapraszają Alko, sponsor tytularny oraz Częstochowa Miasto Gospodarz.
13: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
14: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany Tobą.
15: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
16: Lidl. To się opłaca.

0: Swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
2: Poznań, płatność zakończona.
3: Kraków, ruszamy dalej.
4: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla Twojego biznesu.
5: Po reklamie.
6: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa Katowicka 54.
7: Słuchasz Radia Jura.

0: 13 dzień października, wielki dzień dla fanów Misia Paddingtona, bo właśnie tego dnia w 1958 roku ów uroczy misiu pojawił się w książce Michaela Bonda. Miś z Peru, wiadomo, charakterystyczny kapelusz i kanapka z marmoladą albo z dżemem, jak to lubi. Kto jest fanem Misia Paddingtona? Ręka do góry? No, sporo nas i bardzo dobrze. Polecam nasze wiadomości już za chwilę.
1: Nikomu nic się nie stało, służby na czas zareagowały w wiadomościach Radia Jura. Wracamy do wycieku gazu w Lublińcu. Będzie także symbol pokoju, który stanął przed częstochowskim plastykiem. I odpowiedź na pytanie, czy sztuczna inteligencja może przejąć kontrolę nad naszą lodówką? Joanna Mielimonka z odpowiedzią na to pytanie. Wracamy o 14.
2: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa Katowicka 54.
3: Reklama.

0: najwyższych obrotach. Drift Festival w M1 w Częstochowie.
1: Podziękuj swoim pracownikom i kontrahentom za współpracę. Hotel i restauracja Konstancja zaprasza do skorzystania z oferty świątecznej dla firm. Wigilia firmowa, koktajl party, catering w siedzibie firmy. Aranżowane bufety świąteczne oraz świąteczne paczki upominkowe. Chcesz dopasować wydarzenie do liczby gości lub określonego budżetu? Przygotujemy indywidualną ofertę dla twojej firmy. Zaplanuj tegoroczną Wigilię firmową z hotelem i restauracją Konstancja. Szczegóły hotel konstancja.pl.
2: Anda Rotenberg, pierwszym gościem cyklu Powiązań w Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie. Poznaj sztukę z perspektywy wieloletniej kuratorki i dyrektorki Zachęty, jednej z najwybitniejszych znawczyń historii sztuki. 22 października, godzina 18.15, Aleja 64. Nie możecie zabraknąć.
3: Likwidacja outletu Oskar. Wszystko minus 50%. Ostatnia szansa na wielkie zakupy w niskiej cenie. Sztuczne

0: zapraszamy.
1: Ciao Italia! To nie tylko Włochy, to także sen doskonały. W Dr. Materaz odkryjesz włoską jakość snu w wyjątkowej promocji. Teraz wybrane materace marki Moliflex z rabatem minus 25%. Dr. Materaz. Częstochowa, Drogowców 43, Aniołów Park. Dr. Materaz. Teraz twój sen w stylu Italiano.
2: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
3: Z Lady tradycyjnej Biedronki do środy polski świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. A do soboty szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
2: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.
4: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
5: Janie, skarpeta na pieniądze.
6: Się rozpadła.
7: Noż do 100.
6: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
8: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
9: Blik. Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
10: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
9: Czyli frosty kupiłeś?
11: Prościej się nie da.
12: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
13: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
12: Po reklamie.
14: I to już godzina 14, wtorek w kalendarzach, 13 dzień października. Czas na wiadomości.
15: Wyciek gazu w Lublińcu. Joanna Mielimonka. To na początek wiadomości o 14 w Radiu Jura, a to była nocna akcja pogotowia gazowego i lublinieckich służb w obrębie ulicy Paderewskiego i Oświęcimskiej. Konieczna okazała się ewakuacja mieszkańców, ale służby sprawnie opanowały niebezpieczny wyciek gazu. Z pobliskiej komendy policji ewakuowano dwójkę policjantów. Pogotowie gazowe potwierdziło wysokie stężenie gazu w powietrzu i zdecydowało o odcięciu zaworu, aby zapobiec dalszemu zagrożeniu.
16: Więcej na radiojura.pl.
15: Reorganizacja w częstochowskim magistracie. Roszady na stanowiskach zapowiadane są od nowego roku. Z końcem grudnia pracę zakończy sekretarz miasta Wanda Kukla. W związku z tym powołano na to stanowisko Marka Czerwińskiego, dotychczas pełniącego obowiązki dyrektora generalnego magistratu. Stanowisko to znika od 1 stycznia. Jako sekretarz miasta Marek Czerwiński będzie nadzorował obszar kompetencji dyrektora generalnego, wykonując zarazem wszystkie obowiązki sekretarza.
16: Zawsze reagujemy na Wasze sygnały.
15: Symbol pokoju, wyjątkowy akcent jubileuszowy przed częstochowskim plastykiem. Dziś przed budynkiem Liceum Szkół Plastycznych imienia Jacka Malczewskiego odbyła się uroczystość odsłonięcia słupa pokoju. Tradycja przyszła do nas z Japonii.
17: Powinien oddawać, walczyć o ustabilizowanie się, bo on też balansuje w nas i wokół nas.
18: Przesłanie niesione, czyli niech pokój zapanuje na świecie, szczególnie w trudnych czasach związanych z różnymi konfliktami na świecie, że ten pokój nie jest raz dany na zawsze i trzeba o niego dbać i walczyć, to ta właśnie rzeźba balansująca tak na krawędzi troszeczkę, że ten pokój, żeby zaistniał.
15: Tłumaczą autor rzeźby Jerzy Kędziora i Paweł Kolmas, dyrektor plastyka.
19: Ta idea przenosi się, rozrasta się do wielu miejsc. Mamy na przykład w Cieplicach liceum ogólnokształcące w Jeleniej Górze, w Gdańsku, w jednej ze szkół. Mam nadzieję, że tych szkół będzie więcej i że będzie to taki naturalny proces, ale aby ta idea i te symbole pokoju, które są chyba najbardziej rozpoznawalne na całym świecie.
15: Z Jackiem Kozłowskim, prezesem Fundacji Hejwa, który wspiera od lat stosunki polsko-japońskie, rozmawiał Mariusz Osyra.
16: Radio Jura jest blisko. Mówimy o Twoich sprawach.
15: Lepiej zapobiegać niż leczyć. Diagnostykę dzieci z nadwagą i otyłością prowadzi szpital w Kłobucku, bo ważne jest obserwowanie ich rozwoju oraz reagowanie na czas.
20: W kłobuckim oddziale oceniane są proporcje dziecka, prowadzone są badania metaboliczne i hormonalne, USG jamy brzusznej i tarczycy. Potem z tymi wynikami zapoznaje się dietetyk. Na koniec spotkanie z psychologiem i indywidualne zalecenia dotyczące żywienia i stylu życia.
0: Informacje w tej sprawie zebrała Anna Kruszewska. W portalu Radia Jura przeczytacie, jak zapisać dziecko na badania i jak się do wizyty w szpitalu przygotować. W Radiu Jura pozostałe informacje i Ewa Kwaśny.
7: W wypadku, gdy prezydent odmawia lub opóźnia zaprzysiężenie sędziego wybranego przez Sejm, ślubowanie można przeprowadzić bez jego fizycznego udziału. Tak stwierdza w opublikowanej dziś opinii Komisja Wenecka. Organ doradczy Rady Europy przygotował opinię w związku z kryzysem w polskim Trybunale Konstytucyjnym. Zapoznał się z nią nasz dziennikarz Tomasz Skory. Tomku, co dokładnie piszą eksperci?
11: Dokument na 23 stronach opisuje sytuację powstałą w wyniku nieprzyjęcia przez Karola Nawrockiego ślubowań od 5, a więc już od co trzeciego sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Po przeprowadzeniu dyskusji i rozważeniu sprawy Komisja Wenecka rekomenduje, żeby prezydent przeprowadzał ceremonię złożenia przysięgi niezwłocznie i bez przypisywania sobie uprawnień do kontroli procedury wyboru sędziów. Jeśli przeprowadzenia ceremonii prezydent odmawia lub ją opóźnia, Komisja Wenecka zaleca przeprowadzenie ślubowania bez niego z zachowaniem jego istotnych elementów właściwej formy i przekazania prezydentowi poświadczenia jej złożenia. Dla czekających na zaprzysiężenie pięciorga sędziów wybranych przez Sejm, opinia Komisji Weneckiej jest argumentem otwierającym drogę do podjęcia pracy. Teoretycznie, bo trzeba pamiętać, że opinia to tylko zalecenie, nie wiążące kogokolwiek prawo.
7: Niewielkie modele sztucznej inteligencji mogą już wkrótce zacząć się powielać, wykorzystując do tego nasze piekarniki, telewizory czy lodówki, ostrzega rozwijająca technologię AI firma Anthropic.
21: Dotyczy to na szczęście tylko urządzeń należących do tak zwanego internetu rzeczy, czyli podłączonych do sieci inteligentnych, wyposażonych w oprogramowanie sprzętów codziennego użytku.
7: Tych rzeczy jest coraz więcej, prawda? W
21: to
7: studiu
21: prawda.
7: Grzegorz Jasiński. Witamy Cię, Grzegorzu. Jak realne jest to niebezpieczeństwo?
21: Realne i podobno bliskie. Komunikat Anthropica wskazuje, że niewielkie modele AI mające poniżej 30 miliardów parametrów mogą osiągnąć takie zdolności w ciągu kilku miesięcy, a ich atutem jest relatywnie słabe zabezpieczenie tych inteligentnych systemów, które często autonomicznie sterują ogrzewaniem, kamerami, oświetleniem, są często elementami tak zwanych inteligentnych domów. Już w tej chwili czołowe modele AI potrafią wykonać większość niezbędnych kroków, ale pełny proces replikacji wciąż stanowi dla nich wyzwanie. To jednak szybko może się zmienić.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel, oferujący sprzedaż opon i bezłyżkową wymianę na urządzeniach Hunter.
14: Końcówka wtorku całkiem przyjemna z rozpogodzeniami. Wieczorem i w nocy zachmurzenie na początku małe, później wzrastające do całkowitego. I uwaga, uwaga, ten dzień musiał w końcu nadejść. Lokalnie nad ranem, w obniżeniach terenu w czasie dłuższych rozpogodzeń, niewykluczone słabe przygruntowe przymrozki. Tak, tak, jutro być może w okolicach Częstochowy, Lublińca czy Olsztyna możliwa zdrabka.
22: Sponsorem prognozy pogody był właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel, oferujący sprzedaż opon i bezłyżkową wymianę na urządzenia Hunter.
14: I to już godzina 14 za nami w naszym popołudniowym programie. Czas na świętowanie, bo dzisiaj dzień rozpieszczania samego siebie. A ja będę was rozpieszczał teraz najlepszą muzyką. Modern Talking na początek, Fast Boys za chwilę, później także Bryan Adams. Gramy.
16: Radio Jura.

0: Radio Jura.
1: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa Katowicka 54.

0: Figo na naszej wtorkowej playliście tu Radio Jura. Jak doskonale wiadomo, zdrowie najważniejsze. A częstochowscy studenci medycyny udowadniają, że można o nim rozmawiać w niezwykle słodki i przystępny sposób. Jutro w Alejach organizują pomysłową profilaktykę i akcję edukacyjną pod hasłem Think Pink. Ugryź raka piersi na słodko.
1: Działamy w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Studentów Medycyny i FMSA Polska w oddziale Kandydat Częstochowa. Jest to organizacja międzynarodowa, działająca w niemal każdym państwie na świecie. Zrzesza wszystkich przyszłych lekarzy, którzy dzielą się wiedzą medyczną na studiach, ale również chcą szerzyć, propagować profilaktykę dla innych. Chcemy wyjść do ludzi, bo głównie takie akcje jakieś profilaktyczne dzieją się w murach uczelni. Żeby zorganizować coś na zewnątrz, to już trzeba większej pracy, ambicji i my pokazujemy, że się da. Chcemy współpracować z różnymi instytucjami.
0: Z przedstawicielkami młodego środowiska częstochowskich medyków Jadwigą Ługasik i Dominiką Kluczną rozmawiał Mariusz Osyra. Cała rozmowa na radiojura.pl, a akcja potrwa jutro od 9.30 w Trzeciej Alei.
2: Radio Jura.
3: Reklama.
4: Wymarzone wnętrze zaczyna się od dobrego pomysłu. A dobry pomysł potrzebuje fachowego wykonania. Wybierz Kosowski Meble. Meble na wymiar. Dopasowane do Twoich potrzeb. Zadzwoń 697 056 155 697 056 155 lub odwiedź stronę www.kosowski-meble.pl.
5: Hola, hola! Hotel Sonex zwoła. O sobotniej imprezie przypominamy. I wraz z DJ-em Dragonem zapraszamy. 7 listopada Dzień Golonki organizujemy. I na to pyszne mięsiwo zapisy już przyjmujemy. W cenie biletu jadło, napoje i dobrą zabawę gwarantujemy. A, i na Andrzejki już zapraszamy, bo wieczór pełen wrażeń dla Was mamy. Hotel Sonex i restauracja Delarte zaprasza. Krakowska 45, Częstochowa.
6: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
7: Uwolnij stres, podkręć efektywność, odpocznij i zregeneruj się w NEA. Elitarne terapie głęboką podczerwienią, wodorem, tlenem i pracy z emocjami. Odzyskaj siły, żyj na 100%. NEA, miejsce odnowy. Częstochowa Mielczarskiego 21/23. www.neamyślnikodnowa.pl.

0: każdego dnia zatroszcz się o siebie i swoich bliskich. Zapraszają Rotary Klub Częstochowa oraz PZU Zdrowie. Szczegóły na www.galeriajurajska.pl.
1: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.

0: Remont zrobisz. Teraz szyna oświetleniowa Paris 97, lamelna filcu 89 i panele podłogowe Dąb Pura 31,99 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu i to w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Halo, Kasia?
2: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
1: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
2: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
3: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Po reklamie.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
6: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel lakierni Glinny, oferującej oczyszczanie i lakierowanie metali. Biała ulica Strażacka 66.
8: Tego popołudnia towarzyszy nam zachmurzenie umiarkowane z przejaśnieniami pod koniec dnia, także rozpogodzenia się pojawią, na ogół bez opadów deszczu. Ale nadal chłodno w Częstochowie, Poczesnej czy Mykanowie dzisiaj od 11 do 13 stopni Celsjusza.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
6: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel lakierni Glinny, oferującej oczyszczanie i lakierowanie metali. Biała ulica Strażacka 66.
9: Słuchasz Radia Jura.

0: Radio Jura.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa Katowicka 54.

0: Wtorek, dzień meczowy. Dzisiaj wraca piłkarska Liga Mistrzów, a w sobotę wraca Tauron Liga. I na inaugurację sezonu siatkarze KS Norwida Częstochowa podejmą utytułowaną Asseco Rysowie Rzeszów. Początek tego spotkania o 15:00.
1: Szanse, by to było dla nas pozytywne otwarcie sezonu?
2: Nie będzie to łatwy przeciwnik, ale to jest sport. Trzeba podchodzić do tego w taki sposób, że przygotowujemy się i walczymy, bo ten zespół, który teoretycznie był silniejszy, ulegał presji innego zespołu, więc w takim zawsze mindsetzie podchodziłem do spotkań. Jest to bardzo wymagająca liga, trudna. Ciężko jest przed sezonem powiedzieć, kto tak naprawdę jest murowanym faworytem, który wygra, bo są ciekawe też zespoły, które się wzmacniały i teraz naprawdę będzie ta liga. Kolejny raz będziemy to powtarzać, że ona jest ciekawa.
0: Mówił nam prezes Norwida Częstochowa Łukasz Żygadło. Rozmawiał z nim Mariusz Osyra, a do kibicowania zachęca w tym sezonie Radio Jura. Mam nadzieję, że widzimy się na trybunach.
3: Radio Jura.
4: Reklama. Największa galeria mebli w regionie świętuje urodziny. 17 urodziny Galerii Mebli Stolido. Odwiedź nas i skorzystaj z niesamowitych prezentów. Tylko raz w roku zyskujesz super rabaty i płacąc gotówką i wybierając wygodne raty 0%. Transport jak zawsze gratis. 17 urodziny Galerii Mebli Stolido. Pamki koło Częstochowy, Powstańców Śląskich 50. www.stolido.com.
5: Szukasz niezawodnego samochodu do swojej firmy? Postaw na sprawdzoną japońską technologię Isuzu Trax. Teraz także w salonie Bokar. Pojazdy dostawcze do 3,5 tony i ciężarowe z zabudową idealnie dopasowaną do Twojej działalności. Wywrotka, kontener, chłodnia czy zabudowa specjalistyczna. Niezależnie od tego, czy działasz w budownictwie, transporcie, piekarni czy cukierni, mamy rozwiązanie dla Ciebie. Odwiedź Bokar w Poczesnej przy ulicy Warszawskiej 22. Isuzu Trax. Japońska niezawodność, która pracuje na sukces z Twojego biznesu.
6: Witam sąsiada. Jak budowa? Może jakiegoś grilla ogarniemy?
7: Nie mam czasu. Jestem umówiony w sprawie okien, potem jadę wybrać jakieś drzwi, bramę garażową i jeszcze rolety.
6: Przecież to wszystko możesz załatwić w firmie Sinbud.
7: Sinbud to autoryzowany przedstawiciel i kompleksowa oferta lidera stolarki okiennej firmy EcoOkna.
6: Sinbud to bramy garażowe, rolety zewnętrzne, żaluzje fasadowe i duży wybór drzwi zewnętrznych.
7: Profesjonalny montaż i serwis.
6: Sinbud. Częstochowa Rocha 45/47.
7: Sinbud.pl.
8: 25 października, dzień, który zmieni Częstochowę. Referendum będzie ważnym momentem dla naszego miasta. To nasza Częstochowa, nasza decyzja, nasz głos. Nie pozwól, żeby inni zdecydowali bez Twojego udziału. 25 października to dzień, który zmieni Częstochowę. Idź na referendum. Teresa Dzielska.
9: To jest reklama polityczna. Materiał sfinansowany przez Komitet Referendalny Czas na Referendum w związku z referendum 25 października 2026 roku. Ogłoszenie o przejrzystości znajduje się na stronie radiojura.pl.
10: Jak ty to robisz, że codziennie wydajesz mniej na zakupy?
11: Wybieram produkty marki Codzienny w Społem Częstochowa.
10: Codziennie taniej, ale czy na pewno dobrze?
11: Dobra jakość i rozsądna cena mogą iść w parze. Sprawdź sam. Poznaj produkty marki Codzienny w Społem Częstochowa
10: i przekonaj się, jak łatwo oszczędzać każdego dnia.
12: A ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
10: Pokaż!
12: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
10: A ile tych linii?
12: Giga!
10: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrabka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
13: Netto przedstawia.
14: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
15: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
14: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
15: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
14: To może zapraszamy?
15: Dobre!
13: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej. A polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto dużo dobrego.
16: Za mnie.
17: Chcesz mieć pewność, że Twój Ford jest serwisowany tak, jak należy? Dzięki Ford Economy Service możesz liczyć na profesjonalną obsługę samochodu, oryginalne części i opiekę ekspertów w przystępnej cenie. Teraz usługa Motorcraft Service dostępna u autoryzowanych serwisów Forda już od 399 zł. Zadbaj o swój samochód i ciesz się spokojem na każdej trasie. Wybierz sprawdzoną jakość i doświadczenie. Umów się na serwis już teraz na ford.pl.
18: Go!
16: Castorama.
18: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
16: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy, gdzie już od środy przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych dostaniesz aż 20% zwrotu na kupon. To nawet 4 tysiące zwrotu. Chcesz więcej? Dołącz do klubu Castomax i zbieraj punkty na nagrody.
18: Castorama. Razem najlepiej.
16: Akcja trwa od 14 października do 3 listopada. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Po reklamie.
19: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa Katowicka 54.
17: Słuchasz Radia Jura.

0: Za chwilę 15 i nasze wiadomości, no to ja teraz podrzucę może taką ciekawostkę. Czy wiecie, że 13 października w 1792 roku wmurowano kamień węgielny pod przyszłą siedzibę prezydentów Stanów Zjednoczonych? Rozpoczęto niniejszym budowę Białego Domu. No to pozdrawiamy Amerykę i zapraszamy na wiadomości.
1: 25 października ważne dla Częstochowy referendum, a w wiadomościach Radia Jura ważne przed głosowaniem Rady dla Mieszkańców. Będzie także Politechnika Częstochowska organizująca kursy maturalne. I nowe doniesienia dotyczące tragedii w Kielcach. Tam w jednym z mieszkań znaleziono 4 ciała. Joanna Mielimonka, do usłyszenia.
2: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa Katowicka 54.
3: Reklama.
4: Wilfredo Leon i Tomasz Fornal w Częstochowie. Zobacz największe gwiazdy polskiej siatkówki w walce o Alko Superpuchary Polski. 24 października PGE Budowlani Łódź KS Developers Rzeszów. Dzień później Aluron CMC Warta Zawiercie. Bogdanka Luk Lublin. Bilety na eventim.pl. Zapraszają Alko, sponsor tytularny oraz Częstochowa Miasto Gospodarz.
5: Anda Rotenberg, pierwszym gościem cyklu powiązań w Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie. Poznaj sztukę z perspektywy wieloletniej kuratorki i dyrektorki Zachęty, jednej z najwybitniejszych znawczyń historii sztuki. 22 października, godzina 18.15, Aleja 64. Nie możecie zabraknąć.
6: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
7: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
6: Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a polskie śliwki podłużne kilogram jedynie 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
9: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
10: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
11: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
12: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
13: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
12: Mhm, dokładkę rabatu.
11: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
14: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.

0: okazji 23. urodzin Neonet. Idealny dla miłośników kina. 75-calowy telewizor Hisense QLED 4K, który odtwarza miliardy odcieni za jedyne 2999. Tak, za mniej niż 3000 zł. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Andrzej, czy ja coś jeszcze dla ciebie znaczę? Już w ogóle nie zwracasz na mnie uwagi.
4: Nie zwracam, bo jesteś pusta. A w dodatku taka jak inne.

0: realizacji i zamów dróg ścienny.
1: Po reklamie.
2: Godzina 15 na zegarach. O tej porze u nas kolejne popołudniowe wiadomości.
3: Joanna Mielibonka, zaczynamy. Zbliża się lokalne referendum w Częstochowie. Przed głosowaniem warto pamiętać o terminach. Tylko do piątku można składać wnioski o głosowanie przez pełnomocnika. Z kolei za tydzień mija czas na dopisanie się do spisu w wybranym obwodzie. Jak mówi Marta Różycka, przedstawicielka Komitetu Referendalnego, jeżeli osobiście nie będziemy mogli pójść do urny, lepiej złożyć wniosek o głosowanie przez pełnomocnika niż korespondencyjnie.
4: Bo jest to dosyć skomplikowany tryb i rodzi potem wiele zastrzeżeń, co może źle wpłynąć na frekwencję. Także jeżeli tutaj pojawiają się takie problemy z niepełnosprawnością czy innego typu niedogodności, to tutaj rekomendujemy, żeby po prostu głosować przez pełnomocnika, co wcale nie jest trudne do załatwienia i myślę, że w tej komisji miejskiej można sobie to łatwo zorganizować.
3: Referendum w Częstochowie w sprawie odwołania bądź nie Rady Miasta i Prezydenta Miasta przed upływem kadencji już 25 października.
5: Twoje sprawy.
3: Lata starań przyniosły długo oczekiwany efekt. OSP w Kamienicy Polskiej pozyskała środki zewnętrzne na zakup nowego wozu, który zastąpi wysłużonego stara. Konieczny jest jeszcze dodatkowy sprzęt, bo miejscowi strażacy często pojawiają się na miejscu akcji w terenie jako pierwsi.
6: To ochotnicy są na miejscu i to oni zwykle chodzą tam, gdzie inni no nie wejdą.
7: Zwykle po prostu reagują najszybciej.
6: Czas dojazdu jest tu kluczowy. Wiadomo, że ochotnicy są na miejscu, są w tych strukturach każdej gminy, w większości miejscowości i to oni dokonują pierwszego rozpoznania. Oni często też wykonują te pierwsze czynności ratujące życie, także to jest siła i za to chwała każdemu strażakowi ochotniczych straży pożarnych.
3: Z Arturem Furmańskim, wójtem Kamienicy Polskiej, rozmawiał Mariusz Osyra.
5: Wiadomości Radia Jura.
3: Kursy dla przyszłorocznych maturzystów organizowane przez Politechnikę Częstochowską. Zapisy ruszyły i potrwają do najbliższego piątku. Zajęcia będą obejmować tematy z biologii, chemii, fizyki oraz matematyki. Poprowadzą je wykładowcy z uczelni. Stacjonarne kursy potrwają od listopada do kwietnia. To 15 spotkań po 3 godziny lekcyjne. Informacje o zapisach oraz harmonogram zajęć mamy w naszym portalu.
5: www.radiojura.pl.
3: Za dużo, za szybko, samotnie. To hasło tegorocznej jurajskiej jesieni poetyckiej. Wydarzenie odbędzie się już po raz 22 w Janowie w najbliższy weekend. Poświęcone jest poezji, literaturze oraz twórczości inspirowanej pięknem Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Termin zgłoszeń mija jutro. Będzie okazja do spotkań z poezją, rozmów o literaturze oraz wspólnego odkrywania tej części Jury. Joanna Mielibonka, to wszystko ode mnie na dziś. Polecam kolejne wydanie Wiadomości z kraju i ze świata. Z nami ponownie Ewa Kwaśny.
8: Zabił żonę i dzieci, a później odebrał sobie życie. To najbardziej prawdopodobny scenariusz tragedii w Kielcach. Cztery ciała znaleziono dziś w jednym z mieszkań w bloku przy ulicy Jagieły. Z najnowszymi informacjami teraz reporter Michał Krasoń.
9: Dzień dobry.
8: Witaj Michale, co już ustalili śledczy?
9: Jak usłyszałem, wszystko wskazuje na to, że 55-letni mężczyzna zabił swoją 52-letnią żonę oraz dzieci w wieku 17 i 18 lat, a później sam odebrał sobie życie na balkonie mieszkania. Jego ciało nad ranem zauważył sąsiad, który wezwał służby.
10: Trwają na miejscu zdarzenia czynności w postaci oględzin miejsca i zwłok na miejscu ich ujawnienia. Te czynności zapewne potrwają dzisiaj do godzin wieczornych. Nasze wstępne ustalenia wskazują, że najprawdopodobniej, bo będziemy to weryfikować czynnościami procesowymi. Mamy tutaj do czynienia z tak zwanym samobójstwem rozszerzonym.
9: Mówi Daniel Prokopowicz z kieleckiej prokuratury. Śledczy wciąż ustalają, w jaki sposób zginęły trzy osoby, których ciała znaleziono w mieszkaniu. Na jutro zaplanowano sekcję zwłok.
8: Długotrwała susza hydrologiczna to zła wiadomość nie tylko dla rolnictwa, przemysłu czy energetyki. Przez cały październik w 15 województwach obowiązuje stan zagrożenia hydrologicznego. Niskie stany wody odczują mieszkańcy miast i wsi, którzy mogą zostać zmuszeni do bardziej oszczędnego gospodarowania wodą.
11: Mniej wody to konieczność korzystania z wody będącej w tym samym obiegu, w recyklingu. To znacznie zwiększa koszty produkcji. Mieszkańcy południowej Francji w tym roku nie korzystali z swoich gospodarstwach z bieżącej wody, tylko gromadzili ją i wielokrotnie korzystali z tej samej wody przetworzonej już przez nich. Ten problem już widać w Europie, w Polsce jeszcze nie aż tak, bo dotyka na razie głównie rolnictwa i przemysłu, a nie przeciętnego Kowalskiego, ale na południu Europy to już widać.
8: Wyjaśniał profesor Robert Czerniawski, hydrogeolog z Uniwersytetu Szczecińskiego. Dziś rusza druga w tym sezonie kolejka piłkarskiej Ligi Mistrzów. Jednym z najciekawiej zapowiadających się spotkań będzie mecz Atletico Madrid z Manchesterem United. Z klubem z Norwegii zagra Bayern Monachium.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel, oferujący sprzedaż opon i bezłyżkową wymianę na urządzeniach Hunter.
2: Druga część wtorku zdecydowanie ładniejsza od tej pierwszej. Pod koniec dnia rozpogodzenia, czyli chwilami nawet bezchmurne niebo zobaczymy. Na termometrach dzisiaj do 13 stopni Celsjusza. Jutro temperatura na poziomie do 14, być może 15 stopni. A w czwartek w Częstochowie, Lublińcu czy w Kłomnicach do 14 stopni Celsjusza.
0: Sponsorem prognozy pogody był właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel, oferujący sprzedaż opon i bezłyżkową wymianę na urządzeniach Hunter.
2: Za nami już godzina 15, wtorkowe popołudnie, 13 dzień października. Mam nadzieję, że 13 jest tylko i wyłącznie dla Was szczęśliwa, bo dla nas jest. Dla kierowców teraz pozdrowienia i dla kierowców muzyka Miley. Za chwilę Robert, Miles i Sarsa. Gramy.
5: Radio Jura.
12: Let's go.

Radio Jura. Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa Katowicka 54.

0: Gypsy Kings, którzy ostatnio wycinali na swoich gitarach na Narodowym Stadionie. Kto widział? Ręka do góry. A teraz u nas o sporcie, było o siatkówce, czas na Speedway. Włókniarz Częstochowa chwali się w swoich mediach społecznościowych wzmocnieniem na kolejny sezon. Do drużyny ma wrócić dobrze znany kibicom Nikolaj Klint. Zawodnik ścigał się z Lwem na piersi już w sezonie 2016. Jak podkreśla prezes Jakub Michalski, Duńczyk zapewne wniesie nową wartość do naszej drużyny. Oczywiście trzymamy za to kciuki.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Są wnętrza, które zachwycają od pierwszego spojrzenia.
2: I są meble, które tworzą ich wyjątkowy charakter.
3: Furnipol. Zapraszamy do naszego salonu w Częstochowie przy Okulickiego 84.
2: Komfortowe sofy, eleganckie łóżka, wyjątkowe narożniki i stylowe fotele.
3: Z Furnipolem urządzisz stylowo każdy pokój w Twoim domu.
2: Furnipol. Twój styl, Twój komfort, Twoje wnętrze.
3: Częstochowa. Panorama Business Park. Okulickiego 84.
2: Furnipol.pl.
4: Budujesz dom? Remontujesz mieszkanie?
5: Masz problem z wyborem odpowiednich drzwi?
4: Przyjedź do firmy Progres w Częstochowie przy ulicy Kiedrzyńskiej 54.
5: Progres to aktualnie największy wybór drzwi w Częstochowie. Oferty producentów z całej Polski.
4: Drzwi zewnętrzne i wewnętrzne, standardowe i nietypowe, również na stereościeżnice.
5: Zapewniamy wykwalifikowaną ekipę montażową.
4: Progres. Częstochowa Kiedrzyńska 54. Telefon 570-999-401.
6: Salon X-Land zaprasza na drugą edycję targów dziecięcych. 23 i 24 października przy Krakowskiej 45. Na miejscu eksperci topowych marek pomogą Ci wybrać wózek, fotelik oraz domową wyprawkę. Specjalne oferty cenowe, których nie możesz przegapić. 23 i 24 października w Salon X-Land Częstochowa, Park Handlowy Warta.
7: Sprawdź, zadbaj, zapobiegaj. Już 24 października w Galerii Jurajskiej zagości Miasteczko Zdrowia i Kultury. Odwiedź nas i skorzystaj z bezpłatnych badań, konsultacji ze specjalistami oraz porad ekspertów. A na wielki finał wyjątkowy koncert Marty Honzatko. Nie odkładaj zdrowia na później. Tego dnia zatroszcz się o siebie i swoich bliskich. Zapraszają Rotary Klub Częstochowa oraz PZU Zdrowie. Szczegóły na www.galeriajurajska.pl.
8: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
9: Ceny paliw w górę, prąd coraz droższy. A Ty wciąż możesz kupić taniej. W DrewBet trwa jesienne wietrzenie magazynów. Końcówki serii już od 37 zł za metr kwadratowy. A bogaty wybór kostki melanż znajdziesz już od 49 zł. Projekt, transport i rozładunek gratis. Po co przepłacać, skoro można zrobić porządek wokół domu i jeszcze zostawić trochę grosza w kieszeni? DrewBet Kłobuck, ulica Górnicza 1 oraz u naszych dystrybutorów. Wietrzymy magazyny za nie.

0: z okazji 23. urodzin Neonet. Idealny dla miłośników kina. 75-calowy telewizor Hisense QLED 4K, który odtwarza miliardy odcieni za jedyne 2999. Tak, za mniej niż 3000 zł. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Cześć, tu Dawid Woliński.
0: 999, tak, za mniej niż 3000 zł. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar.

0: Autozłom, Motobajor, Wancerzów, ulica Sadowa 71, telefon 722 28 28 28, www.motobajor.pl.
1: Po reklamie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel lakierni Glinny, oferującej oczyszczanie i lakierowanie metali. Biała ulica Strażacka 66.
5: Dzisiaj na termometrach w najcieplejszym momencie wtorku 13 stopni powyżej zera, wiatr słaby z północnego zachodu i północy. Obniża temperaturę odczuwalną, być może 1-2 stopnie. Ciśnienie na poziomie 1026 hektopaskali wolno sobie rośnie. Jutro przez województwo śląskie będzie przechodził z zachodu na wschód aktywny front atmosferyczny, a to oznacza zachmurzenie całkowite, po południu również duże, z przejaśnieniami. W Częstochowie, Mykanowie czy Żarkach może pokropić.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel lakierni Glinny, oferującej oczyszczanie i lakierowanie metali. Biała ulica Strażacka 66.
6: Słuchasz Radia Jura.

0: Radio Jura.
1: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa Katowicka 54.

0: Muzyka wybrana dla ciebie w Radiu Jura wraca za chwilę, a przed nami wielki finał akcji Połączeni Alejami. Kulminacja świętowania 200-lecia Nowoczesnej Częstochowy odbędzie się już 15 października. Za scenariusz i reżyserię odpowiada Robert Dorosławski, który zdradzał nam szczegóły.
1: Będzie trochę rozrywkowo, bo na tym nam głównie zależy, bo jeżeli gromadzimy gdzieś tysiące ludzi, proponujemy im pobycie z nami przez 3 godziny, no to chcemy ich nie zanudzić historią tego miasta, zwłaszcza, że to starsze pokolenie być może więcej wie niż wykonawcy o historii miejsc niektórych w Częstochowie. Dlatego Częstochowa będzie się przewijać w tle, czasami będzie wychodzić na plan pierwszy. Będzie też scalona artystami częstochowskimi, którzy wystąpią w większości w tym koncercie. Generalnie będzie to koncert rozrywkowy, urozmaicony. Będą piosenki od przedwojennych po bardzo współczesne.
0: Całe to muzyczne widowisko z udziałem gwiazd już w czwartek, 15 października, a więcej o programie i o artystach przeczytacie na radiojura.pl.
2: Radio Jura.
3: Reklama.
4: Jest poranek, musi być moc.
5: Najlepiej Marek Moc.
4: I moc porannej kawy.
5: Słuchajcie uważnie, w konkursie Moc Porannej Kawy wygrywacie świeżo paloną, rzemieślniczą kawę z Częstochowy.
4: Chcesz wygrać? Wejdź na radiojura.pl i dołącz do zabawy.
6: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest Olsema, rzemieślnicza kawa z Częstochowy, która budzi naprawdę. Olsema.pl. A dla słuchaczy kod Jura na Olsema.pl.
7: Jak ty to robisz, że codziennie wydajesz mniej na zakupy?
8: Wybieram produkty marki Codzienny w Społem Częstochowa.
7: Codziennie taniej, ale czy na pewno dobrze?
8: Dobra jakość i rozsądna cena mogą iść w parze. Sprawdź sam. Poznaj produkty marki Codzienny w Społem Częstochowa
7: i przekonaj się, jak łatwo oszczędzać każdego dnia.
9: 25 października, dzień, który zmieni Częstochowę. Referendum będzie ważnym momentem dla naszego miasta. To nasza Częstochowa, nasza decyzja, nasz głos. Nie pozwól, żeby inni zdecydowali bez twojego udziału. 25 października to dzień, który zmieni Częstochowę. Idź na referendum. Teresa Dzielska.
10: To jest reklama polityczna. Materiał sfinansowany przez Komitet Referendalny Czas na Referendum w związku z referendum 25 października 2026 roku. Ogłoszenie o przejrzystości znajduje się na stronie radiojura.pl.
11: Dom. Chcesz się w nim czuć bezpiecznie, komfortowo i pięknie, tak jak sobie wymarzyłeś. Dlatego wybierz niezawodne drzwi wejściowe oraz bramę garażową marki Herman. Zaprojektowane z myślą o wieloletnim użytkowaniu. Produkty Herman zapewnią bezpieczeństwo i wygodę na co dzień.
12: Sprawdź jesienne promocje Herman w firmie Sinbud. Gwarantujemy niską cenę bram garażowych z napędem i drzwi zewnętrznych marki Herman. Dowiedz się więcej. Firma Sinbud. Autoryzowany partner Herman zaprasza. Częstochowa, ulica Świętego Rocha 45/47.
13: Jedziesz swoim Porsche? W końcu nie musisz wyjeżdżać z Częstochowy, aby twoje Porsche miało to, co najlepsze. Partnerski serwis Porsche już w naszym mieście. Car 911. Krótkie terminy oczekiwania i co ważne, serwis bez utraty gwarancji. Kiedy profesjonaliści zajmą się twoim Porsche, ty obejrzysz nasze klasyki. Wszystko w loftowych budynkach fabryki Częstochowa. Już nie musisz jechać daleko. Partnerski serwis Porsche Car 911. 1 maja 2021.
14: Ciao Italia! To nie tylko Włochy, to także sen doskonały! W Doktor Materas odkryjesz włoską jakość snu w wyjątkowej promocji! Teraz wybrane materace marki Moliflex z rabatem minus 25%! Doktor Materas! Częstochowa, Drogowców 43, Aniołów Park. Doktor Materas! Teraz twój sen w stylu Italiano!
15: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
16: No ja. Właśnie otwieram firmę.
15: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
16: To tak się da?
15: No ba.
17: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
18: Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
19: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Odkryj szeroki wybór modeli dostępnych z korzyścią do 43 640 zł. Sprawdź szczegóły u partnera.
20: Volkswagen. Po reklamie.
21: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa Katowicka 54.
2: Słuchasz Radia Jura.

0: Już za chwilę 16 wiadomości, później przypomnę, kto na liście solenizantów. Właściwie to już teraz chyba mogę powiedzieć. Tam między innymi Edward, a stare polskie przysłowie na dziś mówi: w Edwarda jesień twarda. No ja tutaj żadnych twardości nie widzę. O pogodzie też będzie, zostańcie koniecznie z nami.
1: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa Katowicka 54.
2: Reklama.

0: najwyższych obrotach. Drift Festival w M1 w Częstochowie.
1: Andrzej, czy ja coś jeszcze dla ciebie znaczę? Już w ogóle nie zwracasz na mnie uwagi.
2: Nie zwracam, bo jesteś pusta. A w dodatku taka jak inne.

0: galerię realizacji i zamów dróg ścienny.
1: Podziękuj swoim pracownikom i kontrahentom za współpracę. Hotel i restauracja Konstancja zaprasza do skorzystania z oferty świątecznej dla firm. Wigilia firmowa, koktajl party, catering w siedzibie firmy. Aranżowane bufety świąteczne oraz świąteczne paczki upominkowe. Chcesz dopasować wydarzenie do liczby gości lub określonego budżetu? Przygotujemy indywidualną ofertę dla twojej firmy. Zaplanuj tegoroczną wigilię firmową z hotelem i restauracją Konstancja. Szczegóły Hotel Konstancja. Stancja.pl.
2: Babciu, miałem wypadek. Potrzebuję pieniędzy.
3: Jestem policjantką. Pani pieniądze są zagrożone. Proszę je przekazać.
4: Mam dla pana przesyłkę, trzeba tylko dopłacić.
5: Uważaj, tak działają oszuści. Dlatego nie podawaj danych, haseł ani numerów kont. Nie przekazuj nikomu pieniędzy. Nie wpuszczaj nieznajomych do mieszkania. Nie działaj pod presją. A jeśli masz wątpliwości, skontaktuj się z policją. Zachowaj ostrożność. Akcja Stop Oszustom prowadzona przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS oraz Komendę Miejską Policji w Częstochowie.
6: Największa galeria mebli w regionie świętuje urodziny. 17. urodziny Galerii Mebli Stolido. Odwiedź nas i skorzystaj z niesamowitych prezentów. Tylko raz w roku zyskujesz super rabaty i płacąc gotówką i wybierając wygodne raty 0%. Transport jak zawsze gratis. 17. urodziny Galerii Mebli Stolido. Pamki koło Częstochowy, Powstańców Śląskich 50. www.stolido.com.

0: świętuje urodziny, a prezenty są dla Ciebie. Kup niezawodną lodówkę lub zamrażarkę marki Samsung, a dostawę, wniesienie i montaż masz za złotówkę. Dodatkowo zgarnij zwrot na konto w akcji Samsung Cashback. Ty wybierasz wymarzony sprzęt, a my zajmujemy się resztą od A do Z. Świętuj z nami i kupuj w Neonet. Neonet. Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Maliny 125 gramów, cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. I awokado zielonej, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Prostorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
2: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Po reklamie.
4: I to już godzina 16, wtorek, 13 dzień października, czas na wiadomości.
5: Opinia Komisji Weneckiej dotycząca obowiązku prezydenta przyjmowania przysięgi od wybranych przez Sejm sędziów Trybunału Konstytucyjnego jest potwierdzeniem stanu faktycznego, oświadczył na konferencji prasowej rzecznik rządu Adam Szłapka.
6: Każdy, kto czyta konstytucję, wie, w Polsce sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybiera Sejm. I tylko Sejm ponosi za to odpowiedzialność. Nikt nie ma prawa kwestionowania tego, nawet nikt nie ma prawa oceniania tego.
5: Podkreślał rzecznik rządu. Komisja Wenecka, organ doradczy Rady Europy, zarekomendowała też, by w przypadku, gdy prezydent odmawia odebrania ślubowania od sędziego, ta ceremonia może się odbyć bez udziału głowy państwa. Na odebranie ślubowania czeka w sumie 5 osób wybranych w tej kadencji przez Sejm na sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Historyczny wyczyn na Marsie.
7: Agencja NASA ogłosiła, że łazik Perseverance ustanowił nowy rekord dystansu pokonanego poza Ziemią. W ciągu nieco ponad 5 lat przejechał po czerwonej planecie aż 45 km 220 metrów.
5: W studiu z tymi informacjami Grzegorz Jasiński.
7: Witam ponownie.
5: Z redakcji naukowej. Grzegorz, łazik dokonał tego niemal trzykrotnie szybciej niż dotychczasowy rekordzista.
7: Łazikowi Opportunity przejechanie 45 km zajęło niemal 15 lat. Perseverance jest dużo szybszy dzięki zaawansowanemu systemowi autonomicznej nawigacji Autonav, który samodzielnie analizuje teren, tworzy trójwymiarowe mapy przeszkód i wyznacza trasę między punktami docelowymi ustalonymi już przez inżynierów na Ziemi. System ten pozwala na myślenie podczas jazdy i umożliwia pokonywanie nawet 412 metrów w ciągu jednego marsjańskiego dnia. To ma kluczowe znaczenie.
5: Grzegorzu, ale bicie rekordów chyba nie jest tu najważniejsze.
7: Nie, bo dzięki wytrzymałości i możliwości pokonania tych dłuższych dystansów Perseverance może przede wszystkim dotrzeć do coraz bardziej zróżnicowanych geologicznie obszarów Marsa i to pomoże w badaniach jego historii i ocenie, czy mógł kiedyś gościć życie.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel, oferujący sprzedaż opon i bezłyżkową wymianę na urządzenia Hunter.
4: Końcówka wtorku całkiem przyjemna z rozpogodzeniami. Wieczorem i w nocy zachmurzenie na początku małe, później wzrastające do całkowitego. I uwaga, uwaga, ten dzień musiał w końcu nadejść. Lokalnie nad ranem w obniżeniach terenu w czasie dłuższych rozpogodzeń niewykluczone słabe przygruntowe przymrozki. Tak, tak, jutro być może w okolicach Częstochowy, Lublińca czy Olsztyna możliwa zdrabka.
8: Sponsorem prognozy pogody był właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel, oferujący sprzedaż opon i bezłyżkową wymianę na urządzenia Hunter.
4: za nami już godzina 16, wtorek, 13 dzień października w kalendarzach. Na liście solenizantów panowie Edward i Teofil. Wszystkiego dobrego. W prezencie od nas pocztówka dźwiękowa, pan Michael Jackson, za chwilę Oceana, a później jeszcze DJ Bobo. Gramy.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.
9: Radio Jura.

0: Radio Jura.
1: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa Katowicka 54.

0: A teraz Radia Jura pozdrawia naszych słuchaczy w Kozie Głowach. Czytam sobie właśnie, że w tamtejszej bibliotece wkrótce ruszy klub miłośników zagiętych rogów. To miejsce ma być jak otwarta książka. Ma być wyjątkowym miejscem spotkań dla osób ciekawych świata, wiedzy i chcących dzielić się dobrą energią i entuzjazmem. Na początek już w poniedziałek, 26 października o 17:00 rozmowy o zdrowiu, ziołach, odporności w sezonie jesienno-zimowym. Będzie można sprawdzić, czym dysponuje biblioteka, jeżeli chodzi o literaturę w tym zakresie. Mocno polecamy.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Przestronny, niezawodny i doskonale wyposażony SUV w świetnej cenie? W świecie DR Automobil to więcej niż możliwe. To pewne. Marka DR już w Polsce. Zachwyć się designem z nutą włoskiej elegancji, bogatym wyposażeniem standardowym i wydajnymi silnikami dostępnymi z fabryczną instalacją gazową. Twoja podróż zaczyna się właśnie tu, w salonie DR Autodar w Częstochowie przy ulicy Świętej Jadwigi 112 na terenie Centrum Materiałów Budowlanych. Serwis przy ulicy Konwariowej 159. Zapraszamy.
4: Są chwile, których nie można powtórzyć. Pierwszy taniec, toast, śmiech najbliższych. Jest miejsce, które sprawia, że każda z tych chwil nabiera wyjątkowego znaczenia. Słoneczny brzeg w Zawadach. Elegancja, która nie potrzebuje przesady. Kuchnia, która pozostaje w pamięci. Obsługa, która wyprzedza oczekiwania. Wesela, bankiety, gale. Słoneczny brzeg. Nie dla każdego wydarzenia. Dla tych, które mają znaczenie. Słonecznybrzeg.com.
5: Wymarzone wnętrze zaczyna się od dobrego pomysłu, a dobry pomysł potrzebuje fachowego wykonania. Wybierz Kosowski Meble. Meble na wymiar, dopasowane do Twoich potrzeb. Zadzwoń 697 056 155 697 056 155 lub odwiedź stronę www.kosowski-meble.pl.
6: Likwidacja outletu Oskar. Wszystko minus 50%. Ostatnia szansa na wielkie zakupy w niskiej cenie. Sztuczne kwiaty, znicze, wkłady LED, świece, doniczki, ozdoby bożonarodzeniowe. Zamykamy z końcem roku. Outlet Oskar, ulica Mirowska 41A. Zapraszamy.
7: Deszcz, wiatr, jesienne porządki.
8: Odwiedź Traktom. Skorzystaj z promocji i przygotuj się na jesień już dziś.
9: Zamiatarki, odkurzacze do liści, dmuchawy i traktorki wyposażone w zamiatarki.
8: Moc, wygoda i skuteczność w każdy jesienny dzień.
9: Odwiedź Traktom. Wybierz sprzęt na jesień i skorzystaj z promocji.
8: Kolonia Poczesna, ulica 1 Maja 20 przy DK1.
9: www.traktom.pl.
8: Traktom. Z nami jesień Cię nie zaskoczy.
10: Sprawdź, zadbaj, zapobiegaj. Już 24 października w Galerii Jurajskiej zagości Miasteczko Zdrowia i Kultury. Odwiedź nas i skorzystaj z bezpłatnych badań, konsultacji ze specjalistami oraz porad ekspertów. A na wielki finał wyjątkowy koncert Marty Honzatko. Nie odkładaj zdrowia na później. Tego dnia zatroszcz się o siebie i swoich bliskich. Zapraszają Rotary Klub Częstochowa oraz PZU Zdrowie. Szczegóły na www.galeriajurajska.pl.
11: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
12: Skoda.
13: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
14: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
15: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
14: Mhm, dokładkę rabatu.
13: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
16: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
17: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
16: Od poniedziałku do środy kiełbasy pakowane od 30% taniej. Nie dotyczy kiełbas krakowskich i żywieckich. A mleko łowickie 3,2% złoty 99 za litr przy zakupie 6. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
18: Po reklamie.
19: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa. Organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
20: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel lakierni Glinny, oferującej oczyszczanie i lakierowanie metali. Biała ulica Strażacka 66.
0: końcówka wtorku z przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Na niebie chmur praktycznie zero, dopiero nad ranem ich troszeczkę przybędzie. Uwaga, nad ranem również lokalnie możliwe przymrozki przygruntowe, tak mówią niektóre prognozy. Jutro w ciągu dnia na ogół pochmurno z przejaśnieniami, niewykluczone słabe przelotne opady deszczu, a na termometrach w Częstochowie, Mstowie czy Olsztynie do 14-15 stopni.
19: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
20: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel lakierni Glin, oferującej oczyszczanie i lakierowanie metali. Biała ulica Strażacka.
20: Importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel lakierni Glin, oferującej oczyszczanie i lakierowanie metali. Biała ulica Strażacka 66.
1: Słuchasz.

0: Radio Jura.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa Katowicka 54.

0: Radio Jura po południu. Jesień za oknami, w lasach pod Częstochową trwa grzybobranie, a w Bibliotece Politechniki Częstochowskiej odbędzie się książkobranie. I to już w najbliższą sobotę. Od 9 będzie można wymienić się tam książkami, przekazać je innym bezpłatnie, ale także kupić czy sprzedać wybrane tytuły. W zaproszeniu od organizatorów czytam: daj książkom drugie życie, a sobie szansę na znalezienie kolejnej wyjątkowej lektury. Koniec cytatu. Miejsce wydarzenia: Biblioteka Główna Politechniki Częstochowskiej przy Alei Armii Krajowej 36 w sobotę.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Jak ty to robisz, że codziennie wydajesz mniej na zakupy?
2: Wybieram produkty marki Codzienny w Społem Częstochowa.
3: Codziennie taniej, ale czy na pewno dobrze?
2: Dobra jakość i rozsądna cena mogą iść w parze. Sprawdź sam. Poznaj produkty marki Codzienny w Społem Częstochowa
3: i przekonaj się, jak łatwo oszczędzać każdego dnia.
2: Misiu, a co ty się tak prężysz przed tym lustrem?
4: No właśnie, misiu. A patrzę, bo trochę się przybrało masy, pasowałoby się trochę poruszać.
2: Pojedź do firmy Kadex, wybierz bagażnik i ruszamy na wycieczkę rowerową.
4: Tak, to mi się podoba. Dosyć siedzenia. Z Kadex powrót do formy w tym roku będzie prosty. Kadex oferujemy haki holownicze i bagażniki rowerowe w promocyjnych cenach z montażem. Zapraszamy. Częstochowa, Traugutta 16, Bohaterów Katynia 2 i kadex-tlumiki.pl.
5: Jedziesz swoim Porsche? W końcu nie musisz wyjeżdżać z Częstochowy, aby twoje Porsche miało to, co najlepsze. Partnerski serwis Porsche już w naszym mieście. Car 911. Krótkie terminy oczekiwania i co ważne, serwis bez utraty gwarancji. Kiedy profesjonaliści zajmą się twoim Porsche, ty obejrzysz nasze klasyki. Wszystko w loftowych budynkach fabryki Częstochowa. Już nie musisz jechać daleko. Partnerski serwis Porsche Car 911. 1 maja 2021.
6: Wilfredo Leon i Tomasz Fornal w Częstochowie. Zobacz największe gwiazdy polskiej siatkówki w walce o Alko Superpuchary Polski. 24 października PGE Budowlani Łódź KS Developers Rzeszów. Dzień później Aluron CMC Warta Zawiercie. Bogdanka Luk Lublin. Bilety na eventim.pl. Zapraszają Alko, sponsor tytularny oraz Częstochowa, miasto gospodarz.
7: 25 października, dzień, który zmieni Częstochowę. Referendum będzie ważnym momentem dla naszego miasta. To nasza Częstochowa, nasza decyzja, nasz głos. Nie pozwól, żeby inni zdecydowali bez twojego udziału. 25 października to dzień, który zmieni Częstochowę. Idź na referendum. Teresa Dzielska.
8: To jest reklama polityczna. Materiał sfinansowany przez Komitet Referendalny Czas na Referendum w związku z referendum 25 października 2026 roku. Ogłoszenie o przejrzystości znajduje się na stronie radiojura.pl.
9: Ceny paliw w górę, prąd coraz droższy. A ty wciąż możesz kupić taniej. W DrewBet trwa jesienne wietrzenie magazynów. Końcówki serii już od 37 zł za metr kwadratowy. A bogaty wybór kostki melanż znajdziesz już od 49 zł. Projekt, transport i rozładunek gratis. Po co przepłacać, skoro można zrobić porządek wokół domu i jeszcze zostawić trochę grosza w kieszeni? DrewBet Kłobuck, ulica Górnicza 1 oraz u naszych dystrybutorów. Wietrzymy magazyny, zanim jesień zrobi to za nas. Sprawdź na drewbet.pl.
10: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
11: Gdańsk, tankowanie na Orlenie. Poznań, płatność zakończona.
12: Kraków, ruszamy dalej.
13: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
2: Po reklamie.
14: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa Katowicka 54.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: by było na tyle, jeżeli chodzi o nasze spotkanie we wtorek, 13 października. Życzę szczęśliwej końcówki dnia, fantastycznego środowego poranka i do usłyszenia jutro w samo południe. Mariusz Ryszka, kłaniam się, odmeldowuję się. Do jutra. Pa, pa.
1: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa Katowicka 54.
2: Reklama.
3: Szukasz niezawodnego samochodu do swojej firmy? Postaw na sprawdzoną japońską technologię Isuzu Trax. Teraz także w salonie Bokar. Pojazdy dostawcze do 3,5 tony i ciężarowe z zabudową idealnie dopasowaną do Twojej działalności. Wywrotka, kontener, chłodnia czy zabudowa specjalistyczna. Niezależnie od tego, czy działasz w budownictwie, transporcie, piekarni czy cukierni, mamy rozwiązanie dla Ciebie. Odwiedź Bokar w Poczesnej przy ulicy Warszawskiej 22. Isuzu Trax. Japońska niezawodność, która pracuje na sukces Twojego biznesu.
4: Witam sąsiada. Jak budowa? Może jakiegoś grilla ogarniemy?
5: Nie mam czasu. Jestem umówiony w sprawie okien, potem jadę wybrać jakieś drzwi, bramę garażową i jeszcze rolety.
4: Przecież to wszystko możesz załatwić w firmie Sinbud.
5: Sinbud to autoryzowany przedstawiciel i kompleksowa oferta lidera stolarki okiennej firmy EcoOkna.
4: Sinbud to bramy garażowe, rolety zewnętrzne, żaluzje fasadowe i duży wybór drzwi zewnętrznych.
5: Profesjonalny montaż i serwis.
4: Sinbud. Częstochowa Rocha 45/47.
5: Sinbud.pl.
6: Babciu, miałem wypadek. Potrzebuję pieniędzy.
7: Jestem policjantką. Pani pieniądze są zagrożone. Proszę je przekazać.
8: Mam dla pana przesyłkę, trzeba tylko dopłacić.
9: Uważaj, tak działają oszuści. Dlatego nie podawaj danych, haseł ani numerów kont. Nie przekazuj nikomu pieniędzy. Nie wpuszczaj nieznajomych do mieszkania. Nie działaj pod presją. A jeśli masz wątpliwości, skontaktuj się z policją. Zachowaj ostrożność. Akcja Stop Oszustom prowadzona przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS oraz Komendę Miejską Policji w Częstochowie.
10: Hola, hola! Hotel Sonex zwoła. O sobotniej imprezie przypominamy. I wraz z DJ-em Dragonem zapraszamy. 7 listopada Dzień Golonki organizujemy. I na to pyszne mięsiwo zapisy już przyjmujemy. W cenie biletu jadło, napoje i dobrą zabawę gwarantujemy. A, i na Andrzejki już zapraszamy, bo wieczór pełen wrażeń dla Was mamy. Hotel Sonex i restauracja Delarte zaprasza. Krakowska 45, Częstochowa.
11: Anda Rotenberg, pierwszym gościem cyklu Powiązań w Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie. Poznaj sztukę z perspektywy wieloletniej kuratorki i dyrektorki Zachęty, jednej z najwybitniejszych znawczyń historii sztuki. 22 października, godzina 18.15, Aleja 64. Nie możecie zabraknąć.
12: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
13: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
14: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ochośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
15: Cześć, to Influencen, ten od Sen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
16: Po reklamie.
17: Jest wtorek, 13 października, minęła godzina 17. Zapraszam na najnowsze wiadomości.
18: Właśnie ruszają planowane wcześniej prace serwisowe Narodowego Funduszu Zdrowia.
19: W faktach witamy Michała Radkowskiego. Dzień dobry.
18: Dzień dobry, witam.
19: Jak długo potrwa ta przerwa techniczna i co nie będzie działać?
18: Od 17 do 23 może nie działać system EWUŚ. To jest ten system, który pozwala sprawdzić w rejestracji przychodni czy szpitala, czy jesteśmy ubezpieczeni. Może wizyt w przychodniach czy planowych przyjęć do szpitala o tej porze jest mniej, ale o 18 rusza nocna pomoc lekarska. Kto nagle będzie musiał z niej skorzystać, może mieć kłopot, bo praca rejestracji, ale też lekarze. może być utrudniona. Lepiej więc zabrać ze sobą papierowe zaświadczenie zakładu pracy. Można też w przychodni wypełnić specjalny formularz, w którym potwierdzamy, że mamy prawo do korzystania ze świadczeń medycznych. Do 23 możecie mieć też problem z realizacją recept czy wykupieniem refundowanych wyrobów medycznych.
2: Dzieci chore na nowotwory od czwartku znów będą leczone w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach.
19: Oddział onkologii w tej placówce został zlikwidowany 3,5 miesiąca temu, ale po protestach rodziców małych pacjentów zapadła decyzja o wznowieniu jego działalności.
2: Anna Kropaczek, na jaką pomoc w Katowicach mogą liczyć od czwartku mali pacjenci?
20: Nowy oddział będzie realizował świadczenia z zakresu onkologii i hematologii dziecięcej w ramach hospitalizacji oraz chemioterapii, ale na razie tylko w trybie jednodniowym, bez dłuższego pobytu w szpitalu. Placówka ma nadzieję na rozszerzenie zakresu świadczeń w przyszłości. Niektóre konkursy ogłoszone przez NFZ nie zostały jeszcze rozstrzygnięte. Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka apeluje do rodziców, żeby przed przyjazdem skontaktowali się z ośrodkiem, aby uniknąć sytuacji, w której przyjęcie dziecka do szpitala nie będzie możliwe.
19: W Tatrach zrobiło się naprawdę chłodno.
2: Jak mówi wicedyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego Filip Zięba, widać też zmiany w zachowaniu zwierząt.
21: Jeżeli chodzi o niedźwiedzie, to jest sporo jeszcze owoców, dużo borówek, nie mówiąc już o brusznicach, które dopiero w tej chwili są dojrzałe i super słodkie, więc niedźwiedzie póki co mogą odnaleźć sporo jedzenia.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel, oferujący sprzedaż opon i bezłyżkową wymianę na urządzenie Hunter.
17: Sprawdzamy pogodę na termometrach od 10 do 11 stopni Celsjusza, na barometrach w okolicach 1005-1007 hektopaskali. Wiatr wieje słaby, a na niebie zachmurzenie umiarkowane do małego.
22: Sponsorem prognozy pogody był właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel, oferujący sprzedaż opon i bezłyżkową wymianę na urządzenie Hunter.
17: Rozpoczynamy nasze popołudniowo-wieczorne spotkanie w programie Po Godzinach. Do godziny 18 między innymi zajrzymy do kalendarza i przypomnimy, na czym polega dzisiaj Dzień bez Stanika. A do 22 witaj, zaprasza Wojtek Bednarczyk.
25: Radio Jura.

0: Dziś mamy 13 dzień października. Pozdrawiamy i składamy serdeczne życzenia jubilatom i solenizantom. Nie zapominajmy o nich, wśród nich Edward i Teofil. Ponadto dziś mamy także dzień bez stanika. Dlaczego akurat w październiku obchodzimy taki dzień? O tym jeszcze przed godziną 18, nieco więcej na ten temat.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Czy nie myślałeś, żeby obniżyć koszty eksploatacji swojego samochodu? Załóż instalację gazową marki Stag do swojego samochodu, ale nie rób tego byle gdzie. Autogaz Simex. Autoryzowany serwis Stag zrobi to najlepiej. Dysponujemy najnowszą technologią do prawie wszystkich silników z bezpośrednim wtryskiem. Autogaz Simex. Kolonia Poczesna, Bankowa 19A. Od ponad 20 lat jesteśmy po to, żeby robić dobrą robotę. Telefon 34 327 6504.
4: Są wnętrza, które zachwycają od pierwszego spojrzenia.
5: I są meble, które tworzą ich wyjątkowy charakter.
4: Furnipol. Zapraszamy do naszego salonu w Częstochowie przy Okulickiego 84.
5: Komfortowe sofy, eleganckie łóżka, wyjątkowe narożniki i stylowe fotele.
4: Z Furnipolem urządzisz stylowo każdy pokój w Twoim domu.
5: Furnipol. Twój styl, Twój komfort, Twoje wnętrze.
4: Częstochowa. Panorama Business Park. Okulickiego 84.
5: Furnipol.pl.
6: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
7: Likwidacja outletu Oskar. Wszystko minus 50%. Ostatnia szansa na wielkie zakupy w niskiej cenie. Sztuczne kwiaty, znicze, wkłady LED, świece, doniczki, ozdoby bożonarodzeniowe. Zamykamy z końcem roku. Outlet Oskar, ulica Mirowska 41A. Zapraszamy.
8: Sprawdź, zadbaj, zapobiegaj. Już 24 października w Galerii Jurajskiej zagości Miasteczko Zdrowia i Kultury. Odwiedź nas i skorzystaj z bezpłatnych badań, konsultacji ze specjalistami oraz porad ekspertów. A na wielki finał wyjątkowy koncert Marty Honzatko. Nie odkładaj zdrowia na później. Tego dnia zatroszcz się o siebie i swoich bliskich. Zapraszają Rotary Klub Częstochowa oraz PZU Zdrowie. Szczegóły na www.galeriajurajska.pl.
9: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
10: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
11: Andrzej, czy ja coś jeszcze dla ciebie znaczę? Już w ogóle nie zwracasz na mnie uwagi.
12: Nie zwracam, bo jesteś pusta. A w dodatku taka jak inne.

0: jest Radio Jura.
1: Sofia, już jest.
2: Bella!

0: Dzisiaj, 13 października, obchodzimy Dzień bez stanika. To data funkcjonująca i w polskim, i w takim globalnym, ogólnoświatowym obiegu. No i wypada ten dzień w środku miesiąca świadomości raka piersi. No i chyba już teraz wiecie, dlaczego akurat w tym miesiącu jest ten dzień. A zbieżność z październikiem wynika właśnie z tego kontekstu. Choć dzień powstał w obiegu internetowym, to w praktyce żyje na kilka sposobów jednocześnie. Oczywiście to jest gest wolności i komfortu, jako chociażby, nie wiem, jakiś taki pretekst do żartowania. Tymczasem sam październik to coś zupełnie konkretniejszego. To bezpłatna mammografia w ramach programu NFZ, stąd też na naszej antenie też często informujemy o różnego rodzaju programach, bezpłatnych programach badania piersi dla pań w wieku od 45 do 74 lat.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Jedziesz swoim Porsche? W końcu nie musisz wyjeżdżać z Częstochowy, aby twoje Porsche miało to, co najlepsze. Partnerski serwis Porsche już w naszym mieście. Car 911. Krótkie terminy oczekiwania i co ważne, serwis bez utraty gwarancji. Kiedy profesjonaliści zajmą się twoim Porsche, ty obejrzysz nasze klasyki. Wszystko w loftowych budynkach fabryki Częstochowa. Już nie musisz jechać daleko. Partnerski serwis Porsche Car 911. 1 maja 2021.
4: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
5: Salon X-Land zaprasza na drugą edycję Targów Dziecięcych. 23 i 24 października przy Krakowskiej 45. Na miejscu eksperci topowych marek pomogą Ci wybrać wózek, fotelik oraz domową wyprawkę. Specjalne oferty cenowe, których nie możesz przegapić. 23 i 24 października w Salon X-Land Częstochowa, Park Handlowy Warta.
6: 25 października, dzień, który zmieni Częstochowę. Referendum będzie ważnym momentem dla naszego miasta. To nasza Częstochowa, nasza decyzja, nasz głos. Nie pozwól, żeby inni zdecydowali bez Twojego udziału. 25 października to dzień, który zmieni Częstochowę. Idź na referendum. Teresa Dzielska.
7: To jest reklama polityczna. Materiał sfinansowany przez Komitet Referendalny Czas na Referendum w związku z referendum 25 października 2026 roku. Ogłoszenie o przejrzystości znajduje się na stronie radiojura.pl.
8: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
9: Wilfredo Leon i Tomasz Fornal w Częstochowie. Zobacz największe gwiazdy polskiej siatkówki w walce o Alko Superpuchary Polski. 24 października PGE Budowlani Łódź KS Developers Rzeszów. Dzień później Aluron CMC Warta Zawiercie. Bogdanka Luk Lublin. Bilety na eventim.pl. Zapraszają Alko, sponsor tytularny oraz Częstochowa, miasto gospodarz.
10: Netto przedstawia.
11: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
12: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
11: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
12: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
11: To może zapraszamy?
12: Dobre!
13: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej, a polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
14: Za mniej!
15: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Odkryj szeroki wybór modeli dostępnych z korzyścią do 43 640 zł. Sprawdź szczegóły u partnera.
16: Volkswagen.
17: Znów liście spadają z drzew, jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: pierwsza godzina naszego dzisiejszego spotkania w programie Po Godzinach dobiega końca. Już za chwilę będzie 18:00. Zapraszam wówczas na najnowsze wiadomości.
1: Radio Jura.
2: Reklama.

0: najwyższych obrotach. Drift Festival w M1 w Częstochowie.
1: Największa galeria mebli w regionie świętuje urodziny. 17 urodziny Galerii Mebli Stolido. Odwiedź nas i skorzystaj z niesamowitych prezentów. Tylko raz w roku zyskujesz super rabaty i płacąc gotówką i wybierając wygodne raty 0%. Transport jak zawsze gratis. 17 urodziny Galerii Mebli Stolido. Pamki koło Częstochowy, Powstańców Śląskich 50. www.stolido.com.
2: Uwolnij stres, podkręć efektywność, odpocznij i zregeneruj się w NEA. Elitarne terapie głęboką podczerwienią, wodorem, tlenem i pracy z emocjami. Odzyskaj siły, żyj na 100%. NEA, miejsce odnowy. Częstochowa Mielczarskiego 21/23. www.neamyślnikodnowa.pl.
3: Babciu, miałem wypadek. Potrzebuję pieniędzy.
4: Jestem policjantką. Pani pieniądze są zagrożone. Proszę je przekazać.
5: Mam dla pana przesyłkę, trzeba tylko dopłacić.
6: Uważaj, tak działają oszuści. Dlatego nie podawaj danych, haseł ani numerów kont. Nie przekazuj nikomu pieniędzy. Nie wpuszczaj nieznajomych do mieszkania. Nie działaj pod presją. A jeśli masz wątpliwości, skontaktuj się z policją. Zachowaj ostrożność. Akcja Stop Oszustom prowadzona przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS oraz Komendę Miejską Policji w Częstochowie.
7: Anda Rodenberg, pierwszym gościem cyklu powiązań w Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie. Poznaj sztukę z perspektywy wieloletniej kuratorki i dyrektorki Zachęty, jednej z najwybitniejszych znawczyń historii sztuki. 22 października, godzina 18.15, Aleja 64. Nie możecie zabraknąć.
8: Hola, hola! Hotel Sonek zwoła. O sobotniej imprezie przypominamy. I wraz z DJ-em Dragonem zapraszamy. 7 listopada Dzień Golonki organizujemy. I na to pyszne mięsiwo zapisy już przyjmujemy. W cenie biletu jadło, napoje i dobrą zabawę gwarantujemy. A, i na Andrzejki już zapraszamy, bo wieczór pełen wrażeń dla Was mamy. Hotel Sonek i restauracja Del Arte zaprasza. Krakowska 45, Częstochowa.
9: Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje Twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do Twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
10: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
12: Kiku, robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
13: Po reklamie.
14: Jest wtorek, 13 października. Minęła godzina 18. Zapraszam na najnowsze wiadomości.
15: Prokuratura Okręgowa w Opolu zmodyfikowała zarzuty wobec 17-letniego Łukasza G., podejrzanego o brutalne morderstwo swojej babci i ojczyma.
16: Zdaniem śledczych nastolatek chciał w ten sposób zyskać rozgłos w mediach.
15: Oznacza to, że Łukasz G. działał nie tylko ze szczególnym okrucieństwem, ale i z motywacji zasługujących na szczególne potępienie.
16: Nastolatkowi grozi nawet 30 lat więzienia.
15: Do zbrodni doszło w lutym tego roku we wsi Kadłub pod Strzelcami Opolskimi.
16: Relacja z tego czynu została zamieszczona w mediach społecznościowych.
15: Ustawa zapewniająca bezpieczeństwo w sieci nie trafi od razu do podpisu prezydenta.
16: Senackie komisje przyjęły 9 poprawek do przepisów umożliwiających blokowanie treści pedofilskich, patostreamów i zachowań niebezpiecznych. Na Kasprowym Wierchu już mróz i od czasu do czasu sypie śnieg.
15: Turyści wybierający się wyżej w góry mówią, że nie dali się tym razem zaskoczyć.
16: O przygotowanie pytał nasz zakopiański reporter Maciej Pałachicki.
17: Coś tak zimą zapachniało.
18: No zapachniało, tak, ale nie jest źle. Nie ma mrozu, to można wytrzymać.
17: Ale
13: ale na górze już podobno minus
17: 5. Minus 3. Mam odpowiedni strój. Same polarki, że wytrzymam.
13: No właśnie widzę, że czapki trzeba było włożyć, tak?
17: Ciepłe nawet kurtki. Rękawiczki trzeba mieć.
18: Tak, na minusie. Przygotowani.
13: Czyli co, koniec tej złotej jesieni pięknej, takiej ciepłej?
18: Powoli. To dodaje roku tutaj w górach, to cały klimat.
19: Mistrzostwa Świata Miejskich Krzykaczy odbyły się w Wielkiej Brytanii.
15: Na czym polega ich praca? To wyjaśni wam nasz londyński korespondent Bogdan Frymorgan.
20: W przeszłości krzykacze miejscy ogłaszali wyroki sądowe i zarządzenia lokalnych władz na placach i targach. Dziś to funkcja honorowa, podczas wykonywania której można od czasu do czasu podnieść głos. Lubię spotykać się z ludźmi i opowiadać o historii miejskich krzykaczy, mówi Christian Ashdown, najlepszy z brytyjskich wykonawców tej roli. Zajął 3. miejsce za reprezentującymi Australię i Belgię uczestnikami Mistrzostw Świata. Podczas turnieju musieli oni wydać z siebie 3 okrzyki, jeden związany z miastem, które reprezentowali, drugi z hotelem, w którym się zatrzymali, a trzeci z salonem żeńskiej bielizny sponsorującym wydarzenie.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Car 911, partnerski serwis Porsche w Częstochowie, ulica 1 Maja 21.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel, oferujący sprzedaż opon i bezłyżkową wymianę na urządzenia Hunter.
14: Na niebie zachmurzenie małe, na termometrach od 10 do 11 stopni Celsjusza. Nie wieje słaby wiatr nawet w podmuchach, a na barometrach od 1005 do 1007 hektopaskali.
21: Sponsorem prognozy pogody był właściciel Car 911, partnerski serwis Porsche w Częstochowie, ulica 1 Maja 21.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel, oferujący sprzedaż opon i bezłyżkową wymianę na urządzenia Hunter.
14: Po godzinie 18 zajrzymy sobie do polskich seriali, bowiem 13 października pewnego roku miała miejsce premiera takiego serialu. Ponadto również pojawią się newsy i plotki ze świata show biznesu, a do 22 witaj, zaprasza Wojtek Bednarczyk.
24: Radio Jura.

0: Dziś obchodzimy 28. rocznicę wejścia na ekrany telewizorów pewnego polskiego serialu komediowego. 13 października, dokładnie 1998 roku, na ekrany naszych telewizorów wskoczył polski serial komediowy pod tytułem Miodowe Lata. No i był emitowany do 20 grudnia 2003 roku. Przypomnę, że serial oparty był na amerykańskim oryginale zatytułowanym The Honeymooners i Jackie Gleason Show. Same odcinki serialu nagrywane były w Teatrze Żydowskim w Warszawie na takiej obrotowej scenie, dzięki której możliwa była szybka zmiana scenografii pomiędzy scenami. Oczywiście niezapomniane i wyjątkowe role Karola Krawczyka, czyli Cezarego Żaka, no i Tadeusza Norka, czyli Artura Barcisia. Warto dodać, że serial doczekał się jeszcze potem 17-odcinkowej kontynuacji serialu pod tytułem Całkiem Nowe Lata Miodowe. Ale jak dla mnie, to już nie było to samo.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Przestronny, niezawodny i doskonale wyposażony SUV w świetnej cenie? W świecie DR Automobil to więcej niż możliwe. To pewne. Marka DR już w Polsce. Zachwyć się designem z nutą włoskiej elegancji, bogatym wyposażeniem standardowym i wydajnymi silnikami dostępnymi z fabryczną instalacją gazową. Twoja podróż zaczyna się właśnie tu, w salonie DR Auto Dar w Częstochowie przy ulicy Świętej Jadwigi 112 na terenie Centrum Materiałów Budowlanych. Serwis przy ulicy Konwaliowej 159. Zapraszamy.
4: Ciao Italia! To nie tylko Włochy, to także sen doskonały! W Dr Materas odkryjesz włoską jakość snu w wyjątkowej promocji! Teraz wybrane materace marki Moliflex z rabatem minus 25%! Dr Materas! Częstochowa, Drogowców 43, Aniołów Park. Dr Materas! Teraz twój sen w stylu Italiano!
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
11: Ceny paliw w górę, prąd coraz droższy. A ty wciąż możesz kupić taniej. W DrewBet trwa jesienne wietrzenie magazynów. Końcówki serii już od 37 zł za metr kwadratowy. A bogaty wybór kostki melanż znajdziesz już od 49 zł. Projekt, transport i rozładunek gratis. Po co przepłacać, skoro można zrobić porządek wokół domu i jeszcze zostawić trochę grosza w kieszeni? DrewBet Kłobuck, ulica Górnicza 1 oraz u naszych dystrybutorów. Wietrzymy magazyny, zanim jesień zrobi to za nas. Sprawdź na drewbet.pl.
12: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
13: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
14: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
15: Po reklamie.
16: Słuchasz radia.
14: I na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
15: Po reklamie.
16: Słuchasz Radia Jura.

0: Zapraszam na wtorkowe newsy i plotki ze świata show biznesu. Dla niektórych może się to wydawać dziwne, no ale dla innych, no właśnie, dziwne może się wydawać to, co dla nas jest normalne. No i zajrzymy sobie teraz do Royalsów, bo nie jest tajemnicą, że William i Kate przywiązują dużą wagę do spędzania rodzinnych chwil z dala od królewskiego życia. Ich dzieciaki uczęszczają do szkoły, rozwijają swoje zainteresowania, no i nie towarzyszą rodzicom podczas wszystkich oficjalnych obowiązków. Jak się okazuje, księżna Wali nie zamierza również wychowywać swoich pociech w takim przekonaniu, że wszędzie muszą być wożone luksusowymi samochodami. No i na dowód tego ostatnio z jedną z córek wsiadła sobie do londyńskiego metra. Chodzi o 11-letnią Charlotte. No i jeden ze świadków opowiadał, jak zachowywała się małoletnia. No to już była bardzo zdziwiona i bardzo zainteresowana całym otoczeniem. Dziewczynka miała sprawiać wrażenie niemal zdumionej tym, co dzieje się wokół niej. Z relacji świadka wynika też, że księżna Kate nie przejmowała się zainteresowaniem otoczenia. W pewnym momencie też wyciągnęła telefon, a przez resztę podróży swobodnie rozmawiała z córką. Oczywiście towarzyszyła im ochrona, ale trzymała się w cieniu. Podobne podejście miała, przypomnijmy, księżna Diana, która mimo takich królewskich przywilejów starała się, żeby William i Harry poznawali świat również z perspektywy zwykłych Brytyjczyków.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Największa galeria mebli w regionie świętuje urodziny. 17. urodziny Galerii Mebli Stolido. Odwiedź nas i skorzystaj z niesamowitych prezentów. Tylko raz w roku zyskujesz super rabaty i płacąc gotówką i wybierając wygodne raty 0%. Transport jak zawsze gratis. 17. urodziny Galerii Mebli Stolido. Pamki koło Częstochowy, Powstańców Śląskich 50. www.stolido.com.
3: Jak ty to robisz, że codziennie wydajesz mniej na zakupy?
4: Wybieram produkty marki Codzienny Wspołem Częstochowa.
3: Codziennie taniej, ale czy na pewno dobrze?
4: Dobra jakość i rozsądna cena mogą iść w parze. Sprawdź sam. Poznaj produkty marki Codzienny Wspołem Częstochowa
3: i przekonaj się, jak łatwo oszczędzać każdego dnia.
5: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
6: 25 października, dzień, który zmieni Częstochowę. Referendum będzie ważnym momentem dla naszego miasta. To nasza Częstochowa, nasza decyzja, nasz głos. Nie pozwól, żeby inni zdecydowali bez Twojego udziału. 25 października to dzień, który zmieni Częstochowę. Idź na referendum. Teresa Dzielska.
7: To jest reklama polityczna. Materiał sfinansowany przez Komitet Referendalny Czas na Referendum w związku z referendum 25 października 2026 roku. Ogłoszenie o przejrzystości znajduje się na stronie radiojura.pl.
8: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
9: Doradczyni klienta.
8: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
10: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6 tysięcy złotych premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6 tysięcy złotych, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11, 15.
14: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
16: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
17: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
18: Lidl, to się opłaca.
19: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
20: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: To jest muzyka wybrana specjalnie dla Ciebie. U nas powoli dobiega końca kolejna godzina naszego programu Po Godzinach. Już za chwilę będzie 19, wówczas zapraszam na najnowsze wydanie wiadomości.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
4: Kochanie, co robisz?
5: Wypatruję już lata za oknem i planuję wyjazd do naszej ukochanej Chorwacji.
4: W takim razie może w tym roku przygotujemy auto z kadeksem, nie tak jak w zeszłym.
5: Co? Chcesz mi powiedzieć, że pojechaliśmy niesprawdzonym przez nich autem? Jedź natychmiast!
4: Masz rację, w tym roku zrobię to wcześniej z kadeksem. Kadeks, kompleksowa naprawa samochodów, wymiana wtrysków, regeneracja sprężarki i wiele innych. Zapraszamy. Częstochowa, Traugutta 16, Bohaterów Katynia 2, kadeks-tłumiki.pl.
6: Uwolnij stres, podkręć efektywność, odpocznij i zregeneruj się w NEA. Elitarne terapie głęboką podczerwienią, wodorem, tlenem i pracy z emocjami. Odzyskaj siły, żyj na 100%. NEA, miejsce odnowy. Częstochowa Mielczarskiego 21/23. www.neamyślnikodnowa.pl.
7: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz świętujemy Dzień Nauczyciela. Z tej okazji aż do soboty. Kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów. Drugi produkt za 5 zł z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego czekoladki Merci. Różne rodzaje 250 gramów. 14,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do 14 października bukiet 15 róż. 9,99 za każdy bukiet przy zakupie 2 bukietów. Biedronka.
8: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz laptop Lenovo z Windows 11 tylko za 2299 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2689 zł. Allegro Days do 18 października.
2: Po reklamie.
0: Jest wtorek, 13 października, minęła godzina 19. Zapraszam na najnowsze wydanie wiadomości.
9: 9 zarzutów usłyszał 66-latek z Wrocławia w związku z planowanym zamachem na premiera i szefa rządu, szefa resortu obrony.
10: Pierwszy z tych zarzutów najbardziej doniosły to jest czynienie przygotowań do obalenia przemocą, siłą organu konstytucyjnego prezesa Rady Ministrów przy użyciu materiałów wybuchowych, które były gromadzone przez tego mężczyznę. Taki czyn zagrożony jest karą pozbawienia wolności od lat 2 do lat 15.
11: Wyjaśniał Piotr Skiba z prokuratury okręgowej w Warszawie.
9: Jak dodał, w mieszkaniu mężczyzny znaleziono improwizowane ładunki wybuchowe. Było ich kilkanaście.
10: Wstępna opinia jest taka, iż są to improwizowane materiały, urządzenia wybuchowe o charakterystyce podobnej do granatów odłamkowych.
11: Jak powiedział prokurator Piotr Mazur, mężczyzna nie przyznał się do zarzucanych mu czynów i odmówił składania wyjaśnień.
9: Prokuratura przygotowuje wniosek do sądu o aresztowanie 63-latka na 3 miesiące.
11: Straż pożarna dokonała inwentaryzacji ponad 23 tysięcy syren alarmowych w całym kraju.
9: Ponad połowa z nich została włączona do systemu zdalnego ostrzegania.
11: Łączymy się z Jakubem Rybskim. Co z pozostałymi syrenami?
12: Według zapewnień resortu spraw wewnętrznych i administracji, syreny są konsekwentnie wymieniane na nowsze modele. Wiele z nich to przestarzały sprzęt, który można włączyć tylko analogowo. Udało mi się ustalić, że w całym kraju dopiero 13 tysięcy urządzeń zostało włączonych do systemu, dzięki któremu alarm może zostać uruchomiony automatycznie. Obecnie na terenie województwa lubelskiego, czyli tam, gdzie alerty mieszkańcy w ostatnich tygodniach otrzymują regularnie, nowoczesnych, cyfrowych syren jest tylko 350. Do końca roku w regionie ma być ich 1000. Ostatnia kontrola NIK-u z kolei wykazała, że na Podkarpaciu na 570 syren pełną całodobową możliwość wyemitowania modulowanego sygnału alarmowego ma zaledwie 156 urządzeń. Z kolei w 17 powiatach po godzinach pracy urzędów oraz w dni wolne nie ma możliwości niezwłocznego uruchomienia syren.
11: Hubert Hurkacz żegna się z turniejem ATP Masters 1000 w Szanghaju.
9: Polski tenisista przegrał w 1/8 finału z Hiszpanem Alejandro Dawidowiczem Fokiną. It's back. Wrocławianin świetnie rozpoczął spotkanie, wykrywając pierwszego seta aż 6-1. Później jednak inicjatywę przejął rywal, który odwrócił losy meczu i awansował do ćwierćfinału.
11: Kubi nie powtórzy więc sukcesu z poprzednich rund, kiedy pokonał m.in. Nowaka Dziokowicza.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel, oferujący sprzedaż opon i bezłóżkową wymianę na urządzenia Hunter.
0: Na termometrach już wartość jednocyfrowa, 9 stopni Celsjusza, na barometrach 1005-1007 hektopaskali. Tu się praktycznie nic nie zmienia. Jeśli chodzi o wiatr, ten na szczęście jest słaby nawet w podmuchach, a niebo z zachmurzeniem małym. Najważniejsze, że bez opadów.
13: Sponsorem prognozy pogody był właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel, oferujący sprzedaż opon i bezłóżkową wymianę na urządzenia Hunter.
0: Po godzinie 19 dowiemy się, czy można wyssać tolerancję do ostrych przypraw z mlekiem matki, a ponadto, co oznacza japońskie słowo karoshi. Do godziny 22 witaj, zaprasza Wojtek Bednarczyk.
1: Radio Jura.

0: Czy dziecko karmione mlekiem matki może nabrać odporności na ostre jedzenie? No, okazuje się, że tak, jeśli matka podczas karmienia piersią spożywała ostre potrawy. A wszystko to za sprawą oczywiście słynnej kapsaicyny, która odpowiada za ostrość na przykład w papryczkach chili oraz olejki eteryczne z przypraw takich jak czosnek, curry czy na przykład imbir, które trafiają do krwioobiegu matki, a stamtąd w niewielkich ilościach do jej mleka. No i dzięki temu dziecko powoli przyzwyczaja się. Może nie od razu do piekących potraw, ale jednak w jakiś sposób zjedzona potrawa przez mamę sprawia, że mleko zmienia swój zapach i profil smakowy i dzięki temu dziecko poznaje właśnie takie smaki.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Deszcz, wiatr, jesienne porządki.
2: Odwiedź Traktom. Skorzystaj z promocji i przygotuj się na jesień już dziś.
3: Zamiatarki, odkurzacze do liści, dmuchawy i traktorki wyposażone w zamiatarki.
2: Moc, wygoda i skuteczność w każdy jesienny dzień.
3: Odwiedź Traktom. Wybierz sprzęt na jesień i skorzystaj z promocji.
2: Kolonia Poczesna, ulica 1 Maja 20 przy DK1.
3: www.traktom.pl.
2: Traktom. Z nami jesień Cię nie zaskoczy.
4: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a świeży filet z łososia jakość z natury Carrefour 4,99 za 100 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 października. Cena przed obniżką 7,99.
5: Już nie musisz jeździć po salonach, żeby znaleźć samochód. Na Allegro zaparkowało tysiące ofert nowych i używanych aut od autoryzowanych dealerów jak Lelek, Autogrup Polska i Bednarek. Wszystko w jednym miejscu na samochody.allegro.pl.
6: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Odkryj szeroki wybór modeli dostępnych z korzyścią do 43 640 zł. Sprawdź szczegóły u partnera.
7: Volkswagen.
8: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
9: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
10: Zepsuta lodówka? Stary telewizor? Chcesz szybko pozbyć się elektrośmieci? Skontaktuj się z firmą Bofi. Zadzwoń 661-700-800, a my odbierzemy i zutylizujemy zużyty sprzęt AGD RTV. Przyjeżdżamy do osób prywatnych, małych i dużych firm. Zadbaj o środowisko z firmą Bofi. Odbiór i utylizacja elektroodpadów. 661-700-800. www.bofiagd.pl.
2: O reklamie.
1: Słuchasz Radia Jura.

Słuchasz Radia Jura. Słuchasz Radia Jura.

0: My Polacy należymy do narodów pracowitych. Zwykle chwalą nas, kiedy pojedziemy gdzieś za granicę, choć oczywiście nie brakuje także i odmiennych opinii. Ale jednak, jeśli Polak chce pracować, to potrafi pracować i potrafi być sumienny. Jednak nigdy nie przesadza i wie, kiedy odpocząć, a odpoczynek u Polaka to zupełnie inna historia niż na przykład u Japończyków, którzy to bardziej wolą pracować niż odpoczywać, wręcz czasami nawet do tak zwanej śmierci. I to nie żart, bowiem w Japonii bardzo często niestety ludzie potrafią umierać z przepracowania. Nazywa się to wtedy karoshi, to japońskie słowo opisujące śmierć z przepracowania.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Jest poranek, musi być moc.
2: Najlepiej Marek Moc.
3: I moc porannej kawy.
2: Słuchajcie uważnie, w konkursie Moc Porannej Kawy wygrywacie świeżo paloną, rzemieślniczą kawę z Częstochowy.
3: Chcesz wygrać? Wejdź na radiojura.pl i dołącz do zabawy.
4: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest Olsema, rzemieślnicza kawa z Częstochowy, która budzi naprawdę. Olsema.pl, a dla słuchaczy kod Jura na Olsema.pl.
5: Podziękuj swoim pracownikom i kontrahentom za współpracę. Hotel i restauracja Konstancja zaprasza do skorzystania z oferty świątecznej dla firm. Wigilia firmowa, koktajl party, catering w siedzibie firmy. Aranżowane bufety świąteczne oraz świąteczne paczki upominkowe. Chcesz dopasować wydarzenie do liczby gości lub określonego budżetu? Przygotujemy indywidualną ofertę dla twojej firmy. Zaplanuj tegoroczną wigilię firmową z hotelem i restauracją Konstancja. Szczegóły Hotel Konstancja.
6: Jak kupują orły oszczędzania? Przebojowo!
7: Bo teraz w Auchanie na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
8: 25 października, dzień, który zmieni Częstochowę. Referendum będzie ważnym momentem dla naszego miasta. To nasza Częstochowa, nasza decyzja, nasz głos. Nie pozwól, żeby inni zdecydowali bez twojego udziału. 25 października to dzień, który zmieni Częstochowę. Idź na referendum. Teresa Dzielska.
9: To jest reklama polityczna. Materiał sfinansowany przez Komitet Referendalny Czas na Referendum w związku z referendum 25 października 2026 roku. Ogłoszenie o przejrzystości znajduje się na stronie radiojura.pl.
10: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
11: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
12: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
13: I zrobiła nam super pokój.
14: Mamo, dzięki!
15: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
16: 3, 17, 41.
17: Co tak liczysz?
16: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
17: O, ja też umiem liczyć.
18: 8, 11, 15.
19: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
20: Znów liście spadają z drzew, jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
21: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
22: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł i aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: jest program Po Godzinach. Już za chwilę będziemy mieli godzinę 20. Zapraszam wówczas na najnowsze wydanie wiadomości.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
4: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
5: Z Lady tradycyjnej Biedronki. Do środy polski świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. A do soboty szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
4: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.

0: Teraz w Leroy akcja na oświetlenie i dekoracje trwa. Stówkę na kupon w klubie dostajesz, gdy 400 na oświetlenie i dekoracje wydajesz. Kupując lampy, kinkiety, plafony, dywany, zasłony, poduszki, jesteś stówę do przodu. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Po reklamie.
2: Jest wtorek, 13 października, minęła godzina 20. Zapraszam na najnowsze wydanie wiadomości.
3: Jutro sąd zdecyduje o ewentualnym areszcie dla 66-latka podejrzanego o planowanie zamachu m.in. na premiera.
4: Wnioskuje o to prokuratura, która dziś przedstawiła mężczyźnie 9 zarzutów, w tym planowanie siłowego obalenia władzy państwowej.
3: Na konferencji prokuratury był nasz reporter Michał Radkowski. Dobry wieczór. Co wiemy o 66-latku?
5: To Krzysztof N. z Wrocławia miał skrzykiwać w sieci osoby o radykalnie prawicowych poglądach, nawoływał do walki z obecną władzą.
6: Główne przesłanki przemawiające za działaniem tego mężczyzny zmierzały do siłowego usunięcia przy pomocy materiałów wybuchowych Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów.
5: Mówił rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba. W mieszkaniu 66-latka znaleziono kilkanaście ładunków. Jak mówił rzecznik, wewnątrz petardy hukowej ujawniono kulki metalowe. Na razie oceniono, że są to improwizowane materiały wybuchowe. Wkrótce zostanie przeprowadzony eksperyment procesowy, by to stwierdzić. Wiemy też, że mężczyzna się leczył.
6: Wskazał na bardzo dużą liczbę schorzeń, nie tylko fizycznych, ale i psychicznych, stosowną do wieku.
4: Ciało prawniczki znaleziono w jednym z budynków przy ulicy Dąbrowskiego w Częstochowie. Na miejscu jest prokurator i policja.
3: Nic nie wskazuje obecnie na to, by do śmierci kobiety przyczyniły się osoby trzecie.
4: Przekazał rzecznik prokuratury okręgowej w Częstochowie Tomasz Ozimek.
3: Zaostrza się sytuacja przed prywatnym zoo w Łącznej koło Wałbrzycha.
4: Mieszkańcy nie chcą dopuścić do wywozu zwierząt do Holandii i blokują drogę wyjazdu.
3: Jedna z protestujących została zatrzymana za naruszenie nietykalności funkcjonariusza.
4: Przypomnijmy, po kontroli przeprowadzonej w ogrodzie zapadła decyzja o ewakuacji zwierząt ze względu na nieprawidłowości.
3: W Łącznej jest nasza reporterka Martyna Czerwińska.
7: Tak, witam ponownie. Witamy. Co chwilę dochodzi tu do utarczek słownych między mieszkańcami a policją.
8: Ponieważ uważamy, że te zwierzęta są zabierane w sposób niehumanitarny.
9: Nie mają sumienia dla zwierząt po prostu, nie?
7: Przed chwilą do dziennikarzy wyszedł wojewódzki inspektor weterynarii Grzegorz Wal, który przygotowuje zwierzęta do transportu.
10: To są różne gatunki. Na razie jest jeszcze ustalana dokładnie ta lista.
7: Mieszkańcy zapewniają, że nie ustąpią.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel, oferujący sprzedaż opon i bezłyżkową wymianę na urządzenia Hunter.
2: Z jednej strony zimno, a nawet bardzo zimno, bo temperatury od 7 do 8 stopni Celsjusza. Z drugiej strony na szczęście sucho. Na barometrach 1005-1007 hektopaskali, wiatr słaby, no i niestety ta temperatura nie będzie nam się zwiększać. Zresztą o tym, co w nocy i jutro w ciągu dnia w naszej wydłużonej prognozie pogody o 21 i 22.
11: Sponsorem prognozy pogody był właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel, oferujący sprzedaż opon i bezłyżkową wymianę na urządzenia Hunter.
2: A po godzinie 20 sprawdzimy, czy Gutenberg był pierwszym wynalazcą ruchomej czcionki oraz sprawdzimy, dlaczego Iron Man był tak bardzo niechcianym scenariuszem. Do 22 witaj, zaprasza Wojtek Bednarczyk.
14: Radio Jura.

0: Johannes Gutenberg to znana postać, to człowiek, który był niemieckim rzemieślnikiem, złotnikiem i drukarzem i uznaje się go za twórcę pierwszej przemysłowej metody druku na świecie. No, różne lata są przyjmowane umownie jako rok, w którym po raz pierwszy Gutenberg użył ruchomej czcionki. Najczęściej przypomina się rok 1440 albo 1450, ale jak się okazuje, ponad 70 lat przed wydrukowaniem Biblii Gutenberga Koreańczycy tworzyli podobne już książki za pomocą ruchomych metalowych czcionek. Najstarsza zachowana księga wydrukowana tą techniką to buddyjskie Ikii, które pochodzi z 1377 roku. Co więcej, Koreańczycy stosowali metalowe czcionki prawdopodobnie już nawet w XIII wieku.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Kiciu,
4: a?
3: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
4: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
3: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
4: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
3: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
4: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
5: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
1: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Halo, Kasia?
7: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
6: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
7: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
8: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
10: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: Może nie tak jak Krzyżaków czy Potop w naszym kraju, ale na świecie na pewno bardzo znaną postacią jest Iron Man, bo przecież fanów Marvela nie brakuje. Dzisiaj Iron Man jest jedną z najbardziej nawet rozpoznawalnych postaci Marvela, ale przed premierą filmu z 2008 roku sytuacja wyglądała zupełnie inaczej. Aż dziwne, kto by pomyślał, że studio miało tak duże problemy ze znalezieniem scenarzysty, że około 30 autorów odrzuciło propozycję pracy nad filmem. Nawet później trudno było znaleźć chętnych do poprawienia scenariusza. No to się pewnie potem, że tak powiem, gryźli w język i żałowali, bo przecież teraz jest to hit.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
3: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
2: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
3: Ascorvita Max?
2: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
4: Zdrowit.
5: 25 października, dzień, który zmieni Częstochowę. Referendum będzie ważnym momentem dla naszego miasta. To nasza Częstochowa, nasza decyzja, nasz głos. Nie pozwól, żeby inni zdecydowali bez twojego udziału. 25 października to dzień, który zmieni Częstochowę. Idź na referendum. Teresa Dzielska.
6: To jest reklama polityczna. Materiał sfinansowany przez Komitet Referendalny Czas na Referendum w związku z referendum 25 października 2026 roku. Ogłoszenie o przejrzystości znajduje się na stronie radiojura.pl.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11, 15.
12: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: Dochodzi godzina 21. Punktualnie o 21.00 zapraszam na najnowsze wydanie wiadomości.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
4: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
5: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
6: Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
7: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł i aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Po reklamie.
0: Jest wtorek, 13 października, minęła godzina 21. Zapraszam na najnowsze wydanie wiadomości.
9: W rękach niemieckiej policji są już 4 osoby podejrzane w związku z podpaleniem bazy łączności satelitarnej Starlink w powiecie grujeckim na Mazowszu.
10: Według jednego z dzienników w Karlsruhe zatrzymano młodą kobietę, która prawdopodobnie przywiozła do Polski dwóch bezpośrednich sprawców, Turków, 34-letniego Musluma T i 38-letniego Umita E.
9: Obaj zostali już aresztowani i czekają na ekstradycję do naszego kraju. Młodzi ludzie w związku z akcjami nożowników w polskich szkołach oczekują zdecydowanych działań i wzmożonej aktywności służb.
10: Gościem popołudniowej rozmowy był Paweł Mrozek z Akcji Uczniowskiej. Rozmawiała Joanna Górska, która jest z nami.
9: Powiedz, w czym twój gość widzi lekarstwo na sytuację w polskich szkołach?
11: Doraźnie bramki w szkołach i patrole. Długofalowo prawo dotyczące big techów i przede wszystkim edukacja. Młodzi ludzie powinni wiedzieć, że świat narzucany przez algorytmy nie jest prawdziwy, a ludzie, których tam spotykają, mogą mieć złe intencje albo w ogóle ludźmi nie być. A rodzice i nauczyciele zdaniem naszego gościa powinni wiedzieć, że wycofane i zamknięte dziecko może być łatwym celem dla środowisk niebezpiecznych, które zarówno w mediach społecznościowych, jak i na forach gamingowych nie są rzadkością.
9: Poważny cyberatak na jedną z największych sieci supermarketów w Holandii, Albert Heijn.
10: Według holenderskiego portalu państwowej telewizji w ataku wykorzystano serwery, między innymi znajdujące się w Polsce.
9: Problemy dotknęły także belgijską sieć supermarketów Deleze. Na linii nasza dziennikarka Katarzyna Szymańska-Borginą.
12: W Holandii sklepy Albert Heijn są otwarte, a kasy działają. Przywrócono też elektroniczne etykiety cenowe, ale nadal nie widać na nich na przykład aktualnych cen promocyjnych. Nadal nie można zamawiać zakupów przez internet, a na półkach brakuje niektórych towarów, przede wszystkim warzyw i owoców. W Belgii sytuacja w Deleze jest nieco lepsza. Sklepy są zaopatrywane, działa strona internetowa i można już składać zamówienia online. Śledztwo w obu przypadkach trwa, a przyczyny incydentów nie zostały jeszcze wyjaśnione. Grupa Ahold Deleze informuje, że na razie nie ma dowodów na kradzież danych klientów.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel, oferujący sprzedaż opon i bezłyżkową wymianę na urządzenia Hunter.
0: Czas na naszą wydłużoną prognozę pogody dla Częstochowy i okolic na noc i dzień jutrzejszy do godzin popołudniowych. W nocy temperatura niestety zacznie spadać. Ta najniższa wartość to około 5 stopni nad ranem. Niestety jutrzejszy poranek przywita nas opadami deszczu. Później małe przejaśnienia na zmianę właśnie z deszczem. Jeśli chodzi o temperaturę, to jutro maksymalnie zobaczymy 11 stopni. No i niestety sporo tych opadów deszczu. Na barometrach podobnie jak dzisiaj. Niestety w Podmuchach ten wiatr będzie nieco silniejszy, co powodować będzie temperaturę nieco niższą, odczuwalną od tej, którą zobaczymy na termometrze.
13: Sponsorem prognozy pogody był właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Xtreme Fitness Gyms.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel, oferujący sprzedaż opon i bezłyżkową wymianę na urządzenia Hunter.
0: Słuchacie programu Po godzinach do 22. Zostawiam Was z dużą porcją muzyki, ale o 21.45 zapraszam na podsumowanie wydarzeń dnia. A do 22.00 witaj, zaprasza Wojtek Bednarczyk.
14: Radio Jura.

0: Radio Jura.
1: Reklama. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
2: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
1: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvita Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
2: Ascorvita Max?
1: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
3: Zdrowi. Netto przedstawia.
4: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
5: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
4: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
5: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
4: To może zapraszamy?
5: Dobre!
3: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej, a polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
6: Za mnie.
7: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
6: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
7: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
6: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
7: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
6: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
7: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do Graczy Drapaczy.
1: Po reklamie.
0: Słuchasz Radia Jura.

0: szczęścia. Radio Jura.
1: Reklama.
2: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
3: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
1: Po reklamie.
0: Słuchasz Radia Jura.

0: W Radiu Jura zaczynamy podsumowanie wiadomości. Posłuchajcie, czym żył region we wtorek, 13 października. Po pierwszej w nocy zakończyła się akcja pogotowia gazowego i lublinieckich służb w obrębie ulicy Paderewskiego i Oświęcimskiej. Konieczna okazała się ewakuacja mieszkańców, ale służby sprawnie opanowały niebezpieczny wyciek gazu. Z pobliskiej komendy policji ewakuowano dwójkę policjantów.
1: Wczoraj w późnych godzinach wieczornych otrzymaliśmy informację, że jest wyciek gazu. W tym momencie zostali ewakuowani mieszkańcy znajdujący się nieopodal dworca. Zostali przemieszczeni na ten dworzec. Pogotowie gazowe ustaliło wyciek, zakręciło gaz. Mieszkańcy spokojnie powrócili do swoich domów. Komenda powiatowa policji nie była ewakuowana, ponieważ nie było już takiego zagrożenia.
0: Mówi aspirant sztabowy Monika Wacławek, oficer prasowy powiatowej komendy policji w Lublińcu. Pogotowie gazowe potwierdziło wysokie stężenie gazu w powietrzu i zdecydowało o odcięciu zaworu, aby zapobiec dalszemu zagrożeniu. Działania koordynowała lublinecka straż pożarna. Czy wiadomo, skąd wydobywał się wyczuwalny przez mieszkańców gaz?
2: Faktycznie potwierdzono treść zgłoszenia. Ze studzienek kanalizacyjnych w obrębie komendy był wyczuwalny zapach gazu. Nasze mierniki również pokazywały stężenia gazu. Po dojeździe pogotowia gazowego i zakręceniu zasuwy nasze działania się zakończyły. To było przed godziną pierwszą w nocy. Była konieczność ewakuacji 15 osób z kamienicy, w tym czworo dzieci. Dalsze działania będą prowadzone już przez pogotowie gazowe. No, naszym głównym działaniem było ustalenie stref zagrożenia i dokonanie pomiarów.
0: Dodaje zastępca rzecznika lublinieckiej Państwowej Straży Pożarnej Łukasz Wołosz. Wreszcie bezpieczniej i sprawniej na kluczowym wjeździe do Częstochowy zakończyła się ważna modernizacja na drodze krajowej numer 43. Mieszkańcom łatwiej będzie włączyć się do ruchu z uwagi na ruchliwy dojazd do węzła autostradowego. Mariusz Osyra o efektach na miejscu.
3: Drogowcy sfinalizowali przebudowę niebezpiecznego dotąd skrzyżowania w Lgocie z ulicami Północną i Południową tuż obok węzła Częstochowa Jasna Góra. Chodzi oczywiście o autostradę A1. Inwestycja opiewała na niemal 2 miliony złotych, objęła budowę sygnalizacji świetlnej, wydzielenie lewoskrętu w kierunku naszego miasta, a także ułożenie nowej nawierzchni. Z myślą o pieszych i pasażerach doświetlona została część przejścia oraz przebudowano zatokę autobusową. To wszystko ma znacząco poprawić komfort dla ponad 17,5 tysiąca kierowców, którzy przejeżdżają tędy każdego dnia.
0: Kiedrzyn, Raków, Parkitka, Dźbow i Błeszno. W wielu częstochowskich dzielnicach trwa jesienna akcja remontowa na drogach. Ciepłe babie lato i początek jesieni sprzyjają intensywnym pracom w obrębie miasta. Niezmiennie drogowcy na zlecenie MZD działają niemal w każdej z częstochowskich dzielnic. Udało się kosztem ponad 3 milionów złotych ukończyć właśnie drugi etap przebudowy ulicy Bohaterów Katynia. Prace trwają jeszcze w obrębie ulicy Srebrnej w Dźbowie.
4: Tam na odcinku od okolic oczyszczalni ścieków do skrzyżowania z ulicą Komornicką trwają prace budowlane. Koniec robót nastąpi tam w przeciągu kilku tygodni. Koszt to około 640 tysięcy złotych. Ważne lokalnie zadania są także podejmowane w ramach bieżącego utrzymania braków. Ulica Lenartowicza też jest miejscem prac. Kierowców operujących częściej na przeciwnym biegunie Częstochowy ucieszył zapewne niedawno ukończony remont nawierzchni ulicy Dmowskiego. To ważny łącznik drogowy na tyłach jednego z największych centrów handlowych w mieście, na pograniczu dzielnic Północ, Tysiąclecie i Kiedrzyn.
0: Jeżeli tylko pogoda będzie pozwalać, drogowcy będą prowadzić remonty, zapowiada rzecznik Maciej Hasik. Uważajcie na lokalnych i osiedlowych odcinkach. Mieszkańcy Północy są właśnie przed kolejnym dużym remontem. Uwaga, pojawią się utrudnienia, bo ekipy wkraczają na dużą miejską arterię.
4: Rozpoczną się kolejne prace w dzielnicy Północ. W ślad za poprzednimi dużymi realizacjami drogowymi w tej części miasta remont nawierzchni obu jezdni ulicy Fildorfanila na odcinku od Nowego Ronda za pędzą tramwajową i przebudowanej Alei Wyzwolenia do tymczasowych przystanków MPK w kierunku cmentarza Kule. Przebudową ulicy Fildorfanila żywo zainteresowanych jest kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców tej ludnej części naszej Częstochowy.
0: Śledźcie bieżące komunikaty, aby uniknąć stania w korkach. Jeszcze w październiku start robót drogowych w sąsiednim do północy Kiedrzynie. Zarząd dróg zdradza też swoje plany.
4: W Kiedrzynie na drugą połowę miesiąca planowane jest rozpoczęcie przebudowy ulicy Młodości od Ronda do granic miasta. Będzie nowa nawierzchnia i pobocze. Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie podpisał bowiem umowy na dwie kluczowe inwestycje. Dokończenie przebudowy ulicy Małopolskiej na Częstochówce Parkitce. Tu gotowy projekt, na bazie którego tej jesieni rozpoczną się prace, które swój finał znajdą wiosną. Oraz zaprojektowanie i wybudowanie częstochowskiego odcinka rowerowej drogi krajowej numer 17. O szczegółach i postępach każdej z nich będziemy informować.
0: Zapowiadał Maciej Hasik z Miejskiego Zarządu Dróg w Częstochowie. Lata starań przyniosły długo oczekiwany efekt, jednak do pełnego sukcesu potrzebne jest jeszcze wsparcie. Druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamienicy Polskiej pozyskali środki zewnętrzne na zakup nowego wozu ratowniczo-gaśniczego, który zastąpi wysłużonego wieloletniego Stara 266. Aby pojazd mógł ruszyć do akcji, konieczne jest doposażenie go w specjalistyczny sprzęt techniczny oraz wyposażenie medyczne.
5: Niespodzianka się ziściła, ponieważ jednostka z terenu gminy Kamienica Polska otrzymała dofinansowanie z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w wysokości 500 000, a także otrzymała dofinansowanie w wysokości 100 tysięcy ze środków tutaj województwa śląskiego. To daje połowę wkładu do zakupu nowego wozu, średniego wozu pożarniczego. Szacowany koszt zakupu nowego wozu GBA to 1 250 000, także tutaj mamy 600 tysięcy, czyli można powiedzieć, że prawie połowę tej składowej.
0: Mówi Artur Furmański, wójt gminy Kamienica Polska. Ochotnicy po raz pierwszy w historii jednostki zdecydowali się uruchomić społeczną zbiórkę i we wrześniu zebrali już pierwsze wsparcie finansowe, podkreślając, że to bezpośrednia inwestycja w bezpieczeństwo całej lokalnej społeczności. Samorząd podkreśla, że na ten cel muszą znaleźć się pieniądze.
5: W gminie Kamienica Polska nie było nigdy nowego średniego czy też ciężkiego wozu, także jest to pierwszy tego typu zakup w historii gminy Kamienica Polska. Tym bardziej muszą się znaleźć na tego typu zakupy środki, bo to chodzi o bezpieczeństwo mieszkańców i samej gminy. To nie tylko zdarzenia drogowe czy też związane z pożarami. Mieliśmy doświadczenia odnośnie wiatrołomów, podtopień. Naprawdę zakres działań ochotniczych straży pożarnych jest coraz szerszy i można powiedzieć, że są od wszystkiego.
0: Jak dodaje wójt gminy, strażacy z OSP często pojawiają się na miejscu akcji w terenie jako pierwsi.
5: To ochotnicy są na miejscu i to oni zwykle chodzą tam, gdzie inni no nie wejdą.
3: Zwykle po prostu reagują najszybciej.
5: Czas dojazdu jest tu kluczowy. Wiadomo, że ochotnicy są na miejscu, są w tych strukturach każdej gminy, w większości miejscowości i to oni dokonują pierwszego rozpoznania. Oni często też wykonują te pierwsze czynności ratujące życie. Także to jest siła i za to chwała każdemu strażakowi ochotniczych straży pożarnych.
0: Z Arturem Furmańskim, wójtem Kamienicy Polskiej, rozmawiał Mariusz Osyra. Lepiej zapobiegać niż leczyć. Diagnostykę dzieci z nadwagą i otyłością prowadzi szpital w Kłobucku, bo ważne jest obserwowanie ich rozwoju oraz regularna ocena masy ciała i wzrostu. O szczegółach Anna Kruszewska.
6: W kłobuckim oddziale oceniane są proporcje dziecka, prowadzone są badania metaboliczne i hormonalne, USG jamy brzusznej i tarczycy. Potem z tymi wynikami zapoznaje się dietetyk. Na koniec spotkanie z psychologiem i indywidualne zalecenia dotyczące żywienia i stylu życia. Wśród polskich ośmiolatków otyłość występuje u około 15% z nich. Już w wieku dziecięcym nadmiernej masie ciała mogą towarzyszyć m.in. zaburzenia gospodarki węglowodanowej i lipidowej, podwyższone ciśnienie tętnicze czy stłuszczeń wątroby. Może ona także wpływać na samopoczucie, samoocenę i jakość życia dziecka.
0: W portalu radiojura.pl przeczytacie, jak zapisać dziecko na badania i jak się do wizyty w szpitalu przygotować. Symbol pokoju i wyjątkowy akcent jubileuszowy przed częstochowskim plastykiem. We wtorek 13 października przed budynkiem Liceum Szkół Plastycznych imienia Jacka Malczewskiego odbyła się uroczystość odsłonięcia słupa pokoju. Tradycja przyszła do nas z Japonii, ale rozprzestrzenia się w Polsce i po świecie. To międzynarodowy monument z wymownym napisem „Niech ludzkość żyje w pokoju” w różnych językach.
7: Przechodząc obok kątem oka widzimy, że coś takiego jest tam napisane. Znajomy Mariusz Szmerc, z którym współpracujemy od wielu lat, który też jest artystą, wykonuje malarstwo w stylu japońskim sumie, zaproponował, żeby właśnie w tej szkole też umieścić taki słup pokoju. To jest naturalny efekt, ponieważ co roku od dekad organizujemy Międzynarodowy Dzień Pokoju w Warszawie, akurat przy dzwonie pokoju, który jest darem z Hiroshimy i Nagasaki. Tam również postawiliśmy słup pokoju przed wielu laty. Niekoniecznie muszą to być wielkie, huczne wydarzenia.
0: Mówił Jacek Kozłowski z Fundacji Hejwa. Wydarzenie to wpisało się w obchody jubileuszu 80-lecia istnienia Częstochowskiej Szkoły Artystycznej. Idea stawiania słupów pokoju to skutek dramatycznego doświadczenia wybuchem bomby atomowej. Od tej pory w około 100 krajach świata stawiane są manifestacyjnie takie monumenty. Ten częstochowski jest wyjątkowy.
8: Jest balansujący, tak jak balansujący dwa artystyczne Jerzego Kędziory. Jest powszechnie znany na świecie przede wszystkim z tak zwanych rzeźb balansujących.
9: Jest pan ważną postacią dla tej szkoły, to zaproszono pana do współpracy.
10: No zdarzyło się tak, że puszczono ideę stawiania słupów pokoju w Polsce. Poproszono mnie, żebym się w to włączył. Włączyłem się ochoczo zrobić to dzieło.
0: Mówią wicedyrektor częstochowskiego plastyka Anna Maciejowska i artysta rzeźbiarz Jerzy Kędziora, z którymi rozmawiał Mariusz Osyra. Na tym kończymy podsumowanie wiadomości. Dziękujemy, że byliście z nami i do usłyszenia.
11: Radio Jura.

0: Reklama.
1: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
2: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
3: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
4: A ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
5: Pokaż.
4: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
5: A ile tych linii?
4: Giga.
5: No to będzie Giga Challenge.
6: Nowa zdrabka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
7: Halo, Kasia?
8: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
7: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
8: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
9: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
0: Po reklamie.
10: Jest godzina 22. Zapraszam na ostatnie wydanie już dzisiaj wiadomości.
11: To Polacy za nią zapłacą. Tak Donald Trump odpowiada naszemu korespondentowi na pytanie o stałą bazę amerykańskich żołnierzy w Polsce. Przywódca Stanów Zjednoczonych odniósł się też do ogłoszonego przez siebie porozumienia energetycznego między Rosją a Ukrainą, które nie działa, a Putin najwyraźniej go nie słucha. Na linii nasz korespondent Paweł Żuchowski. Pawle, co o tym mówił przywódca Stanów Zjednoczonych?
12: Dobry wieczór. Prezydent Trump rzucił jedynie, że będą słuchać i wskazał na kolejnego korespondenta. Ogłoszone przez niego kilka dni temu zawieszenie broni nie działa. Rosja i Ukraina były tym oświadczeniem zaskoczone, a dwa lata po wygranych przez niego wyborach prezydenckich, kiedy w kampanii obiecywał zakończenie wojny w 24 godziny, wojna wciąż trwa. Pytałem też prezydenta Trumpa o bazę w Polsce. Czy zapadły jakieś decyzje? Chcą zbudować bazę, a my im na to pozwolimy. Zobaczymy. To oni za nią zapłacą, powiedział Trump, odpowiadając mi na pytanie. Była to już jego kolejna wypowiedź na temat potencjalnej, nowej, stałej bazy sił lądowych USA w Polsce, choć wielokrotnie zdawał się sugerować, że zdecyduje się na jej powstanie, dotąd nie dał jasnej jednoznacznej odpowiedzi na ten temat. Z Białego Domu Paweł Żuchowski.
11: Oceny Komisji Weneckiej w sprawie sędziów Trybunału Konstytucyjnego są respektowane przez wszystkich, tylko nie przez Karola Nawrockiego. Mówi premier Donald Tusk. Szef rządu w ten sposób odniósł się do słów rzecznika Pałacu Prezydenckiego Rafała Leśkiewicza, który stwierdził, że opinia komisji nie ma żadnej mocy, bo źródłem prawa w Polsce jest konstytucja. A ja przypomnę, w ocenie komisji nowi sędziowie Trybunału mogą złożyć ślubowanie, nawet jeśli prezydenta fizycznie przy nich nie ma. Na odebranie ślubowania czeka w sumie 5 sędziów wybranych przez Sejm, 4 od marca, a 5 od września. Pomyślnie zakończyła się operacja papieża Leona XIV, informuje Watykan. Papieżowi usunięto guzek wykryty na płucu. Lekarze zdecydują teraz, czy po operacji konieczne będzie dalsze leczenie. Wszystkie audiencje głowy kościoła do przyszłego wtorku zostały zawieszone. Nagroda Ivora Novello dla Maxa Richtera. To nominowany wcześniej do Oscara brytyjski kompozytor i autor ścieżek dźwiękowych do takich filmów jak Hamlet i Walc z Bashirem. Tym samym Richter dołączył do szanowanego grona laureatów nagradzanych za nowatorstwo i wyjątkowy wkład w rozwój muzyki.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel, oferujący sprzedaż opon i bezłyżkową wymianę na urządzeniach Hunter.
10: Czas na naszą wydłużoną prognozę pogody dla Częstochowy i okolic na noc i dzień jutrzejszy do godzin popołudniowych. W nocy temperatura niestety zacznie spadać. Ta najniższa wartość to około 5 stopni nad ranem. Niestety jutrzejszy poranek przywita nas opadami deszczu. Później małe przejaśnienia na zmianę właśnie z deszczem. Jeśli chodzi o temperaturę, to jutro maksymalnie zobaczymy 11 stopni. No i niestety sporo tych opadów deszczu. Na barometrach podobnie jak dzisiaj, niestety w podmuchach ten wiatr będzie nieco silniejszy, co powodować będzie temperaturę nieco niższą, odczuwalną od tej, którą zobaczymy na termometrze.
13: Sponsorem prognozy pogody był właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel, oferujący sprzedaż opon i bezłyżkową wymianę na urządzenia Hunter.
10: I tak właśnie dobiegł końca nasz program po godzinach. Za uwagę dziękuję, Wojtek Bednarczyk, ściskam i pryskam i życzę Wam spokojnej nocy. Do usłyszenia jutro o 17. Cześć.
14: Radio Jura.

0: Reklama.
1: Kiciu,
2: a?
1: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
2: Już czuję ten dreszczyk. I wygrano. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
1: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
2: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
1: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
2: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
3: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
0: Po reklamie.
4: Słuchasz Radia Jura.

dawno jeziora w szklance, przyjechało ruchome kino. Świat się kręci w szalonym tańcu, popłyniemy białym latawcem. On przyrzeka, ona mu wierzy, będę twoim nadwornym krawcem.